Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżby

0: rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął.

0: sezonu. O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc. A potem syci woni, poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. I po co, nam żyć?
1: Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
1: Nam jeszcze wolno.
0: Poszła sobie razem z herbatą.
3: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
4: Ze studia Radia Pogoda pozdrawiam państwa serdecznie, Bogdan.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed

Monsieur dam, monsieur dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląska.

nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Radio Pogoda.
1: Się kończą wiaty w Warbie, tobie kończy się urlop dziekański i już myślisz, że skończysz marnie i już skamlesz jak pies bezpański, że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki.

sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz swoje dymki, wilkom strzelać w

Zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie, Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: koniec, gdy na zmartwienia nie ma rady. Zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

Raz na 100 lat znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

0: uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
2: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
3: Super promocja!
4: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

zdarzyć. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

Już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy.

0: Tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
1: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
3: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Co sprawdzasz, tato?
13: A przelew z pensją.
12: Tak, co miesiąc?
13: Co miesiąc.
12: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
13: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
14: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. 180 tysięcy złotych stracili dwaj poznaniacy oszukani metodą na pracownika banku. Od tego zaczynamy to wydanie programu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
14: Na terenie poznańskiego Grunwaldu i Jeżyc doszło do dwóch oszustw, w których sprawcy wykorzystali podobny schemat. Jak ustalili policjanci, do pokrzywdzonych telefonowały osoby podające się za pracowników banku. Przekonywali, że ich pieniądze są zagrożone. Doszło do wycieku danych osobowych lub ktoś próbuje zaciągnąć na nich kredyt. Wzbudzali w ten sposób strach i poczucie zagrożenia. Następnie nakłaniali rozmówców do wykonywania kolejnych poleceń. Wszystko miało rzekomo służyć ochronie ich oszczędności bądź też pomocy policji w zatrzymaniu sprawców. W rzeczywistości był to precyzyjnie przygotowany scenariusz, którego celem było przejęcie pieniędzy. Ofiarą oszustów padł m.in. 83-letni poznaniak. Mężczyzna przekonany, że chroni swoje oszczędności, wypłacił w trzech placówkach bankowych łącznie 80 tysięcy złotych, gotówkę włożył do papierowej torby i przekazał w umówionym miejscu nieznanemu sobie mężczyźnie. Był to tak zwany odbierak, czyli osoba wykonująca jedno z ogniw przestępczego procederu. Jej zadaniem jest fizyczne przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonego, a następnie przekazanie ich dalej zgodnie z instrukcjami osób organizujących takie oszustwo. W ten sposób sprawcy pozostający w cieniu mogą ograniczyć bezpośredni kontakt ze swoją ofiarą. W podobny sposób oszukany został 49-latek. W jego przypadku straty wyniosły aż 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, chcąc, jak sądził, w zasadzie zabezpieczyć swoje pieniądze, wpłacił 50 tysięcy złotych do bitomatu, czyli urządzenia umożliwiającego m.in. zakup kryptowalut za gotówkę. W tego typu oszustwach przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do wpłaty pieniędzy w urządzeniu, często wykorzystując przekazany przez siebie kod QR. W efekcie gotówka może zostać zamieniona na kryptoaktywa i przesłana na portfel kontrolowany. Z kolei ten sam pokrzywdzony następnego dnia po zaciągnięciu kredytu przekazał kolejne 50 tysięcy złotych, tym razem w gotówce przybyłemu na miejsce odbierakowi. Kiedy obaj pokrzywdzeni zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa, powiadomili policję. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła funkcjonariuszom połączyć oba te zdarzenia. Wspólnym elementem okazał się mężczyzna odbierający pieniądze od pokrzywdzonych. pokrzywdzonych. Śledczy przeanalizowali m.in. zapisy monitoringu oraz wykonali szereg czynności operacyjnych. Ustalili wizerunek mężczyzny, a następnie jego tożsamość i miejsce przebywania. Tydzień po dokonaniu tych oszustw podejrzany został zatrzymany na terenie Poznańskiej Północy. Okazał się nim 31-letni obywatel Ukrainy. Podczas przeprowadzonych czynności procesowych policjanci odzyskali 35 tysięcy złotych pochodzących z oszustw. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał dwa zarzuty dotyczące udziału w oszustwach. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci przypominają, że pracownik banku nigdy nie zadzwoni do klienta, aby nakazać mu wpłatę pieniędzy, przekazanie gotówki obcej osobie, czy wpłatę środków do bitomatu w celu ich zabezpieczenia. Nie podawajmy kodów autoryzacyjnych, danych do logowania, ani innych poufnych informacji. Nie instalujmy też aplikacji wskazywanych przez rozmówcę i nie wykonujmy operacji finansowych pod presją czasu. Jeśli zdarzy się telefon od pracownika banku i informacja o zagrożonych pieniądzach, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru. Pamiętajmy, pieniądze można zabezpieczyć, odkładając telefon, nie przekazując ich oszustowi.
13: O oszustwach na terenie Grunwaldu i Jeżyc mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A tymczasem doskonałe informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza.
8: Co słychać w twojej dzielnicy?
13: Najważniejszym elementem drugiego etapu prac był remont sali amarantowej, która została powiększona o dodatkowe pomieszczenie i wyposażona m.in. w klimatyzację oraz nowy system obsługi sceny i jej oświetlenia.
11: Stało się w końcu. Liczyliśmy, że będzie troszeczkę wcześniej, ale na efekty trzeba czekać. Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta.
13: Znajdujemy się w domu tramwajarza w nowej odsłonie.
11: Tak, w nowej odsłonie przywrócony jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Co się zmieniło? Takim bardzo ważnym rzeczą, dodatkowym elementem jest winda, która z parteru będzie tutaj podjeżdżać pod salę amarantową, także starsi i osoby niepełnosprawne będą mogły też ze spokojem korzystać tutaj z całej wielkości domu tramwajarza, ale zmienił się też koloryt, bo był taki szaro-bury.
13: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
11: Dom tramwajarza został wybudowany i zaprojektowany przez pana Nestrybkę. I tutaj była pierwsza ochronka, pierwsze takie przedszkole prowadzone przez jego żonę. Też od samego początku z tą myślą, że ma służyć mieszkańcom jako takie miejsce spotkań, pierwsza szkoła taka dla dziewcząt była i też dla pracowników pobliskich tramwaj. Operatorem jest Fundacja Pana Gara. Planują dużo już wydarzeń, które są nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, ale pierwsze koncerty już są 1 października i później cały kalendarz już będzie na stronie Fundacji Pana Gara, ale także Zinfest, takie wydarzenia dla młodzieży.
13: Zmieniło się w środku, ale zmieniło się też na zewnątrz.
11: Z zewnątrz też została tutaj termomodernizacja przeprowadzona, a także wymalowane. Nie tylko dom tramwajarza, ale też pobliskie tutaj przynależne mieszkania są wyremontowane, klatki odnowione, też idąc z duchem czasu zainstalowane nowe drzwi, tak samo, żeby to wszystko współgrało i odpowiadało kolorytem.
15: Szymon Konrad, jestem prezesem Fundacji Pana Gara, który jest operatorem domu tramwajarza od 2021 roku.
13: Czyli jest radość, jest zadowolenie?
15: Ogromne, oczywiście. Na każdym etapie remontu. Ponieważ jakby śledziłem, uczestniczyłem, wspierałem, dementowałem, współpracowaliśmy też z MKZ-em, z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Mamy to szczęście, że mogliśmy dostarczyć masę materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie dzięki wnukowi założycieli domu tramwajarza dysponujemy ogromnymi informacjami, ogromnym zbiorem. Nie mamy ograniczeń. Mamy tutaj 3 chóry, które na co dzień spotykają się i próbują w domu tramwajarza. Mamy orkiestrę, młodą orkiestrę z Akademii Muzycznej. W ramach swojej działalności, dzięki temu, że wspiera nas również miasto Poznań i Wydział Kultury i jakby dzięki temu mamy, powiedzmy, opłacony ten budynek. Wiele inicjatyw oddolnych, czy wiele inicjatyw innych NGO-sów znajduje u nas przestrzeń na swoją działalność.
13: Przypomnijmy, jak długo trwały te prace tutaj w domu tramwajarza.
16: Prace remontowe były podzielone na 2 etapy. Grzegorz Bubla, członek zarządu komunalnych zasobów lokalowych. Pierwszy rozpoczął się w 2022 roku i zakończył się w 2023. W ramach tego remontu wykonany został dach oraz ocieplone zostały ściany. Natomiast ten remont, o którym teraz, który podziwiamy, między innymi tą piękną salę amarantową, rozpoczął się w drugim kwartale 2025 roku i zakończył się we wrześniu tego roku.
13: Czy podobne obiekty w Poznaniu mogą liczyć również na taką inwestycję, na drugie życie?
16: Myślę, że tak. Oczywiście dokonujemy remontowych, kapitalnych remontów kamienic zabytkowych, gdzie klatki schodowe nierzadko, można powiedzieć, nie odbiegają estetyką od tego, co możemy tutaj zobaczyć.
13: I stało się, tak? Jest radość?
17: Oczywiście, że tak. No, Dom Tramwajarza jest ikonicznym miejscem dla Jeżyc, niezwykle ważnym dla tutaj społeczności lokalnej, dla tego Firtla. Marcin Kołek, zastępca prezydenta miasta Poznania. Troszeczkę to trwało, ale też trwało to dlatego, że konsultowaliśmy tutaj te rozwiązania zarówno z radnymi miejskimi z tego okręgu, jak i z radnymi osiedlowymi. Zbieraliśmy, że tak powiem, finansowanie, bo tutaj zarówno środki miejskie, jak i środki zewnętrzne, jak i środki przekazane przez Radę Osiedla, więc efekt jest naprawdę dobry i myślę, że to możemy nazywać właśnie takim fajnym efektem dobrej współpracy. Wygląda naprawdę, powiedziałbym, bardzo godnie, tak to nazwę, bo jest to naprawdę, takie są, mam wrażenie, z najlepszych teatrów na świecie skojarzenia, bo mamy bardzo nowoczesny wystrój, mamy tutaj bardzo ładne wykończenie, sztukaterię, mamy odnowiony i oddany do użytkowania balkon wewnętrzny dla widzów i dla, że tak powiem, osób, które są operatorem tej sali. No bardzo ładna scena, nowa podłoga. Wszystko tak jak należy. Piękne miejsce.
13: Proszę powiedzieć właśnie, jakie jeszcze miejsca mają szansę na drugie życie?
17: No, przede wszystkim pozyskaliśmy środki na Madalinę, słynną przecież również dla tamtego Firtla. Mamy środki pozyskane w parku Wilsona na odnowienie fontanny i sceny, więc to są takie nasze oczka w głowie, jeżeli chodzi o najbliższe działania rewitalizacyjne. Ale tak jak mówiłem na konferencji, no dzieje się też w Poznaniu wielka rewitalizacja, bo tak naprawdę inwestycja w tramwaj na Ramowice to jest rewitalizacja całej tej ulicy, więc wszystkim tym, którzy mówią, że w dziedzinie rewitalizacji w Poznaniu niewiele się dzieje, chciałbym powiedzieć, że wręcz przeciwnie, pozyskujemy środki zewnętrzne i rewitalizujemy miasto. Wierzę, że też inne tego typu obiekty, jak tutaj, będą mogły odzyskać blask, tak jak Dom Tramwajarza.
13: A tak a propos jeszcze remontów i tutaj utrudnień, co by chciał pan powiedzieć tym poznaniakom, poznaniankom, którzy narzekają, mówią, że kolejny remont, że ciągle jakieś utrudnienia?
17: Chciałbym powiedzieć, że słyszałem przed rozpoczęciem inwestycji na Ratajczaka i na Moście Chrobrego, że będzie armagedon komunikacyjny i wydaje mi się, że jednak go nie było, że jednak dzisiaj przez Most Chrobrego oczywiście przejeżdżamy wolniej, szczególnie w godzinach szczytu, ale przejeżdżamy, że bardzo dobrze inwestycje na Ratajczaka również pod kątem właśnie całego ciągłego utrzymania ruchu prowadzi firma, więc chcę powiedzieć poznaniakom, że też wyciągamy wnioski i uczymy się cały czas być może na błędach z przeszłości w prowadzeniu inwestycji i mam takie głębokie poczucie, że dzisiaj te dwie inwestycje są bardzo dobrze prowadzone właśnie pod kątem też ruchu w mieście i że będziemy robić wszystko, żeby tych narzekających było jak najmniej.
13: Pozwolicie, to powrócę jeszcze do remontu Domu Tramwajarza. Przypomnę, modernizacja całego obiektu była prowadzona pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. A tymczasem rusza sezon grzewczy.
18: Taką datą, można powiedzieć, statystyczną jest początek października, dlatego że to wtedy widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę, w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu, a z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, choć my tutaj dodajemy, że tak naprawdę pożar w naszym domu może powstać w różnym czasie, nie tylko w okresie grzewczym. No jednak z punktu widzenia przyczyn powstawania pożarów to eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
13: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
18: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każde z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki. Czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie. No ale biorąc pod uwagę taką twardą statystykę, to na początku tego okresu grzewczego widzimy, że już blisko 90 osób zostało podtrutych w całej Wielkopolsce tlenkiem węgla, gdzie w zeszłym roku na początku okresu grzewczego było ich około 45. Więc można powiedzieć, że dwa razy tyle zatruć tlenkiem węgla już notujemy i dla nas ta liczba właśnie osób rannych jest tutaj najistotniejsza, bo liczba zgłoszeń może być różna, ale ile faktycznie i fizycznie tych osób zostało poszkodowanych, no to jest dla nas tutaj w tym momencie ważniejsze. Pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie grzewczym. Montujmy czujki tlenku węgla, które mają nas uchronić przed czadem, szkodliwym, niebezpiecznym gazem, którego nie da się inaczej jak przy pomocy właśnie tego urządzenia czujki wykryć. Zwracajmy uwagę na to, jak eksploatujemy urządzenia grzewcze, jak używamy innych urządzeń, na przykład elektronicznych w naszych domach, które mogą spowodować pożar, a przed tym pożarem znów w jakiś sposób nas uchroni, czy w zasadzie szybciej powiadomi o tym pożarze czujka dymu.
19: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach podczas sezonu grzewczego.
12: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Poznańscy policjanci namierzyli osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione.
14: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami komisariatów miasta i powiatu poznańskiego oraz Straży Granicznej prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zaangażowanie mundurowych i wcześniejsze rozpoznanie pozwoliły na skuteczną realizację kolejnych spraw. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali łącznie 110 osób poszukiwanych. Wśród nich było 9 osób ściganych listami gończymi, kolejne 81 osób poszukiwanych było na podstawie sądowych zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzenia do aresztów śledczych. W tej grupie znalazło się 7 obcokrajowców. Policjanci ustalili również miejsca pobytu 12 osób poszukiwanych do celów prawnych. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione. Ponadto jedna osoba została zatrzymana w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z zatrzymanych był 24-letni mężczyzna, którego namierzyli i zatrzymali policjanci z Komisariatu Policji w Suchym Lesie. Mężczyzna ten był poszukiwany na podstawie listu gończego za udział w pobiciu oraz rozbój. Ma do odbycia karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przekazany do dyspozycji właściwych organów, a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest jednym z istotnych elementów pracy policjantów pionu kryminalnego. Funkcjonariusze na bieżąco analizują informacje, weryfikują ustalenia i sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby poszukiwane. Dla osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, czas nie działa na ich korzyść. Policjanci konsekwentnie docierają do kolejnych poszukiwanych, niezależnie od tego, jak długo pozostają poza zasięgiem organów ścigania.
13: A teraz w naszym magazynie inna sprawa z naszego regionu. O szczegółach mówi Małgorzata Spychała Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
20: Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowane działania w Koninie, Jarocinie oraz Golinie. Przeszukali wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże. W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie.

0: może ponieść również osoba, która podejmuje działania zmierzające do zakupu nielegalnych wyrobów, jeżeli okoliczności wskazują, że może mieć świadomość ich nielegalnego pochodzenia.
1: Przypomnę, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przejęli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu. A my zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja liście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Akcja jest skierowana do właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości, których posesje graniczą bezpośrednio z miejskimi chodnikami.
3: To warto wiedzieć.
2: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada bowiem na takich właścicieli konieczność dbania o miejskie chodniki, które bezpośrednio graniczą z ich nieruchomościami. Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich pod koniec września i aż do końca danego roku rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników. Ta akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. My jako Zarząd Dróg Miejskich przekazujemy worki, a potem odbieramy już pełne worki z liśćmi i je utylizujemy. Jeżeli mieszkańcy chcą wziąć udział w naszej akcji, muszą się do nas zgłosić i złożyć zamówienie na dostarczenie pustych worków. Można takie zamówienie złożyć telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia telefoniczne odbywają się przez miejską infolinię Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00, a zgłoszenia mailowe na adres liście@zdm.poznan.pl. Worki w liczbie oczywiście adekwatnej do przydrożnego drzewostanu będą dostarczane do mieszkańców bezpośrednio pod wskazane adresy. W przypadku wykorzystania dostarczonych worków należy do nas się ponownie zgłosić i złożyć kolejne zamówienie. Odbiór pełnych worków odbywa się zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zapełnione liśćmi worki należy magazynować na terenach ogólnodostępnych, na poboczu bądź na części chodnika po stronie posesji. Prosimy, aby do worków nie trafiały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, na przykład z ogrodu, bo takie odpady, takie worki nie będą przez nas odbierane.
1: Akcja już ruszyła i potrwa do końca roku. Kolejny temat w programie. Budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu nabiera tempa. Po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu fundamentów rozpoczęły się montaże konstrukcji stalowych, które wyznaczają kolejny ważny etap budowy. W najbliższych miesiącach prowadzone będą dalsze prace związane z wykonaniem obiektów, instalacji oraz zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie robót to 2027 rok. A kto nie wie, wyjaśnię. Gratowiska to miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak zużyte baterie, opony, meble, chemikalia, oleje, sprzęt elektroniczny oraz wiele innych rzeczy, które nie powinny trafić do zwykłych pojemników na śmieci. Ich właściwa segregacja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zwiększania poziomu recyklingu.
3: Sport w Poznaniu.
1: Zaprezentowano medal, który biegaczki i biegacze otrzymają 4 października na mecie 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Tegoroczny krążek upamiętnia 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku, a my tymczasem pozostajemy w temacie biegania. Jak się okazuje, jesień to również doskonała okazja, by tutaj biegać po Poznaniu.
4: No, oczywiście, jak tylko temperatura nieco się obniża, to wszystkich zachęcam do tego, żeby podnieść temperaturę ciała, na przykład bieganiem. Adrian Szałek, na co dzień biegam po Poznaniu. Można pobiegać w wielu miejscach. Ja, mieszkając na północy Poznania, korzystam z okolic nadwarciańskich, ale nie tylko. Lubię sobie pojechać nad Jezioro Strzeszyńskie, nad Jezioro Kierskie, pobiegać samemu, z żoną, ze znajomymi. Możecie Państwo na pewno prześledzić sobie różnego rodzaju grupy w mediach społecznościowych, zapisać się do wspólnego biegania. To jest zawsze przyjemniejsze i chyba łatwiejsze i bardziej motywujące. Bieganie jesienne niczym nie różni się tak naprawdę od biegania wiosennego, od biegania letniego. Może nieco się różni od biegania zimowego, bo bieganie zimowe jest jednak trudne, bo w temperaturach ujemnych trudno się biega, trudno się oddycha. Natomiast wiosna, lato, jesień to są bardzo dobre pory roku do biegania. Jesień, myślę, i wiosna są nawet lepsze niż lato, bo nie jest tak gorąco. Zakładamy buty, długie spodnie, jakąś koszulkę, krótki rękaw czy dłuższy, czapeczkę, okulary i biegamy.
1: A co byś chciał powiedzieć tym, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem?
4: Wszyscy biegamy. Biegniemy przez całe życie, szybciutko, więc dlaczego mamy nie biegać po prostu sobie po pracy, przed pracą, czy w przerwie pracy? Brak chęci do biegania kojarzy mi się z lenistwem, ale jeżeli ktoś by chciał zacząć

0: zacząć biegać, to sugeruję kupić proste buty do biegania, założyć dres, koszulkę zwykłą i pójść po prostu pobiegać. Zrobić pierwsze kilometr, 2 kilometry, 3 kilometry, powolutku. Można to przemieszać z marszem, z marszobiegiem. Od tego bym zaczynał.
1: Powiedzieliśmy sporo o jesieni, ale powiedzmy o tej zimie, bo zima to już taki trochę ekstremalny czas na to, by biegać.
0: To jest ekstremalny czas do biegania. To jest dla wielu osób trudny okres do tego, żeby w ogóle wyjść z domu, wystawić nos poza swoje 4 gorące czy tam ciepłe ściany własnego mieszkania. Natomiast jeżeli ktoś zacznie bieganie jesienią i się w to wkręci, to jest duża szansa, że będzie chciał to kontynuować zimą. Wtedy oczywiście trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio się ubrać, żeby się nie przeziębić, żeby nie przemarznąć, ale jak najbardziej można to zrobić. Sam to praktykowałem. Nawet zdarzało mi się wstawać wcześniej rano, przed pracą, o godzinie 5, wyjść pobiegać ubrany szczelnie. Także zachęcam wszystkich do biegania o każdej porze dnia i w każdych warunkach.
1: Masz za sobą też tutaj starty nie tylko w Poznaniu.
0: Lubię uczestniczyć w biegach masowych, bo one mają coś takiego w sobie, czego nie mają biegi w pojedynkę lub nawet we dwójkę, jak się biega, lub w mniejszych grupach. Jest to pewnego rodzaju energia, jakaś atmosfera danego wydarzenia, która nakręca nas do tego, żeby właściwie bardziej przeżywamy to jako jakieś wydarzenie niż jakby sam bieg. Mam kilka takich wydarzeń za sobą, kilka przebiegniętych półmaratonów czy dłuższych biegów. Lubię pobiec sobie w Wingsie, lubię sobie pobiec w półmaratonie poznańskim, półmaratony w innych miastach organizowanych, czy też w różnego rodzaju biegach charytatywnych, bo tam się pojawia dodatkowa kwestia pomagania.
1: Poznaniacy kochają biegać. Popularnością cieszy się Jezioro Maltańskie, ale też okolice Cytadeli, a także Rusałka. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Ruszył nabór do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
2: Muzea w Poznaniu.
3: Znajdujemy się w sali wystaw Muzeum Sztuk Użytkowych na wystawie Anny Krzymańskiej Medale i plakiety. Witold Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu. W pierwszej sali pokazujemy plakiety właśnie Anny Krzymańskiej, natomiast w drugiej sali pokazujemy medale i dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane.
1: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
3: Tak. Tak, zgadza się. To jest PAF. To jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie będzie można zobaczyć, jak wyglądała.
1: Przypomnę, że jesteśmy w tej pierwszej sali i tutaj...
3: Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie. Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
1: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali...
3: W następnej sali mamy medale Anny Krzymańskiej, jak również właśnie modele gipsowe, które służyły do odlewów medali.
1: Tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
3: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. To był jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z Galerii Sztuki Współczesnej naszego muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
1: Przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę.
3: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuk Użytkowych, też oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła.
1: I właśnie znajdujemy się w tym muzeum. Moją uwagę przykuła ta rzeźba.
3: To jest rzeźba, która się nazywa, która ma tytuł Fotelu. W fotelu, przedstawia postać w takim stylizowanym fotelu. krótko mówiąc, jak wskazywałby na to tytuł. Tutaj widzimy, właśnie tak jak wspominałem, medale Anny Krzymańskiej. Anna Krzymańska, jeśli chodzi o tematykę swoich prac, była bardzo, bardzo różnorodna i tematyka to przede wszystkim takie medale, które upamiętniają różnego rodzaju jubileusze czy wydarzenia związane z Wielkopolską, czyli mają wartość kronikarską. Bardzo wiele medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała swojej własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale i to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze, a po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane no, najczęściej powiedzmy do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
1: A wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu będzie można oglądać do 10 stycznia.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie Wilanowskiej. Przed rozpoczęciem prac na ponad 250-metrowym odcinku ulicy Strużyńskiego nie było przejścia dla pieszych. Mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi, aby bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Koszt inwestycji to ponad 430 tysięcy złotych. Dokładna kwota będzie znana po przeprowadzeniu odbioru końcowego.
2: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Poznania. Ze mną
4: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wspomnianym wcześniej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Miasto po raz kolejny nagrodzi super wolontariuszy.
4: Tak, ja myślę, że wolontariat to jest bardzo ważny element w życiu w ogóle miasta i też mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. I myślę, że to jest kolejny raz, kiedy będziemy mieć możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, ale też na rzecz środowiska i coraz częściej też różnych innych sfer związanych z życiem wokół mieszkanek i mieszkańców, na przykład związanych z klimatem. W tym roku mamy 26. edycję, co pokazuje też, że ten wolontariat jest bardzo ważny i od kilkunastu, nawet można powiedzieć, lat jest doceniany. I myślę, że to jest ważne, że będziemy mieć możliwość znowu wskazania, docenienia osób, które angażują się w tą działalność społeczną i tak naprawdę robią to ze swojego zaangażowania i serca.
1: No właśnie, bo powiedzmy, że to wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych.
4: Tak, ja myślę, że tak. Trochę pokazuje też nasze hasło tegoroczne, bo hasłem jest siła działania sercem Poznania. I trochę sobie tak myślę, patrząc na przestrzeni też w ogóle lat, które są, że dużo rzeczy, które się dzieją, czy to w mieście, ale też patrząc szerzej, nie tylko w obrębie kraju, ale też i za granicą, nie odbyłaby się bez zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy. I chcemy pokazać w tym roku i docenić osoby, które naprawdę realizują swoje działania i robią to przede wszystkim z czystego serca, z potrzeby i działania na rzecz właśnie czegoś szerzej niż tylko swojej lokalnej społeczności.
1: No właśnie, ideą konkursu jest promowanie wolontariatu.
4: Tak. Nam zależy na tym, żebyśmy poprzez zarówno zgłoszone osoby i też promocje i pokazywanie kandydatur na przykład w zeszłym roku, promować wolontariat, trochę pokazać, że tak naprawdę myślę, że trzeba zrobić mały, drobny krok, żeby zrobić coś dla drugiego człowieka i to nie muszą być wielkie rzeczy, bo jakby historia konkursu pokazuje, że czasami działania, które są skierowane na przykład do jednej osoby i one są realizowane systematycznie, są również doceniane, więc to nie muszą być duże wydarzenia, happeningi, imprezy, tylko tak naprawdę chcemy pokazać, że mały, drobny krok może spowodować to, że możemy zrobić coś dobrego dla drugiego na przykład człowieka.
1: Tak jak się mawia, kropla drąży skałę.
4: Dokładnie tak. Ja myślę, że trochę to też pokazuje, że chęć zaangażowania zaangażowania i też zmiany pewnej, bo myślę, że czasami to jest tak, że wolontariat jest odpowiedzią na pewną potrzebę i może zaangażowania się i trochę poświęcenia też swojego wolnego czasu powoduje to, że możemy zrobić wiele.
1: Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Powiedzmy właśnie, na jakich zasadach, jak to wszystko wygląda?
4: Oczywiście. Kandydatury, tak jak pan wspomniał, do 11 października za pośrednictwem formularza online, więc myślę, że to jest o tyle uproszczenie, że nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów, wypełnić formularz i on znajduje się na stronie dedykowanej konkursowi, czyli poznań.pl, łamane na wolontariusz, myślnik roku. I tam znajdziemy w zakładce formularz, gdzie możemy krótko opisać, czy to osobę, bo warto zwrócić też uwagę na to, że w konkursie od kilku lat mamy możliwość zgłoszenia osób indywidualnie oraz też osób, które angażują się zespołowo, grupowo i tutaj mamy tą możliwość właśnie, że możemy albo zgłosić osobę, albo tak naprawdę zespół, grupę ludzi, którzy gdzieś się angażują. I co jest istotne, pytania myślę, że są bardzo proste, bo one dotyczą tak naprawdę tej działalności wolontariackiej. Skupiają się na roku bieżącym, czyli roku 2026, bo za ten rok doceniamy osoby, które angażują się wolontariacko. I myślę, że istotne jest to, bo zgłoszeń do konkursu można dokonać samodzielnie, czyli będąc wolontariuszką, wolontariuszem, czy działając właśnie w jakiejś organizacji czy grupie wolontariackiej, ale też można zgłosić kogoś. Uczulam i zachęcam do tego, że jeżeli kogoś zgłosimy, chcemy go docenić, to poinformujmy tą osobę o tym, że ona została po prostu do tego konkursu zgłoszona.
1: A wielki finał w grudniu.
4: Tak, tak. Wielki finał w grudniu. Jest to 4 grudnia. Wracamy w tym roku do Centrum Kultury Zamek i to jest taka przestrzeń, która myślę, że też jest znana mieszkankom, mieszkańcom naszego miasta poprzez różnego rodzaju działania, które się dzieją. I w tym miejscu będziemy rozstrzygać tegoroczną edycję konkursu Poznański Wolontariusz Roku, a dzień wcześniej będziemy zapraszać mieszkanki i mieszkańców naszego miasta do udziału w konferencji, która będzie jakby takim elementem poprzedzającym galę i będziemy mówić o wolontariacie.
1: W Poznaniu zdecydowanie nie brakuje osób, które pomagają innym tak po prostu, bezinteresownie.
4: Tak, ja myślę, że w Poznaniu nie brakuje tych osób, tylko czasami mamy trochę taki drobny problem z tym, żeby doceniać te osoby i zgłaszać. I myślę, że to jest taka przestrzeń do tego, żebyśmy mówili o tym, że wolontariat jest ważny i pokazywać te działania wolontariackie, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, ilu mamy dobrych ludzi wokół siebie. Więc to jest przestrzeń też do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie, zobaczyć i poszukać takich osób aktywnych gdzieś w tych działaniach społecznych i ich docenić po prostu, bo to jest przede wszystkim możliwość, czy rodzice mogą docenić swoje dzieci, bo, które się angażują, czy na przykład dziadkowie, czy tak naprawdę możemy docenić organizacje, które, czy instytucje, które są wokół nas i działają wolontariacko, albo grupy też, które działają nieformalnie, więc to jest przestrzeń do tego, żebyśmy mogli rozejrzeć się wokół siebie, zobaczyć, no i tak naprawdę spróbować docenić te osoby, bo myślę, że ważne jest to, nie sama nagroda i nie to, kto zostanie wybrany, ale chociaż chęć i potrzeba, żeby docenić tą osobę i ją zgłosić do konkursu, bo myślę, że to już jest ważny element, że gdzieś zauważamy działanie na przykład osoby lub danej grupy.
1: A kto chciałby zostać wolontariuszem, ale nie do końca zna miasto, mówię tutaj chociażby o studentach pierwszego roku, którzy pojawiają się w Poznaniu, gdzie oni powinni się zgłosić, jeśli chcą wolny czas właśnie przeznaczyć na pomaganie innym?
4: Myślę, że Poznań ma szczęście akurat przede wszystkim do ludzi, ale też do organizacji, które istnieją, organizacji pozarządowych. W mieście funkcjonuje Poznańskie Centrum Wolontariatu, które jest finansowane ze środków budżetowych miasta Poznania i to jest miejsce, gdzie każda i każdy z nas znajdzie przestrzeń dla siebie o to, aby więcej dowiedzieć się o wolontariacie, wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, ale też znaleźć ofertę wolontariacką, czyli taką przestrzeń, gdzie może się zaangażować. Ja bym chciał też zwrócić uwagę na to, że coraz częściej, jeżeli chcemy się angażować w działalność wolontariacką, nie musimy wykonywać tej pracy bezpośrednio, czyli pójść do danego miejsca, ale coraz częściej mamy też do czynienia z e-wolontariatem, czyli jeżeli ktoś ma na przykład umiejętność tworzenia, załóżmy, postów w ramach social mediów, czy prowadzenia strony internetowej, to coraz częściej pojawiają się takie oferty, gdzie można właśnie w ten sposób się zaangażować, czyli tak naprawdę nie wychodząc z domu, a robiąc coś dobrego.
1: Przypomnijmy o konkursie Poznański Wolontariusz Roku.
4: Poznański Wolontariusz Roku. Do 11 października zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
1: A o tym wszystkim prosto z Wydziału Zdrowia przy 3 maja w Poznaniu mówił
4: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję.
1: Czas na poznańską wildę. Zabiorę was teraz do schronu Kultury Europa.
5: Zapraszamy wszystkich.
0: To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Tomasz Fałek, Schron Kultury Europa. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich czy zdjęć fotograficznych, które niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu, pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, koło 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
1: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
0: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek, osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład ja, jako członek stowarzyszenia, pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
1: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
0: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
1: A na jakie inicjatywy czekacie?
0: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie nie wydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
1: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej Wildzie, szczególnie przy Rolnej.
0: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się, nawet na ulicy już przed schronem, czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
1: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
0: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły, i to w pewien sposób buduje później te więzi.
1: Byliśmy na poznańskiej Wildzie, a teraz apel wielkopolskich policjantów. Mamy jesień, a więc warunki na drogach coraz gorsze, szczególnie wieczorami.
5: Tak, dlatego apelujemy, by nosić odblaski, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących. To, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
1: Nie zapominajmy zatem o odblaskach, które mogą ratować nam życie, bo widoczny znaczy bezpieczny. Czas na kolejny temat. Mam coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszych poznańskich parkach.
2: Ciekawy Poznań.
6: W trzech poznańskich parkach można znaleźć zegary słoneczne. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Są one w Parku Astronomicznym imienia Jana Heweliusza, Edukacji Ekologicznej w Kiekszu i Edukacji Przyrodniczej imienia profesora Leszka Bergera. Nie mają one żadnego mechanizmu ani wskazówek zabawek, takich jak zwykły zegar. Żeby go wypróbować, potrzebujemy słońca, ponieważ godzinę pomaga nam odczytać dzień, którego położenie zmienia się w ciągu dnia. Szczególnie ciekawy jest zegar anelematyczny, bo w nim wskazówką może zostać sam człowiek. A jak to działa? Na środku zegara znajduje się płyta przypominająca kształtem ósemkę. Znajdujemy na niej miejsce najbliższe dzisiejszej dacie i właśnie tam powinniśmy stanąć. Wokół zegara są rozmieszczone oznaczenia godzin. Wtedy, kiedy staniemy w odpowiednim miejscu, to nasz cień pokaże na tych oznaczeniach przybliżoną godzinę. Myślę, że warto podczas spaceru wypróbować, jak działa taki zegar. Oczywiście potrzebujemy do tego słońca, dlatego wybierzmy słoneczny dzień, bo bez słońca nie zobaczymy cienia, który wskazuje czas.
1: Zachęcamy poznaniaków do spacerów po parkach, tym bardziej, że jesienią jest naprawdę kolorowo.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od inwestycji na poznańskim Strzeszynie.
7: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Tym razem całkowicie zmieniają się ulice Stanisława Grochowiaka i Stefana Kisielewskiego, a ulica Jacka Kaczmarskiego zyskuje nową kanalizację.
8: Jeżeli chodzi o postępy prac na placu budowy, to na ulicy Kisielewskiego wykonano już kanał technologiczny i dobiega również końca rozprowadzanie okablowania pod osiedlenie uliczne. Możemy też zobaczyć, że układane są krawężniki i nawierzchnia na chodnikach. Z kolei na ulicy Grochowiaka kończy się montaż krawężników i oporników drogowych. Ułożone zostało tam też okablowanie do słupów oświetleniowych, które to będą stawiane w kolejnych krokach. Na ulicy Kaczmarskiego częściowo została już zrobiona kanalizacja deszczowa. Docelowo dzięki tej inwestycji na ulicy Kisielewskiego powstanie jezdnia z kostki, ale też chodniki i zjazdy do posesji. Ta ulica zyskuje również nowy system kanalizacji deszczowej, oświetlenie i kanał technologiczny. Podobny zakres prac przewidziano na ulicy Grochowiaka. Tam powstają jezdnia, chodniki, zjazdy, a także kanalizacja deszczowa, oświetlenie i kanał technologiczny. Z kolei na ulicy Kaczmarskiego, tak jak wspomniałam, zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ze względu na trwające prace w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu, dlatego należy zachować tam ostrożność i stosować się do bieżącego oznakowania. W naszym programie czas na Centrum Poznania i ważną inwestycję.
9: W ramach niedawnej zmiany organizacji ruchu na ulicy Zajlanda przenieśliśmy parkowanie na jezdnię Bartosz Szczepaniak, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Teraz na tej ulicy trwają odbruki, a za chwilę rozpoczną się nasadzenia nowej zieleni. Po południowo-wschodniej stronie ulicy posadzimy 8 grabów. Będą im towarzyszyć czmieliny, suchodrzewy chińskie i funkie. Dobór tych roślin nie jest przypadkowy, ponieważ uwzględnia on cień, który przez część dnia rzucają pobliskie kamienie. Po południowo-zachodniej stronie natomiast pojawi się 25 lilaków, a także inne rośliny, takie jak róże czy chociażby kocimiętka. Po południowo-zachodniej stronie nie będzie drzew, wszystko z uwagi na liczne instalacje podziemne, natomiast posadzimy tam aż 2400 cebul hiacyntów. Nowe nasadzenia zostaną oczywiście zabezpieczone słomianymi matami. Mają one na celu ochronienie tych jeszcze nieukorzenionych roślin przed zadeptaniem solą drogową. Przy miejscach parkingowych pozostawimy przejścia między jezdnią a chodnikiem. Dzięki temu kierowcy i pasażerowie będą mogli wygodnie dojść do zaparkowanych samochodów.
1: Koszt prac związanych z odbrukiem i nasadzeniami to ponad 180 tysięcy złotych. Teraz zmieniamy temat, będzie o programie mieszkaniowym.
7: To warto wiedzieć.
10: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu mieszkaniowego Społeczna Agencja Najmu 2.0. Ten program został uruchomiony w trzecim kwartale 2025 roku. Innowacyjny program rozszerzył politykę mieszkaniową miasta o kolejny instrument. Ta pomoc mieszkaniowa w tym programie skierowana jest w dużej mierze do przedstawicieli sektora edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy programu mogą liczyć nie tylko na korzystny najem, ale też możliwość korzystania z indywidualnych form wsparcia. Te formy wsparcia to kursy, szkolenia zawodowe, treningi kompetencji, a także poradnictwo psychologiczne. Ważnym elementem SAN-u 2.0 są dopłaty do czynszu. Przez pierwsze 12 miesięcy osoby, które biorą udział w programie, otrzymują dodatkowe wsparcie. wsparcie finansowe. Ten nabór wniosków jest od 24 września do piątku 2 października. Te wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie ZKZL lub w terenowych punktach obsługi klienta. Te wnioski można pobrać w biurze obsługi klienta, ale też na stronie san.poznań.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie.
1: Mówił nam Łukasz Kubiak z ZKZL, a wnioski, przypomnę, można składać do 2 października. A tymczasem Poznań szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. O szczegółach mówi Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem.
11: 25 października o godzinie 11 zapraszamy. Mamy bieg, drugą edycję jesiennego biegu charytatywnego. Bieg, który promuje i zaprasza do rodzicielstwa zastępczego. Informuje o tym, jak wiele dzieci jeszcze potrzebuje domów, szuka rodziców tak naprawdę zastępczych. Poprzez bieganie, tak? To znaczy nośnik bardzo szlachetny przy okazji. No, dbamy o zdrowie, biegamy. Wszyscy lubimy biegać, uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć te ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych. Z tego tak naprawdę ogromną większość rozdysponowaliśmy. Mamy jeszcze kolejne dwie rodziny, które w tym momencie jesteśmy w procesie wydawania tych środków i zamkniemy całą pulę zeszłoroczną. Także liczymy, że powtórzymy ten sukces.
1: A tak a propos biegu, bieg wystartuje na poznańskiej Malcie.
11: Na Malcie, tak. Tego nie powiedziałem, oczywiście. Poznańska Malta, wszyscy poznaniacy znają, dla biegaczy trasa znana, dwa kółeczka wokół Malty. Tych z mniejszą kondycją zapraszam chociażby na jedno. A dzieci w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów również. Oczywiście nie każdy może zostać rodzicem zastępczym, to jest oczywiste. Każdy mógłby, ale nie każdy nim będzie. Ale mam wrażenie, mówię to też po sobie, że ogół społeczeństwa nie ma zupełnie wiedzy na temat tego, że istnieje taki problem. Nawet wiele osób nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak rodzicielstwo zastępcze, bo wiemy, że są domy dziecka, wiemy, że jest adopcja, ale myślę, że jak większość osób zapytamy na ulicy, czy wiedzą, że 80 dzieci w tym momencie czeka na umieszczenie albo w placówce, albo w rodzinie zastępczych, bo po prostu nie ma dla nich miejsc, to nie ma tej świadomości. Wydaje mi się, że jeżeli więcej ludzi o tym usłyszy, jakaś część z tych osób się zdecyduje na zostanie tym rodzicem zastępczym, bo nie ma co straszyć procedurami, wymaganiami. Tam naprawdę ogromna większość osób chętnych przejdzie te kursy, te szkolenia i dostanie kwalifikacje.
1: A na co przeznaczono pieniądze zebrane w zeszłym roku?
11: Bardzo szeroki wachlarz. Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitacje dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych, zapasy mleka w proszku. Każdy ten wydatek jest indywidualnie konsultowany z daną rodziną, jaką ona ma konkretną tą potrzebę, w jaki sposób można ulżyć. Często mieliśmy sytuację dwójki dzieci dla jednej rodziny, a jedna sytuacja była taka, że rodzina wzięła czwarte dziecko, kolejne po prostu do siebie, czyli tym samym też to sfinansowanie podstawowych potrzeb też sprawiło, że oni mieli łatwiej wejść w ten nowy rozdział.
1: Taki bieg będzie zachętą, inspiracją?
11: Mam taką nadzieję, a wydaje mi się, że tak, chociażby dlatego, że wiem, jakie sygnały do mnie wracają. Wiele osób do mnie wracało z informacją, że dzięki, bo dowiedziałem się, o co chodzi. I teraz, skoro do mnie wracają te sygnały, że ludzie się dowiadują, ludzie zmieniają swój punkt widzenia, to myślę, że chociażby jedna rodzina, a to byłby już sukces. By się jeszcze jedna rodzina znalazła. Chociażby jedna.
1: Magdalena Pietrusi-Gadamska, zastępczyni prezydenta Poznania, podkreśla.
12: To jest tak, że bieg to jest inicjatywa Fundacji Biegusiem i to jest dla nas bardzo ważny partner w organizacji tej części promocji. Natomiast rolą miasta jest przede wszystkim informować o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze, szkolić kandydatów na rodziny zastępcze, kwalifikować, oczywiście organizować akcje informacyjne. Niemniej, żeby zostać takim rodzicem, trzeba to poczuć, to ani akcja informacyjna. Zachęcamy do wolontariatu w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do kontaktu z naszymi albo prowadzonymi przez organizacje rodzinnymi domami dziecka, ale także na konferencje i spotkania z rodzinami zastępczymi i z mieszkańcami, które są organizowane zarówno przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak i przez Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Oczywiście cały czas dajemy rodzinom, bo to nie jest tak, że dziecko od razu trafia do pieczy, że jest postanowienie sądu, więc tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wkłada ogrom swojej pracy, żeby dziecko jak najdłużej z rodzicami mogło być, ucząc tych rodziców, dedykując im specjalne programy, instruując, jak żyć, jak opiekować się dzieckiem, żeby to dziecko pozostało w rodzinie biologicznej. No w ostatnich latach sytuacja w pieczy zastępczej wygląda z roku na rok coraz gorzej. No, jako społeczeństwo zauważamy, znaczy jako instytucja, ale też monitorując sytuację w naszych rodzinach, nie tylko poznańskich, ale w ogóle w Polsce, w Europie, zauważamy taki trend pogarszającej się wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Nowe pokolenia, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo często nie są przygotowane do realizacji tej funkcji. Na pewno duże utrudnienie i dodatkową taką sytuacją, która pogorszyła sytuację w rodzinach, była zarówno pandemia COVID, jak i sytuacja ogólnie w Europie, sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. One powodują, że jednak również rodzice biologiczni bardzo często potrzebują wsparcia i nie radzą sobie w obecnej rzeczywistości. W tej chwili postanowienia sądu, no i w ogóle sposób organizacji pieczy zastępczej wskazuje, że najbardziej efektywną formą pieczy jest rodzina zastępcza. Żeby taka rodzina powstała, musi być osoba, obywatel, który zdecyduje się podjąć tego bardzo trudnego, odpowiedzialnego wyzwania, a wtedy my jako instytucja, jako urząd jesteśmy w stanie zapewnić mu wszelkie warunki do tego, takiej osobie, żeby ta rodzina mogła funkcjonować i realizować swoją rolę.
1: A więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wspierania Rodzin Swoboda oraz na stronie poznań.pl. W kalendarzu jesień wielu z nas z pewnością wybierze się do lasu, niestety, a tam śmieci. Leśnicy przyznają.
13: Cały czas te śmieci w lasach znajdujemy. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Co prawda jest mniej puszek i butelek, ponieważ system kaucyjny tutaj zaczął działać, to widać, ale mamy problem ze śmieciami, odpadami na przykład z samochodów. To są opony, to są jakieś fragmenty części karoserii, odpady niebezpieczne. Z wielkopolskich lasów, policzyliśmy to, zbieramy corocznie taką ilość śmieci, którą możemy porównać do 65 tysięcy takich przydomowych pojemników. To jest tyle prawie, ile mieszkańców Leszna, naszego wielkopolskiego. Wydajemy na to 3 miliony złotych. Jako sama dyrekcja poznańska, jedna dyrekcja, takich w Polsce mamy 17 i trzeba powiedzieć, że koszt sprzątania lasów w ogóle w kraju to ponad 150 milionów złotych.
14: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. No dokładnie, oprócz tego, że nie jest to zbyt estetyczne, no to stanowi to przede wszystkim zagrożenie dla przyrody, dla zwierząt, dla których bardzo często to jest pułapka, bo do takich pojemników po jakichś napojach czy po jakiejś innej jedzeniu bardzo chętnie są wabione owady, które później nie mogą się z nich wydostać. To są przypadki, w których jelenie czy daniele zaplątują się w jakieś sznurki, siatki, foliówki, tego typu rzeczy. No i też w momencie, kiedy pojawia się ogień w lesie, a to też jest dosyć częsta sytuacja, te śmieci stanowią dla niego dodatkowe paliwo. Znacznie podwyższają temperaturę, a już jeżeli w ogóle mówimy o jakichś kanistrach z jakimiś nieznanymi substancjami, które też w lasach znajdujemy, no to już w ogóle sprawa robi się poważna.
1: Do takich zdarzeń dochodzi w samym Poznaniu również?
13: To widać wyraźnie. My to widzimy jako leśnicy, że problem śmieci narasta zdecydowanie w lasach, które są blisko dużych miast. I tu nasze podpoznańskie lasy po prostu są zaśmiecone przez to, że ludzie, niektórzy mieszkańcy w sposób nierozważny z tych lasów korzystają. Też warto tu przy okazji powiedzieć, że wywożenie z ogródków po jakichś pracach gospodarczych, wytnę w swoim ogródku jakąś roślinkę i zamiast ją wywieźć do punktu tak zwanej selektywnej zbiórki odpadów wyrzucam to do lasu, no to to jest duży problem dla przyrody. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na terenie naszych wielkopolskich lasów znaleźliśmy kilka razy już opuncję w lesie, która sobie rosła w borze sosnowym. Po prostu ktoś wywiózł odpady zielone, no myślał, że okej, to się rozłoży. No nie, wprowadzamy w tym momencie gatunki obce dla naszej polskiej przyrody. Mogą to być gatunki niebezpieczne, inwazyjne. De facto przycinamy się do tego, że tej przyrodzie szkodzimy.
1: Czyli podobnie jak też w świecie zwierząt, tutaj płazów na przykład, umieszczamy jakiś gatunek żółwia w stawie, w jakimś akwenie i niestety to nie jest tak, że on sobie żyje i nic się nie dzieje, tylko wręcz przeciwnie.
13: Tak, to jest właśnie to samo porównanie bardzo dobre właśnie w świecie zwierząt. Tutaj pod Poznaniem, na przykład w Wielkopolskim Parku Narodowym, no, czy nawet na Dębinie, tutaj w tych stawach są akcje odłowu jakichś obcych gatunków, raków. Żółwie były znajdowane, my też znajdujemy w lasach żółwie ozdobne. No to jest właśnie działalność nierozważna, działalność człowieka i tego po prostu nie można robić.
1: A tak przy okazji jeszcze przypomnę, przebywając w lesie musimy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy przestrzegać zasad odpowiedniego zachowania.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
0: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
2: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

ja ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Pomnę jak zielone porty, mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna.

do ziemi los przyciska. Ona mi szepcze, nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj,

zaśpiewała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad Śniart, znad Czarnej Hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
9: Reklama.
10: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku na żołnierza marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
11: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
10: A tak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshine.
12: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
10: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
13: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
10: Słońce wreszcie się dzisiaj pokaże w większej części Polski. Jedynie na północnym wschodzie utrzyma się jeszcze mocno zachmurzone niebo i może trochę popadać. Wiatr słaby, nad morzem nieco silniejszy, a temperatura od 15 do 21 stopni.

złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: 3.17.41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Została ostatnia reklama.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Dzień, kiedy cię zobaczę, 100 wieków niechaj trwa.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Autopromocja. Pływanie w stylu klasycznym.
3: Tenis stołowy.
2: Łucznictwo.
3: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
2: Już dziś od 10:00 spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
3: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
2: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
3: Szczegóły na
4: radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup 2 środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup 3, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
23: Została ostatnia reklama.
24: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
25: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
24: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja, to przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
16: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w Zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
17: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
16: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. To odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska-Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
18: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
19: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
18: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
20: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
18: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
16: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
21: Radio Pogoda.
22: Pogoda.
16: Dziś niebo częściowo zachmurzone, choć z przejaśnieniami, ale miejscami możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura około 15 stopni na północnym wschodzie, do 20-21 w centrum i na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na języku.

0: Lipca 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
10: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Została ostatnia reklama.

łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu.

0: autopromocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już dziś od 10:00 spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na
3: radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
7: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
6: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
14: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Seniorko, seniorze. Kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Została ostatnia reklama.
20: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

myśli się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Słuchają Państwo w sobotnie przedpołudnie Radia Pogoda, a u nas już za kilka minut na żywo z Parku Sowińskiego specjalne wydanie audycji Radia Pogoda, ale na razie najnowsza wiadomość jest 10.
15: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. A ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
17: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
18: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
17: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceministra spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
19: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
17: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
15: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
20: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
15: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
21: Radio Pogoda.
0: wiążącego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
16: Pogoda.
15: Prawie cała Polska będzie mogła się dziś nacieszyć przyjemną aurą. Sporo słońca, niebo częściowo zachmurzone i tylko na północnym wschodzie możliwe opady. Tu też najchłodniej, na Mazurach i Podlasiu około 15 stopni. W centrum 17, nad morzem 18, w górach 19, a na zachodzie 21.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
16: Monika Tarka, na żywo z Warszawy.
14: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, tuż po godzinie 10. Dzisiaj, jak Państwo słyszą, nie ma koncertu życzeń i Roberta Janowskiego, ale oczywiście spotkamy się z nim jutro o tej porze, dlatego że dzisiaj w Warszawie wyjątkowe wydarzenie. Po 7 dniach rywalizacji dzisiaj w Parku Sowińskiego w stolicy finał 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów i tutaj właśnie dzisiaj jest Radio Pogoda ze swoim studiem plenerowym. Ja jestem w studiu, proszę Państwa, na scenie jest Asia Kruk, która dzisiaj prowadzi tę imprezę. Szykuje się piknik. Do godziny 15 będą tutaj trwały atrakcje. O tym wszystkim będziemy Państwu opowiadać na antenie Radia Pogoda, więc witam serdecznie Monika Tarka i zapraszam, a za chwilę przeniesiemy się na scenę tutejszego amfiteatru, bo tam już

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Przez ostatnie 7 dni, przez cały tydzień warszawscy seniorzy oraz seniorki spotykali się na sportowych arenach, rywalizowali, walczyli o jak najlepsze wyniki, ale przede wszystkim wspólnie, aktywnie spędzaliście Państwo czas, tworzyliście wyjątkową atmosferę tego wydarzenia. Dziś przyszedł czas na podsumowanie tych niezwykłych dni podziękowania, wyróżnienia i nawrócenie najlepszych zawodniczek oraz zawodników. Ja nazywam się Bogdan Zadernus, wraz z Janą Kruk. Mamy przyjemność poprowadzić ceremonię zakończenia 8 warszawskiej Olimpiady Seniorów. Zanim rozpoczniemy...
3: Jak Państwo słyszą, już się zaczęło w Parku Sowińskiego w Warszawie. To jest oficjalny, wspaniały finał 8 warszawskiej Olimpiady Seniorów, która miała miejsce w Warszawie. Przez 7 dni, proszę Państwa, tutaj seniorzy walczyli w różnych konkurencjach sportowych. No i dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy właśnie dostaną medale ci, którzy byli najlepsi w tych konkurencjach sportowych. Z tego co wiem, w tym roku pojawiła się w ogóle rekordowa liczba uczestników tej 8 warszawskiej Olimpiady Seniorów, więc to jest impreza, która z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. No, skromnie, właśnie nieskromnie powiem, że mam nadzieję, że także dzięki Radiu Pogoda, które dosyć dużo mówi na temat tej właśnie olimpiady i tego wydarzenia. I zresztą zachęcamy Państwa zawsze do tego, żebyście byli właśnie aktywni, bo nikomu nie trzeba tłumaczyć, że aktywność to w każdym wieku jest bardzo dobra i oczywiście służy zdrowiu i służy długowieczności. Więc jak Państwo słyszeli, oficjalnie zaczęliśmy. Zapraszamy tutaj do Parku Sowińskiego tych, którzy są w Warszawie lub okolicach, bo to nie tylko ta uroczystość, spotkanie z seniorami olimpijczykami, ale też piknik, który tutaj będzie trwał do godziny 15. No a jak Państwo nie mogą być z nami, to oczywiście zapraszamy na antenę Radia Pogoda, bo tutaj wszystko Państwo usłyszą o tym, co się tutaj dzieje. Także jesteśmy w Parku Sowińskiego w Warszawie.

0: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
1: Dzisiaj w Parku Sowińskiego wyjątkowo aktywnie, proszę Państwa, i chociaż rano mrzyło, to żadna pogoda nam nie straszna, zwłaszcza tym, którzy uprawiają sport. A ze mną piękne przedstawicielki Warszawy Rembertów, czyli
2: Barbara Paraszczak,
3: Joanna Bielec,
4: Anna Piętka pamięta.
1: W jakich sportach panie się sprawdzały w tym roku i czy wygrały jakieś medale? O tym już za chwilę w Radiu Pogoda.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan

0: podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
3: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda, na żywo z Warszawy.
2: Wracamy, proszę Państwa, oczywiście do Parku Sowińskiego. Finał 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. A ze mną wspaniałe, w zielonych, pięknych bluzach z napisem Warszawa Rembertów. Sportsmenki, jak się domyślam, tak?
3: Oczywiście jesteśmy sportsmenkami. Już kolejny raz przygotowujemy się do kolejnej senioriady warszawskiej. W różnych dziedzinach rozwijamy się, przybywają nowe. Asia pierwszy raz na olimpiadzie i już zdobyła srebro.
2: W jakiej dziedzinie, w jakiej konkurencji?
4: W pływaniu.
2: No to gratulacje.
3: Także jesteśmy bardzo zadowolone, mamy długi okres przygotowań, zorganizowany super przez dzielnicę, przez cały rok dostępne są baseny do pływania, także cały czas uczestniczymy, ćwiczymy, dajemy z siebie wszystko, co możemy dać.
2: A pani w jakiej dziedzinie startowała?
3: Ja w pływaniu klasyk i styl dowolny, no jeszcze się uczę, tak? Także jeszcze nie mam medalu, ale cały czas liczę na to, że walczę.
2: A w pani przypadku jaka to była dyscyplina i czy po raz pierwszy bierze pani udział w tym wydarzeniu?
5: Drugi raz, również pływanie, styl klasyczny i dowolny i w pchnięciu kulą. Także rozwijam się. Wspieram dzielnicę.
2: Ale ja mam takie pytanie, czy pani wcześniej też uprawiały tak aktywnie sport, czy jakoś tak po prostu się wciągnęłyście przez koleżanki, środowisko, to
4: olimpiadowej pływałam.
2: A później teraz pani dopiero do tego wróciła?
4: Tak, teraz wróciłam do pływania i jestem w szoku, że jest miejsce medalowe.
3: Ja nie uprawiałam sportu, ja się uczyłam, ale teraz przyszedł czas na to, żeby odkrywać się na innych poziomach. Sport jest to jeden z elementów, dzięki któremu odsuwamy od siebie starość, demencję starczą i inne choroby. Dlatego robię to.
2: A przyznają się panie do swojego wieku?
3: Tak. Tak.
2: No to zapytam, ile macie lat?
3: Ja 67.
4: 67.
5: 66.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. I panie są przykładem na to, że można uprawiać sport w każdym wieku. Nawet jeżeli wcześniej się tego nie robiło.
4: Namawiamy wszystkich seniorów do startu w olimpiadzie przyszłej.
3: Jest to przede wszystkim super zabawa dla wszystkich. Tak. Poznajemy się, rozszerzamy znajomości, rozwijamy się, jesteśmy aktywni. To jest ten czas dla nas.
4: Mnóstwo radości i nowych znajomości.
5: I rozwijamy swoją sprawność. Kontynuujemy tak, żeby w tym wieku dojrzałym dalej funkcjonować.
2: Dziękuję pięknie. Warszawa Rembertów reprezentowana przez piękne, mądre, wysportowane kobiety.
3: Dziękuję bardzo.

0: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
1: Słyszą Państwo tutaj dźwięki tego pikniku, który trwa w Parku Sowińskiego. No właśnie, bo to nie tylko ta ceremonia medalowa, ale też można tutaj przyjść, zagrać wrzutki, sprawdzić swoją celność w specjalnych konkurencjach, zagrać, proszę Państwa, w piłkarzyki, a także w specjalne gry, które rozwijają nasz umysł. Także tutaj trwa piknik dla ludzi aktywnych. Można się sprawdzić, można przyjść z dziećmi, z wnukami. O, widzę tutaj, że pan jedzie na rowerze i rower napędza, proszę państwa, sokowirówkę, czyli jedzie na rowerze i jednocześnie robi pyszny napój. Także takie tu różne ciekawe konkurencje są, proszę państwa, są oczywiście stoiska, na których mogą państwo też sprawdzić swoją wydolność, porozmawiać z fizjoterapeutami. To wszystko w Parku Sowińskiego w Warszawie. Wracamy tutaj po godzinie 11:00.

0: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
3: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Czyta lektor AI.

0: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
1: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
0: No, tego z Media Expert.
1: No tak.
2: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Reklama.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda w sobotnie przedpołudnie. Dzisiaj, proszę Państwa, w Parku Sowińskiego. Za chwilę wracamy do naszej dzisiejszej, no można powiedzieć, sportowej, ale nie tylko, audycji, ale na razie wiadomości. Jest 11.
9: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
10: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
9: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
9: Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
12: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
9: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży sky.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
13: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
14: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
10: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
15: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
9: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj w miarę pogodne, to znaczy zachmurzenie częściowe, zobaczymy trochę słońca. Ale na północnym wschodzie także trochę deszczowych chmur i może padać. Temperatura, no właśnie, na północnym wschodzie 15, w pozostałej części kraju od 17 do 21, najcieplej na zachodzie Polski.

0: Monika Tarka, na żywo z Warszawy.
1: Witam serdecznie po godzinie 11 z Parku Sowińskiego w Warszawie, 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Tutaj najważniejsi są uczestnicy, proszę Państwa. Niektórzy z nich mają prawie 100 lat. I za chwilę na antenie Radia Pogoda rozmowa z najstarszym tegorocznym uczestnikiem tego właśnie wydarzenia. Także witam serdecznie i zapraszam do słuchania, ale także i tutaj, żeby Państwo do nas przyszli. Monika Tarka.
2: On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

0: Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Oczywiście Radio Pogoda dzisiaj, proszę Państwa, w Parku Sowińskiego. To jest finał 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów. I jak zwykle przy tej okazji na scenie pojawiają się też najstarsi uczestnicy tego wydarzenia. A w tym roku rekordzistą jest pan Albin Lekki. Dzień dobry, panie Albinie.
3: Witam, dzień dobry.
2: Ze sceny mówili, że ma pan 97 lat, ale mi pan wygląda na 70.
3: PESEL tak pokazuje.
2: W jakiej konkurencji pan brał udział, panie Albinie?
3: W strzelaniu z broni pneumatycznej.
2: Czy wcześniej też był pan wysportowany? Zawsze pan miał do czynienia z jakimś sportem?
3: W wojsku. 36 lat w wojsku. No i wtedy trzeba było nauczyć się dobrze strzelać.
2: Czyli był pan wojskowym z zawodu, tak? I stąd teraz wybranie tej, a nie innej konkurencji?
3: Tak, no i ze względu na wiek.
2: A proszę powiedzieć, czy to jest pana pierwsza olimpiada seniorów, czy już kolejna?
3: Nie, to już jest od czwartej.
2: Czyli czwarty rok.
3: We wszystkich brałem udział. Od czwartej olimpiady.
2: Były jakieś medale?
3: Tak, w czwartej olimpiadzie zdobyłem pierwsze miejsce w mojej grupie wiekowej.
2: Panie Albinie, jaki jest pana sposób na to, żeby zachować cały czas aktywność?
3: Ciągły ruch. Ciągle się czymś zajmować.
2: Czyli mieć jakieś pasje po prostu, tak?
3: Tak, pasje, jakiekolwiek pasje, żeby się zajmować czymś.
2: A oprócz tego, że tutaj pan bierze udział w konkurencji strzelania, to co pan robi w pozostałe dni roku, żeby właśnie być aktywnym, nie poddać się czasowi i starości?
3: Różne gry. Systematycznie grywam w brydża. Uczestniczę we wszystkich imprezach, które są u nas, bo jestem mieszkańcem domu emeryta wojskowego. Tam mamy dość dużo różnych imprez. Uczestniczę we wszystkich tych imprezach.
2: Czyli aktywność i aktywność.
3: Oprócz tego sam wymyślę różne rozwiązywania, krzyżówki, sudoku, na komputerze też jakieś gry. Tak, i żeby zawsze być w czymś zajęty.
2: No i właśnie, proszę Państwa, i to jest sposób na aktywność. Nie można się poddawać, tylko jak mówi tutaj pan Albin, czyli najstarszy uczestnik tej tegorocznej olimpiady, 97-latek, po prostu być aktywnym. Bardzo dziękuję, panie Albinie, za tą rozmowę, za spotkanie. Wszystkiego dobrego i do następnej olimpiady.
3: Dziękuję. Prawdopodobnie, jeżeli...
2: Nie mówmy.
3: Pozwoli, to będę uczestniczył aż do końca.
2: Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję.

0: Katarka. Na żywo z Warszawy.
1: We are the champions, my friends. Proszę Państwa, ta piosenka pojawia się tutaj cały czas, no bo cały czas wręczane są tutaj w Warszawie, w Parku Sowińskiego, medale 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów, a niektórzy nawet tych medali mają kilka. Proszę posłuchać, kto jest ze mną i za co zdobył te medale, o tym już za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
0: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
3: Lalka Bolesława Prusa.
0: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Tanio, weekend w Aldi! Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.

0: miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Proszę Państwa, w Parku Sowińskiego trwa ceremonia medalowa 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów, a ze mną podwójna medalistka, pani Hanna Sokołowska. Dzień dobry, pani Haniu.
3: Dzień dobry, pani.
2: Jaką dzielnicę pani reprezentuje?
3: Bielany.
2: W jakich dyscyplinach sportowych?
3: Pływam w klasyku i w dowolnym.
2: No właśnie, bo ja tu widzę dwa medale. Może pobrzęczymy nimi trochę. O, są. Pierwsze i trzecie miejsce.
3: Dowolny poszedł mi lepiej, tutaj kiepsko, ale może będzie lepiej.
2: Czy to jest pani pierwsza olimpiada, czy już kolejna?
3: Nie. Startuję od pierwszego roku olimpiady 2017.
2: Czyli weteranka olimpiady.
3: Tak, tak, tak.
2: Proszę powiedzieć, czy pani sama po prostu zdecydowała się przyjść i spróbować swoich sił, czy może jest was więcej, jakaś grupa, która razem tutaj
3: pływa? Nie, niestety, w Bielanie nie ma żadnej grupy. W zasadzie myśmy startowały chyba trzy osoby tylko z Bielan, z tym, że znam tylko jedną, a tej drugiej to znaczy no, tylko z tej klasyfikacji poznałam, że jest z Bielan.
2: A proszę powiedzieć, czy pani ze sportem, z pływaniem miała do czynienia przez całe życie, czy po prostu...
3: Znaczy, no, pływać to się nauczyłam od mojego ojca, bo wychowałam się poza Warszawą, gdzie nie było żadnego basenu, ale były takie bardzo niebezpieczne do kąpieli sadzawki, glinianki.
2: Tak kiedyś było, no tak no kiedyś tak. było.
3: I tam właśnie w trosce o nasze bezpieczeństwo, to nasz tata zadbał o to, żebyśmy byli obyci z wodą. No i potem w AZS-ie, już jak byłam na studiach, no to trochę pływałam, no bo to była taka dyscyplina, no, która w ogóle mi leżała. A nie to tak jakieś tam gimnastyki czy chodzenie, jeszcze wtedy o kijkach się nie chodziło.
2: Czy to pływanie to jest tylko tak jednorazowo w czasie olimpiady, czy przez cały rok chodzi pani na basen?
3: Znaczy, w ogóle staram się chodzić przez cały rok na basen. No teraz, że teraz mam jakieś kłopoty z zatokami, no to może rzadziej. Ale w ogóle, no to staram się, bo to jest bardzo dobra dyscyplina, bo ona jest ogólnorozwojowa, nie obciąża stawów, prawda? No i dla mnie to jest wielka radość, jak w tej wodzie, no widzę, że mi coś wychodzi, tak? Już niekoniecznie na czas, ale w ogóle, że płynę, no jakoś tam efektywniej, o.
2: Czy zauważa pani to, że właśnie czuje się zdrowsza dzięki temu, że uprawia taki sport regularnie?
3: Znaczy w ogóle na szczęście genetycznie zostałam obdarzona bardzo dobrym zdrowiem. Ale na pewno tak, no przede wszystkim nie garbię się, bo to jednak no, to jest no, gimnastyka taka ogólnorozwojowa. No i w ogóle mam, znaczy też zawsze miałam dużo energii, ale no, jest to w ogóle bardzo, bardzo przyjemne.
2: Bardzo dziękuję i życzę kolejnych sukcesów.
3: No dziękuję bardzo. Może nastąpił, a może już nie. Zobaczymy.
2: Radio Pogoda na finale 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Dziękuję.

0: Katarka na żywo z Warszawy.
1: No jak Państwo słyszą, tutaj w naszym namiocie, w naszym studiu plenerowym Radia Pogoda dużo się dzieje. Odwiedzają nas goście. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No bo ja właśnie podziwiam wszystkich, którzy przyszli i podziwiam tych, którzy zwyciężyli, bo na scenie to pięknie wygląda.
1: No tak, tak.
2: To trwa sekundę, a ile było potu, żeby tam się dopiero...
1: No ale to właśnie dla tego momentu dzisiaj, prawda? Dla tego medalu na szyi.
2: Tak.
1: Ale nie pada deszcz, bardzo przyjemna pogoda.
2: No w końcu mamy prawdziwą jesień.
1: Ale widzę, że pan wziął gadżety Radia Pogoda, tak?
2: Wziąłem sobie dlatego, że to jest takie coś, czego nie mam.
1: No i właśnie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę.
2: A mi się to podoba, bo to takie małe gadżety mają dużo przyjemności.
1: No, także przychodźcie tutaj do nas, proszę Państwa, do naszego studia plenerowego w Parku Sowińskiego w Warszawie. Jesteśmy tutaj do 15:00, można sobie wziąć gadżety Radia Pogoda, zawieszki do samochodu, długopis, notesik, także zapraszamy serdecznie.
3: Decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
5: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
4: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, 2 łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
6: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
7: Jazda w Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Auto Kompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
15: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
14: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
15: To co, przekonałem cię?
14: A jak?
15: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
19: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
22: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
23: Taniej kupować.
21: A, no to w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc. Przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

0: emocje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
3: popołudnia spędzane na rozmowie
4: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
8: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brikomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Została ostatnia reklama.
12: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
13: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
0: Reklama.
3: Radio Pogoda w sobotnie południe. Za chwilę wracamy do naszej specjalnej audycji z Parku Sowińskiego, ale na razie wiadomość.
14: Zmarł policjant postrzelony na służbie, sprawca zatrzymany. Eksperci krytykują przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń. To policjant postrzelony na służbie. Do zabójstwa doszło w czwartek w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Zabójca został zatrzymany. Właśnie teraz sąd powinien wysłać go do tymczasowego aresztu. Strzelił policjantowi w głowę, gdy mundurowi przyszli go aresztować za kradzieże aut.
15: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
14: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku do 65 lat i tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
16: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia, tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
14: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus. Jak informuje Wall Street Journal, oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i wznowienie negocjacji w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Dziennik podał, że Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2 km 600 m zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42.

0: bieżącego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
1: Pogoda.
2: Sobota przyniesie dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Deszczowe chmury pojawią się na północnym wschodzie Polski, tu może padać. Temperatura od 15 stopni właśnie na północnym wschodzie do 21 na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie zacznie powoli rosnąć.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
3: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
4: Witam proszę Państwa po godzinie 12. Dzisiaj w Radiu Pogoda bardzo aktywne. Już teraz popołudnie z Parku Sowińskiego w Warszawie i finału 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Bardzo uroczyste wręczanie medali tym wszystkim, którzy brali udział w Olimpiadzie i oczywiście byli najlepsi, ale to nie jest tak, proszę Państwa, że jedna osoba staje na podium. Nie, nie. Tych osób jest kilka. Więc jest kilka medali w każdej konkurencji za pierwsze, drugie i trzecie miejsce i są oczywiście ogromne brawa. No ale też jest piknik, na którym tutaj jesteśmy. No i oprócz tych seniorów olimpijczyków są też prawdziwi olimpijczycy. Pojawił się Robert Korzeniowski, który wręczał tutaj medale. A tuż obok mnie stoi olimpijka z Pekinu. Kto to jest? Zdradzę Państwu dopiero za kilka minut. Także zapraszam serdecznie do słuchania dzisiaj Radia Pogoda. Monika Tarka.

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Proszę Państwa, taka ilość olimpijczyków na metr kwadratowy, jak tutaj dzisiaj, podczas 8. Olimpiady, Warszawskiej Olimpiady Seniorów, to chyba nigdzie się nie zdarza. Chociaż no, muszę zapytać profesjonalistkę, bo ze mną olimpijka z Pekinu, Agata Kortz, pływaczka. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak to jest na prawdziwej olimpiadzie? Widzi Pani jakieś porównania? Wspólne części?
3: Zdecydowanie tak. Fair play, uśmiech, radość po prostu ze sportu.
2: A co tu jest lepszego, piękniejszego niż prawdziwa olimpiada?
3: Wydaje mi się, że uczestnicy tej olimpiady już są zwycięzcami, biorąc udział po prostu. Jednak na tych igrzyskach światowych to wszyscy myślą o medalach. Tutaj liczy się udział, liczy się bycie w gronie innych sportowców i to jest przepiękne.
2: Jak tak Pani patrzy na tych uczestników tej olimpiady, to co sobie myśli, jakie uczucia się w Pani budzą?
3: Mam nadzieję, że będąc w ich wieku, będę również na tej imprezie. Jestem po prostu pełna podziwu dla uczestników. To jest naprawdę przepiękne, że przez cały rok trenują, żeby tutaj się spotkać i rywalizować. To jest naprawdę świetne.
2: A dlaczego Pani w ogóle tutaj jest i wspiera po prostu warszawskich seniorów w tych rywalizacjach? No bo nie tylko w pływaniu, z tego co wiem.
3: Tak, przede wszystkim myślę, że to jest bardzo ważna inicjatywa, żeby organizować takie zawody dla seniorów, bo to jednak ich solidnie mobilizuje do tego, żeby przez cały rok dbać o swoje zdrowie, uprawiać sport, co jest w tym wieku bardzo ważne.
2: No i też mają wsparcie nie tylko ze strony dzielnicy, prawda, czy miasta, ale przede wszystkim chyba współuczestników. To chyba działa tak na ambicje, prawda, jak się z kimś rywalizuje. Bardziej się chce.
3: Zdecydowanie tak. Samemu zawsze najtrudniej. A jak jest grupa ludzi, którzy wspierają, to jest to dużo łatwiejsze i dużo przyjemniejsze.
2: Bardzo dziękuję. Agata Kortz, pływaczka olimpijka z Pekinu. Nie zatrzymuję dłużej, bo wiem, że musi Pani pędzić i wręczać kolejne medale.
3: Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Dziękuję.

0: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, przede wszystkim oczywiście tutaj najważniejsi są uczestnicy tej olimpiady, a część z nich to też słuchacze Radia Pogoda, jak pan Włodek, który teraz jest ze mną, przyszedł do naszego studia plenerowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Włodzimierzu, gdzie ten pana startowy numerek? Przed chwilą pan pokazywał. Zobaczmy, jak to wygląda.
2: O, proszę bardzo, jest.
1: Numer 2660 Włodzimierz. Jaka to konkurencja, proszę Państwa? I no, jaki medal zdobył pan Włodek? Teraz nie mówimy panie Włodzimierzu, powiemy słuchaczom za chwilę. Co pan na to? Niech
2: dobrze
1: poczekają na ten
2: oczywiście
1: moment.
2: Oczywiście, niech poczekają.
1: Wracam oczywiście, proszę Państwa, do rozmowy z panem Włodzimierzem, który na razie się zajmuje gadżetami Radia Pogoda, ale zaraz go od tego oderwę. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych

0: 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Reklama.

0: Monika Tarka, na żywo z Warszawy.
1: Radio Pogoda dzisiaj, proszę Państwa, w Parku Sowińskiego w Warszawie na 8 Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, a ze mną słuchacz Radia Pogoda, pan Włodek. To pan słucha codziennie Radia Pogoda, tak?
2: Tak, tak.
1: Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Że
2: ja
1: pan
2: również,
1: nas odwiedził.
2: Ja również.
1: Ale widzę, że też medalista.
2: A tak, medal.
1: No właśnie, za co bardzo. Proszę się pochwalić?
2: Brydża sportowego.
1: Aha. Które miejsce
2: podejrzę? Trzecie, no niestety. Przeciwnicy byli ci przede mną za silni.
1: No ale najważniejsze, że ten medal jest jednak na szyi,
2: nie,
1: tak?
2: Nie, pewnie. Satysfakcja trzeciego miejsca też jest duża, no.
1: Pierwszy udział pan bierze? Pierwszy
2: nie,
1: raz trzeci, w tej olimpiadzie?
2: Trzeci.
1: I zawsze w brydża?
2: Zawsze w brydża, tyle tylko, że pierwszy raz brydża medal, natomiast rok temu był medal w tenisie.
1: A, czyli różne dyscypliny
2: tak,
1: sportowe.
2: Tak, tenisa gram i no, tenisa stołowego też, ale najchętniej w brydża. Nie potrzeba to tak dużo wysiłku, jak w tenisie czy jednym, czy drugim, no.
1: No w tym roku podobno jest rekordowa liczba uczestników tego wydarzenia.
2: 2000 osób.
1: No właśnie. No, ja jakoś by pan zachęcił innych do udziału w tego typu imprezach?
2: Super impreza, no. Ruszamy się, spotykamy się, no, poznajemy się nawzajem. Nie, no warto, oczywiście, że tak. Fajna impreza,
1: ale
2: super.
1: Pan zgłosił się z jakąś grupą znajomych, czy sam po prostu?
2: Znaczy
1: tak
2: ja trochę sam, ale w dzielnicy Wola jestem zgłoszony. W dzielnicy Wola, no właściwie to z grupą, taką brydżową. Graliśmy w grupie, że tak powiem. No oczywiście gra się we dwójkę w brydża przeciwko dwóm, ale grupa brydżystów. Co poniedziałek spotykamy się na Zawiszy i tam gramy, trenujemy.
1: I to rozwija umysł, prawda? Jakby
2: no tak,
1: nie pozwala
2: tak,
1: głowie, że
2: między
1: tak
2: innymi moja
1: poddać,
2: mama też uczestniczy w tych treningach brydżowych. No, uczestniczyła też w olimpiadzie, 90 lat już ma, także co prawda najstarsza uczestniczka 95 miała, a moja mama powoli też kandyduje do tego grona najstarszych uczestników.
1: No to bardzo fajnie, to proszę pozdrowić mamę w takim razie.
2: Dzięki.
1: Życzę sukcesów w przyszłym roku.
2: Dzięki. Spotykamy się za rok, tak?
1: Tak jest.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretnie metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Tatarka. Na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, cały czas tu nas odwiedzają słuchacze Radia Pogoda, ale też jednocześnie aktywni, bo uczestnicy tegorocznej olimpiady. Ze mną Pani Grażyna. Dzień dobry, Pani Grażyno.
2: Witam serdecznie. Startowałam w olimpiadzie ósmej już, ale po raz pierwszy w Nordic Walking i zajęłam drugie miejsce. Mam srebrny medal.
1: To gratulacje. Ja właśnie widzę, że Pani dumnie go nosi na piersi i tutaj przyszła do nas zaprezentować, także bardzo dziękuję.
2: Staram się jak mogę reprezentuję dzielnicę Wawer. Jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Radio Pogoda słucham od wielu, wielu lat i jestem zakochana w nim.
1: Dlatego strasznie miło właśnie nam się zrobiło, bo Pani Grażyna przyszła do nas, proszę Państwa, i mówi: oj, moje kochane Radio Pogoda, chciałam Wam pokazać mój medal. Tak się poczułam po prostu, że my jesteśmy jedną rodziną, Pani Grażyno, i to jest fajne.
2: Jak najbardziej. Słucham Państwa codziennie w domku i czuję się naprawdę jako Państwa rodzina. Bardzo mi z tego powodu bardzo miło.
1: Mnie również.
2: Pozdrawiam
1: mnie
2: wszystkich również serdecznie.
1: Dziękuję Pani Grażyno, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. A my, proszę Państwa, słyszymy się na antenie Radia Pogoda po godzinie 13.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
3: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama. Słuchają Państwo w sobotnie popołudnie Radia Pogoda. Trwa nasza wyjątkowa, specjalna audycja z Parku Sowińskiego w Warszawie. Za chwilę do niej wracamy, ale na razie wiadomość. Jest 13.
10: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
12: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiS-u.
13: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
12: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
14: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
12: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
15: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
16: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
12: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
10: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
17: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
10: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.

0: Pogoda.
1: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: Katarka na żywo z Warszawy.
1: Witam po godzinie 13 i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego specjalnego programu pełnego aktywnych sportowców. Dzisiaj Radio Pogoda jest w Parku Sowińskiego w Warszawie na finale 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. No, w tej godzinie na pewno będzie czas na podsumowania. Dowiedzą się Państwo, ile osób wzięło udział w tegorocznej olimpiadzie. A nawet dowiemy się takich szczegółów, ile ważyły wszystkie medale, ile ich było. Oj, proszę Państwa, wyszło słoneczko tutaj u nas. Także jeszcze na dodatek mamy coraz ładniejszą pogodę. Zapraszam serdecznie na kolejną godzinę. Monika Tarka, dzień dobry.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
2: Radio Pogoda, na żywo z Warszawy.
3: Proszę państwa, bardzo się cieszę, że tutaj na 8. Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów cały czas spotykam słuchaczy Radia Pogoda, którzy są bardzo aktywni, którzy biorą udział w tej olimpiadzie. Ze mną pani Maria, nasza słuchaczka. Dzień dobry, pani Maria.
4: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
3: Przede wszystkim gratuluję tej pięknej bluzy, bo ja widzę, że tu państwo mają przepiękne bluzy ze swoimi dzielnicami. Pani ma napis Warszawa, Praga, Południe. Dumnie reprezentowała swoją dzielnicę. W jakiej dyscyplinie?
4: W Nordic Walking i ergometrach.
3: Ergometry? Proszę coś przybliżyć. O co
4: to
3: chodzi?
4: Są takie jak wioślarze. Ciągnie się linki po prostu i trzeba na czas, w ciągu minuty, jak dużo razy.
3: Czyli tak naprawdę ma pani wytrenowaną i górną część ciała na tym ergometrze i dolną, bo Nordic Walking, prawda? To głównie nogi angażuje.
4: Nordic Walking to na co dzień chodzę z kijkami, więc dla mnie to nie jest trudne.
3: Rozumiem. I czy są jakieś medale, pani Mario?
4: Nie, medali nie ma, ale tak naprawdę to nie dla medali startowałam, bo ich się nie spodziewałam, ale dla satysfakcji brania udziału, dla towarzystwa moich koleżanek, kolegów, emerytów.
3: Czy jak pani w ogóle trafiła do tej olimpiady? Jak doszło do tego, że pani bierze w niej udział?
4: Biorę udział już nie pierwszy raz, a na co dzień jestem uczestnikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Grochowskiego Uniwersytetu. Poza tym należę do koła emerytów, do klubu seniora w naszej dzielnicy, więc na co dzień te informacje do nas docierają. Aha. Jak się coś dzieje.
3: Jak ważna jest aktywność w takim starszym wieku, na emeryturze?
4: Uważam, że ta aktywność jest bardzo ważna, dlatego że tak, nie można się zamknąć w domu i myśleć o przemijaniu, tylko trzeba iść do przodu. A będąc w klubie seniora, w kole emerytów i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, codziennie się coś dzieje. Jak to mówię, emeryt nie ma czasu.
3: Ale ma pani czas na słuchanie Radia Pogoda, z tego
4: tak,
3: co wiem, od rana do wieczora.
4: Radio Pogoda jest ustawione i w domu, i w samochodzie. Wszędzie słuchamy Radia Pogoda i to od wielu lat. Już nie pamiętam, jak trafiliśmy na Radio Pogoda, ale jak nam tylko fala ucieknie się zdarzy czasami, to od razu szukamy z powrotem.
3: Bardzo się cieszę, pani Mario. To już pani pierwsza, to jest pani pierwsza olimpiada, czy po raz kolejny?
4: Nie, nie
3: już
4: pierwsza,
3: pani
4: już po raz kolejny.
3: Czyli w przyszłym roku też tu się spotkamy.
4: O ile zdrowie pozwoli, bardzo bym chciała.
3: Na pewno pozwoli, ja tego pani życzę. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
3: I do usłyszenia.
4: I do miłego.

0: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, czas powoli podsumować to, co się dzieje dzisiaj w Parku Sowińskiego, czyli na finale 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Ode mną pani Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Można powiedzieć, no, że jesteś sprawczynią tego całego zamieszania troszeczkę. Kasiu, wiem, że w tym roku była w ogóle rekordowa liczba uczestników. Ilu seniorów wziął udział w tegorocznych zawodach?
2: W tegorocznych zawodach wzięło udział 1985 uczestników, uczestników. Startowali w 13 dyscyplinach. Organizowaliśmy w 9 ośrodkach sportu w różnych lokalizacjach nasze zawody. Zdobyli 414 medali, które ważyły aż 150 kg, więc proszę sobie wyobrazić, to naprawdę duże przedsięwzięcie i absolutnie to nie ja byłam sprawczynią. Jest nas cały zespół Aktywnej Warszawy, Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Warszawy. Cały urząd się angażuje, nasi partnerzy, w to, żeby impreza wyszła nam jak najlepiej.
1: I właśnie, proszę Państwa, na czym polega w ogóle fenomen tej imprezy? O tym już za chwilę z Katarzyną Łęgiewicz porozmawiam w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci chyba...

0: energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Wracam do rozmowy z Katarzyną Łękiewicz, dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Kasiu, mówiłaś trochę o uczestnikach. Jaka jest grupa wiekowa w tym roku?
3: No przede wszystkim 60+, bo impreza jest dedykowana seniorkom, seniorom, ale najstarsi nasi uczestnicy to 95-latka i 97-latek, więc mamy naprawdę...
2: Zdobyli jakieś medale?
3: Oczywiście, że zdobyli medale. Mamy tak rozmaite konkurencje, dyscypliny, że każdy może znaleźć dla siebie miejsce, bo mamy różne kategorie wiekowe, było ich aż 5. Osobno startują panie, osobno panowie. Są dyscypliny takie wyczynowe, jak bieganie, skok w dal, pchnięcie kulą czy wiosła, ale też mamy gry umysłowe, czyli szachy i brycz. Świetne dyscypliny, gry rakietowe, no i strzelanie z łuku i broni pneumatycznej. I właśnie to są te dyscypliny, które myślę, że są otwarte dla każdego.
2: Było dużo osób takich właśnie, nawet w wieku 80+ w tym roku. Czy da się radę takie osoby zaktywizować?
3: Tu jest ogromna rola dzielnic i widzę, że z roku na rok dzielnice coraz bardziej się angażują. Organizują różne treningi, które przygotowują seniorów do startu w zawodach. Dzięki temu ich starty są coraz bezpieczniejsze, ale też te grupy się tworzą coraz większe. Bo wokół...
2: Ja widzę, i one są bardzo ze sobą zgrane, bo oni się razem nakręcają, kibicują sobie nawzajem, siedzą tutaj w bluzach w jednym kolorze i to jest cudowne również.
3: Absolutnie, to jest to, co obserwujemy przez 8 już edycji Warszawskiej Olimpiady Seniorów, że mamy coraz więcej uczestników, coraz większe zaangażowanie dzielnic i coraz, myślę, więcej takiej pozytywnej energii i no, zespołowej gry.
2: Czy inne miasta mogą się uczyć czegoś od Warszawy?
3: Myślę, że inne miasta też organizują swoje zawody. Mam takie marzenie, żebyśmy kiedyś mieli szansę spotkać się na dużej, wielkiej takiej...
2: Turniej miast.
3: Absolutnie,
2: tak jak
3: na
2: to kiedyś
3: miast.
2: Było. No właśnie, no dobry pomysł, Kasiu, dobry pomysł. Tego się trzymajmy. Bardzo Ci dziękuję. No i co? Do zobaczenia, usłyszenia w przyszłym roku.
3: Tak, już zaczynamy przygotowania.
2: Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję.

0: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, było miło, no ale czas niestety kończyć naszą dzisiejszą audycję. Tutaj stoję Zasią Kruk, Asia dzisiaj na scenie przez cały dzień.
2: Dzień dobry. Ja słabo mówię, bo...
1: No bo tak, no bo się nagadałaś ze sceny, tak. Było dzisiaj wręczanie medali, dosyć długo to trwało, ale było wiele wzruszeń.
2: O i tak.
1: Ale też, Asiu, z tego co wiem, i my też dostaliśmy jakiś prezent.
2: Tak, dostaliśmy nagrodę, dostaliśmy dyplom w podziękowaniu za wsparcie, za współpracę, za pracę przy 8. Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Nie spodziewałam się tej nagrody, naprawdę, i to ogromnie wzruszające. Zresztą ten dyplom to już teraz mogą Państwo zobaczyć w mediach społecznościowych Radia Pogoda, ponieważ z ogromną przyjemnością sfotografowałam się z tą nagrodą. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję aktywnej Warszawie, miastu Warszawa. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Z ogromną przyjemnością będziemy współpracować, wspierać Warszawską Olimpiadę Seniorów, w ogóle Warszawskie Dni Seniora. Wiadomo, jesteśmy przy tym od lat i tak będzie.
1: I tak będzie i warto być aktywnym. Także my bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Tutaj byliśmy razem z Państwem. Ja w studiu, Monika Tarka.
2: Asia Kruk, bardzo serdecznie zapraszamy na pogodny poranek w Radiu Pogoda w poniedziałek, jeśli mogę sobie tak pozwolić.
1: A za chwilę nasze świnki. Nasze świnki 3 na antenie.
2: No to zapraszamy na kolejny punkt programu w Radiu Pogoda.
1: Do usłyszenia.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy
2: i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
8: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
7: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl. Reklama.
9: Godzina 14. Za chwilę będą wiadomości, potem prognoza pogody. No i świnki 3.
10: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmed. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmed. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
12: Tragedia straszna, ale co zrobić?
13: Tu mieszkam zaraz, co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
12: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jakiś super. Boże, tragedia straszna.
10: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej, nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
14: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
10: Gala zaczyna się o 19:30.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda. Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: świnki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Obudźcie się.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, o czymś mówiłem.
2: No, kiedy?
4: Tydzień temu. Chwilą.
2: To się powitaliśmy. Proszę Państwa, zanim to chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić naszą redakcyjną koleżankę, Monikę Tarkę, która właśnie jest na finale warszawskiej olimpiady senioralnej. Byśmy chcieli też bardzo tam być, ale niestety...
3: Zajęcia mamy, nie?
2: Tak, musimy tutaj siedzieć w studiu. No, że nie musimy. Z chęcią tutaj siedzimy. A propos siedzenia. No tak. Wodek...
4: Słucham.
2: Gdybyś się może dzisiaj położył, bo jakoś tak zasypiasz nam tutaj.
4: No bo taki dzień jakiś jest, proszę pana, rozlazły.
2: Powiem ci, sukijaki.
4: O, proszę pana, wiesz, a to będzie o pieskach jakieś?
3: Nie, obraził siebie i twoją rodzinę do 10. pokolenia.
4: Świntuch jesteś, Krzysiu?
2: A to wiesz, co było w 63. roku, historia tej piosenki.
4: Nic nie rozumiem, bo tak, jeszcze się nie obudziłem.
2: Ryu Sakamoto, on...
4: Takamoto.
2: Był autorem tej piosenki. To była pierwsza, jedyna japońska piosenka, która trafiła na same szczyty amerykańskiej listy przebojów. To w takim razie posłuchaj, Wodku, i my wszyscy, jak Ryu Sakamoto śpiewa piosenkę pod tytułem Sukiyaki.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: trzy, ćwinki trzy, ćwinki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Dzisiaj w programie zagadka kryminalna, limeryki, zadzwonimy do kogoś, żeby się dowiedzieć, kim chciałby być, gdyby nie był tym, kim jest.
2: A będą dowcipy?
1: Będą też dowcipy, także będzie wszystko fantastycznie. Będą piosenki, będą jeszcze, prawda?
3: Tak, będą.
1: Dobrze. Włodek, przestań grzebać w telefonie.
2: Nie mogę, bo dzwonią do mnie nasi wielbiciele, ale oni wielbią was, a mnie nie.
1: I słusznie. No to jak dzwonią do ciebie, jak ciebie nie wielbią?
2: Żeby mnie podtrzymać na duchu.
3: Ania Jantar i Stasiu Sojka zaśpiewają teraz piosenkę. Jesteś w Łodziu.
2: Jestem.
3: Tym jedynym, którego potrzebuję.

0: Radio Pogoda.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: La, sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tu.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

0: oraz gry to my.
1: Panowie, okazało się, że przed wojną, drugą wojną światową, było w 1924 roku, wychodziło takie pismo, które miało piękny tytuł. To by się Włodek na pewno będzie podobało.
2: No.
1: Amorek.
2: Tak, bardzo lubię ze względu na te małe skrzydełeczka na plecach.
1: I to było pismo, gdzie były takie matrymonialne
3: ogłoszenia.
1: I teraz przeczytam jedno.
3: Ale już nieaktualne.
1: Nie wiem, może aktualne jest.
2: Jeszcze jest. Miłość to miłość, jest wieczna.
1: Wynalazca pewnego sensacyjnego środka na porost włosów.
2: O.
1: Kawaler. Z zawodu fryzjer. Mam 28 lat, wysoki szatyn, elegancki. Pragnę ożenić się z panną lub wdową bezdzietną z posagiem 10 tysięcy złotych w 24 roku.
2: To było 10 milion, nie?
3: Dziany gość.
1: Tak, ale właśnie on chciał te pieniądze. Celem wspólnego wyzyskania sensacyjnego wynalazku. Za dobry skutek ręczę słowem honoru. Listy do wynalazcy proszę adresować do Amorka. Piękne, nie?
2: No, tak. Piękne.
3: I to, nie wiem, czy to była prawdziwa miłość z jego strony, czy na taką oczekiwał, czy bardziej raczej na te 10 tysięcy.
1: Jak to się teraz nazywa? Startup.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.

0: Audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Reklama.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: trzy, świnki trzy, sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, czas na kawały. Będą kawały, że ho, ho. Taki kawał dobrego dowcipu będzie.
2: To jest pytanie w takim razie. Pytanie dla Was na inteligencję. Słyszysz, Włodek?
3: Tak.
2: No, to powiedz nam, dlaczego drukarka w każdych zawodach zawsze zajmuje drugie miejsce?
3: Pas.
1: Nie wiem.
2: Proszę bardzo, bo jest tuż, tuż.
1: No tak, bardzo ładny, bardzo. Na lekcji historii nauczyciel zapytał Jasia, gdzie podpisano traktat pokojowy kończący pierwszą wojnę światową? A Jaś mówi, w prawym dolnym rogu, proszę pana.
2: Pewnie miał rację.
3: Dlaczego tak powiedział?
2: O, teraz nas zatkało.
1: Włodek nie będzie opowiadał dzisiaj dowcipu.
3: Będzie.
1: Nie.
3: Ja ciągle wracam do tego naszego kolegi, który występuje często z nami, przecież bo jest kolega, do Jasia, nie? I w szkole pyta go pani, Jasiu, dlaczego ty ciągle spóźniasz się do szkoły? Nauczycielka go tak pyta. Bo nie mogę się obudzić na czas. Nie masz budzika, pyta pani? Mam, ale on dzwoni jak ja śpię. To jest filozofia, no, nie?
2: Dobrze, to w takim razie piosenka. To zaśpiewa siostra... Siostra taka... No,
1: zakonna?
2: Zakonna, dokładnie. Po francusku zaśpiewa Dominique.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu

0: Jabłka oraz gry to my.
1: Panowie, widzę wasze miny, że one są proszę jakoś ponure dzisiaj. Powiem wam, co by wam powiedział Charlie Chaplin?
2: Na jaki temat?
1: Właśnie na śmianie się, proszę pana. I powiedział kiedyś tak, jak stanął, kiedy odbierał jakiegoś tam wielką, pewno jakiegoś Oscara i powiedział tak. Najbardziej zmarnowanym w waszym życiu dniem jest dzień, w którym się nie śmiejecie. O, i no, to jest motto naszego programu.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.

0: jest Świnki 3, Świnki 3, Świnki 3.
1: Świnki 3
0: w Radiu Pogoda.
2: Czas, proszę Państwa, na limeryk o chuliganie z warszawskiej Pragi.
3: To nie byłem ja.
2: Limeryki.
3: Proszę bardzo. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi. Gdy go goniła straż miejska, ucieczka była niekiepska. Nie miał w sobie krzty powagi. I to przysłał pan Witold, ale nie z Pragi, Witold z Gdyni.
2: Dobrze, ty wybrałeś tego limeryka, pamiętamy teraz.
4: Ja.
2: Tak.
4: Napisał go pan Zbigniew z Warszawy. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi. Choć budził sensację i dużą konsternację, to twierdził, że brak mu odwagi. Zbigniew z Warszawy.
2: Bardzo ładne. To chyba nie będę tutaj nawet... albo przeczytam. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi. Zaczepiał przechodzące dziewczyny przez jakieś pół godziny, aż w końcu napił się alpagi. Tego limeryka, proszę Państwa, napisał pan Adam z Krakowa. Ja podam teraz nowego. Początek. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Wysyłamy limeryka. Adres jest następujący. Świnki3@radiopogoda.pl. No i Krzysiek przyznaje teraz nagrodę. Nasze nagrody już przyznane. Teraz określi
3: nagrodę. Wszystkich z Państwa zaśpiewają Dean Martin i Włodzimierz Dziętarski. A będzie to piosenka Mambo Italiano.

0: down. Oh, hello, kissadija. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Została ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Proszę Państwa, minęła godzina 15. Za chwilę wiadomości, prognoza pogody, a potem nasza świńska trójka.
15: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
16: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
15: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
17: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
15: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.

0: Pogoda.
1: Niebo zachmurzone teraz mniej albo bardziej, gdzieniegdzie mocno. Synoptycy obiecują, że te chmury niedługo już ustąpią i będzie słonecznie. Na razie w północno-wschodniej części Polski może jeszcze padać. Temperatura właśnie 15 stopni tutaj w tym najchłodniejszym regionie, w centrum 18, a na zachodzie 21.

0: zrobiły sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, dzisiaj będzie również około, już niedługo całkiem. I widzę, że Krzysiek już grzebie sobie w swoich telefonie swoim, wybiera jakiś numer. A, wybrałeś numer?
2: Tak, oczywiście.
1: No to dobrze, bo wiesz, my dzisiaj mamy dzwonić i dowiedzieć się, kim chciałbyś być, gdybyś nie
2: albo
1: był.
2: Chciałabyś być.
1: Albo chciałabyś, no ale wiem, że może być i kobieta. To jeszcze raz to skomplikowane zdanie wygłoszę. Kim chciałbyś albo chciałabyś być, gdybyś nie była, nie był tym, czym jesteś.
2: Nie trzeba kim.
1: No wiedziałem, że się pomylę.
2: Zanim zadzwonię, to ja, nie wiem, czy Państwo zauważyli, lansuję dzisiaj Włodka. Włodek zrobi karierę jako wokalista. Włodek, ale teraz dla Ciebie que sera, sera.

0: oraz gry to my.
1: Przed nami zagadka z inspektorem Oko, no i oczywiście z koksem. Co tam u koksa?
2: Inspektor Oko na tropie.
3: Koks pojechał do pensjonatu nad jeziorem. Miał spędzić tam tygodniowy urlop. Po trzech dniach zadzwonił do inspektora Oko z prośbą o pomoc. W pensjonacie zamordowano jego właścicielkę, Beatę Mazurek.
4: Dobrze, że pan jest, szefie. Ja nie daję rady. Nie daję rady powiedzieć, kto to zrobił. Jeden pewniak jest. To nie ja.
1: A co się stało, Koks?
4: Pani Beata, noziem zabita wczoraj, około 19:00. Wiem, bo słyszałem, jak spadła bum ze schodów tuż obok mojego pokoju.
1: A kto jeszcze oprócz ciebie tutaj mieszka?
4: No, jeszcze Czech. Jeden to artysta, malarz, jeden zabudowany jakiś, taki co to domy buduje, jeden motocyklista.
1: A gdzie oni są?
4: W jadalni ich trzymam.
3: Po kilku godzinach inspektor Oko pojawił się na miejscu.
1: Oko jestem.
3: Oko przedstawił się po wejściu do jadalni.
1: Chcę panom zadać kilka pytań. Pana poproszę najpierw tak. Pana, jak się pan nazywa i co pan robił wczoraj około 19:00?
5: Bez pana, Bartłomiej Zuzik. Jestem malarz. Wczoraj to, proszę pana, malowałem cały dzień. Krajobraz. Aż do wpół do 7:00, proszę pana, go malowałem. Tak mniej więcej z 10 minut przed 7:00 byłem już w pokoju.
1: A pan?
6: Maciej Przypsiński się nazywam. Bez zawodu. Głównie hobbysta, motocyklista. Wczoraj na przykład wróciłem około 18:00 z wycieczki. A około 19:00 grałem w szachy w świetlicy. Tu w piwnicy jest świetlica. Szachy dobrze robią na głowę.
1: A i owszem, tak, tak. A pan, szanowny panie?
5: A ja, panie inspektorze, przyjechałem tutaj, aby solidnie odpocząć od budowania, pilnowania, których kłócenia się, proszę pana, o dostawy. Zapomniałem się przedstawić. Alojzy wyczesany jestem, deweloper. Wczoraj spałem od 18:00 do rana i nic więcej. To był odpoczynek, sen.
3: Oko pokiwał głową i skinął na koksa. Gdy ten podszedł, Oko szepnął:
7: aresztuj.
3: Kogo miał aresztować koks?
2: Inspektor Oko na tropie.
1: Rozwiązanie tej zagadki usłyszą państwo pod koniec programu.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny. Każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Słuchajcie, trafiłem na taką wspaniałą wskazówkę, jak się zachować zgodnie z savoirem vivre, dobrze mówię?
3: Jaki akcent francuski.
4: Ale fantastycznie.
2: Proszę Państwa, uwaga, niektóre będą kontrowersyjne, ale niektóre mogą być bardzo...
4: Takie...
2: Długie, proszę Pana, ja mam 10, ale dam kilka.
4: To daj pierwsze 3.
2: Odbieranie telefonu należy robić ze swoim imieniem. Dzień dobry, a nie tak, halo, słucham. Trzeba wstawać od stołu, gdy ktoś dochodzi do tego stołu. Jak macie gościa i wychodzi do domu i przyjechał do ciebie samochodem, to trzeba wyjść i odprowadzić go do samochodu.
4: I dać mu alkomat.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Proszę Państwa, dzisiaj w naszym już cyklu...
3: No, cykl składa się z dwóch kawałków na razie, tak, ale się rozwijamy.
2: Kim chciałbyś być, gdybyś nie był tym, kim jesteś? Paweł Wilczak, dzwonimy.
4: Dzień dobry, słucham.
2: Dzień dobry, Paweł. Tu Świnki 3 z Radia Pogoda, czyli...
3: Znowu. Dzień dobry.
2: Czyli?
4: Dzień dobry, witam.
3: Wojtek Pijanowski.
5: Włodzimierz Z. Ziętarski.
2: Powiedz nam, gdybyś nie był tym, kim jesteś, kim chciałbyś być?
4: Ja muszę powiedzieć, że od dziecka ja przesiadywałem i uwielbiałem kino. I powiem szczerze, że zawsze myślałem o tym, żeby w ten świat wskoczyć, bo on mi się wydawał, że jest ciekawszy niż to, co jest za oknem. Ale najnormalniej w świecie wydawało mi się, że jestem na to za głupi. Potem się okazało, że może nie jest tak źle, ale wybrałem drogę medyczną i pewnie bym tak skończył. Natomiast...
3: Co znaczy drogę medyczną?
5: Lekarzem chciałbym.
4: Chciałem zostać lekarzem i dzięki uprzejmości komisji egzaminacyjnej, która mnie nie przyjęła, pojechałem do Łodzi. Stwierdziłem, że to jest ten moment. No i już tam zostałem w szkole filmowej i bardzo jestem losowi wdzięczny za to.
2: A gdybyś był lekarzem, to jaka specjalizacja?
4: O kurczę, ja chciałem zostać radiologiem, nawet podjąłem taką

0: taką edukację nie, to już jest, dzisiaj jest bardzo bezpieczne, ale myślę, że to by była radiologia, tak.
1: Pawle, dziękujemy bardzo. Za tydzień zadzwonimy do kolejnej znanej osoby, która opowie nam o tym, kim by chciała być, gdyby nie była tym, kim jest.
2: Wiesz co fajne? Od przyszłego tygodnia będę miał ze sobą stoper i będę mierzył czas, z jaką prędkością to zdanie mówisz.
1: Proszę bardzo.
2: Robimy zawody.
1: Tak.
2: Dobra.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: oraz gry to my.
1: Drodzy koledzy, tak? Słuchajcie mnie. Czy macie takie sytuacje, tak na co dzień, że oglądacie się za dziewczynami, a dziewczyny
2: nie
1: za wami?
2: Ty bardziej.
1: Nie, to nie. Ja myślę, że Wodek, że jest odwrotnie. No, nigdy nie popatrzyła na ciebie żadna dziewczyna?
2: Owszem.
3: I uciekła od razu.
2: Tak.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Zięba.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
7: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
12: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
11: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
13: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Została ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41...
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15...
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, oprócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Następuje przykry moment, kiedy się będziemy żegnali i obiecałem, że podam zagadkę, rozwiązanie zagadki kryminalnej. No to będzie rozwiązanie zagadki kryminalnej. Otóż kolega motocyklista został aresztowany z prostego powodu. Powiedział, że grał w szachy w piwnicy. Z kim?
3: No z sobą.
2: No tak.
3: A, nie grałeś nigdy z sobą w szachy?
2: Nie, to nie jest z sobą. No nie gra się w szachy jednoosobowo.
3: A kim grywa się?
2: No to jest jedno.
4: A do tego, panie inspektorze, to on nie miał prawa jazdy.
2: Aha, właśnie. Aha, to jeszcze to ekstra jakieś tak, kary. No i mamy limeryk. To jest taki. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Świnki 3 małpa radiopogoda.pl. Prosimy o numeryki. My wybieramy i potem czytamy i potem nagradzamy i w ogóle jest wesoło.
4: Jest wesoło, zwłaszcza słuchaczom, ponieważ już kończymy.
2: Tak, i się cieszą, nie?
4: Na pewno.
2: Nareszcie jest koniec.
4: No, oczywiście. To właśnie już czas, żeby powiedzieć dobranoc. Bonasera.
2: Jakie dobranoc? O tej godzinie?
4: No, piosenka taka.
3: Panie, jesień, idzie, ciemno się robi wcześniej.
2: No ale nie o 16, no wyjrzyj przez
3: jak
2: okno.
3: Jak to? Zobacz.
2: Już proszę państwa, my ustalimy, czy można mówić dobranoc, czy nie.
4: A ty sobie jeszcze zaśpiewaj.
2: Usłyszenia no, za tydzień. I żegnamy się, hello. No,
3: dobranoc, ojczyzno. Chciał, żebym zaśpiewał.
4: Nie, zaśpiewać to, co teraz będzie, czyli Bonasera.
3: Bonasera, signorina Bonasera. Tak było?
4: Tak.
3: Dalej nie idziem.
4: Ja już dziękuję.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Znajdźcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu. Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
15: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
13: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
16: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
17: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
16: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
13: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lambert. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu, początek o 19:00.
18: Radio Pogoda.
19: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
20: Pogoda.
13: Sobota łagodna, dosyć ciepła, na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, 18 na północy w centrum i południu, a nawet 21 na zachodzie Polski. Zachmurzenie częściowe, ale są też przejaśnienia, wiatr słaby, ciśnienie rośnie, jutro ma być bardzo ładnie.
19: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, czyli
1: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
3: popołudnia spędzane na rozmowie
4: i wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie.

firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
2: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Została ostatnia reklama.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Reklama.
10: Wyciek danych z Enelmedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
12: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
13: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
12: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
14: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
12: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
10: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
15: To jest także święto Gdynia, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blicht, które ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
10: Uroczysta gala zacznie się o 19:30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7 tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
16: Radio Pogoda.
17: Lubiącego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
11: Pogoda.
10: W większej części kraju dzisiaj słonecznie i dosyć sucho, tylko na północnym wschodzie utrzyma się większe zachmurzenie, możliwe też słabe opady deszczu. Temperatura od 15 stopni właśnie tu na północnym wschodzie, w centrum już trochę lepiej, 18, na zachodzie dzisiaj 21, a jutro w ogóle będzie ładniej i cieplej.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CD74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Czy już znasz ten nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Została ostatnia reklama.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Reklama.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Została ostatnia reklama.
19: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
2: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karo i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Została ostatnia reklama.
16: Czy już znasz tę nowość?
17: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
18: z wysoką dawką syli maryny,
17: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
18: choliną i chromem.
17: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
18: To wszystko takie ważne.
17: Vital Senior. Jak dobrze.
19: Szczegóły na vital-senior.pl.
20: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. 4 włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
21: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
20: O 21:00 Polska-Francja.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
20: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 4 inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
22: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
23: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika.
22: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
20: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
21: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
20: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
24: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
20: Jutro zapowiada się bardzo przyjemnie. W większości kraju słonecznie, tylko na wschodzie i południu pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura od 18 do 22 stopni maksymalnie, a wiatr słaby. Ciśnienie wysokie i stabilne.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewa.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Została ostatnia reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Reklama.
10: 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy, spadło sporo śniegu. Co robili 1000 lat temu Arabowie pod Elblągiem? W każdym razie zostawili srebrne monety, właśnie znaleźli je archeolodzy.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniego mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Do tragedii doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. Mariusz G. strzelił w głowę 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze przez całą dobę walczyli o życie sierżanta, ale nie byli w stanie go uratować. Zatrzymany to znany kryminalista, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z jeleniogórskiej prokuratury.
11: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
10: Za zabójstwo policjanta grozi mu dożywocie. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi flagami. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest cieplej, mówi ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
12: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
10: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Jakub Kamiński z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Nie zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Jego miejsce w kadrze zajmie 18-letni skrzydłowy Porto Oskar Pietuszewski. Młody zawodnik wraca do reprezentacji po niedawnym wyleczeniu urazu. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Wyjątkowe odkrycie archeologów pod Elblągiem w lesie koło Młynar odnaleziono arabskie srebrne monety sprzed ponad 1000 lat. Naukowcy przypuszczają, że zgubili je kupcy podróżujący do legendarnego wikińskiego portu Truzo. To jedno z najciekawszych znalezisk związanych z historią wikingów na ziemiach dzisiejszej Polski.
8: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
10: Przed nami ciepła niedziela, wczesnojesienna. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie. Termometry pokażą 22 stopnie. Nad morzem i na Podhalu trochę mniej, ale też nieźle, 17. Wiatr słaby, miejscami na zachodzie umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian dość wysokie.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Co sprawdzasz, tato?
3: A przelew z pensją.
2: Tak, co miesiąc?
3: Co miesiąc.
2: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
3: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
4: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
5: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
6: Super promocja!
7: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Co sprawdzasz, tato?
11: A przelew z pensją.
10: Tak, co miesiąc?
11: Co miesiąc.
10: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
11: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
15: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
14: Super promocja!
16: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.

0: malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Reklama.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
12: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
11: Wakacje za nami. Podsumujmy, jaki to dla Was był sezon, sezon letni.
12: Przede wszystkim lato charakteryzuje się ciepłą porą, więc z punktu widzenia strażackiego mieliśmy do czynienia z pożarami lasów, z pożarami generalnie na przestrzeniach otwartych. Te pożary nazywamy takimi, które występują na terenach niezurbanizowanych, więc z jednej strony to gaszenie pożaru, z drugiej strony oczywiście wakacje, czyli podróże, to powodowało wzmożenie na drogach i tutaj wypadki drogowe, różne kolizje, to były te sytuacje, w których też naturalnie jako Straż Pożarna interweniowaliśmy i no, staraliśmy się uratować życie i zdrowie ludzkie. Bardzo charakterystyczne dla okresu wakacyjnego są wypadki z udziałem motocyklistów i tych także niestety nie zabrakło. Jednak biorąc pod uwagę cały okres wakacyjny, statystycznie zbliżyliśmy się do zeszłego roku, więc można powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli tak możemy powiedzieć, była dość stabilna. Mieliśmy kilka zdarzeń na akwenach. Tutaj strażacy nurkowie z grup specjalistycznych w takich sytuacjach, gdzie właśnie odbieraliśmy zgłoszenia o ludziach, którzy albo pozostawili jakieś rzeczy na brzegu i nie można ich zlokalizować, czyli domniemało się, że być może weszli do wody i coś się niedobrego wydarzyło, albo wybierali rowerki wodne, żaglówki, no i na przykład silny wiatr zaskoczył ich na wodzie, przewrócił taki obiekt, znaleźli się oni w wodzie, no albo inne losowe sytuacje, z takimi również mieliśmy do czynienia, no i tutaj nasi strażacy, którzy w każdy z jednostek dysponują tym sprzętem do ratownictwa wodnego, ale także strażacy nurkowie, którzy już są tutaj wyszkoleni do tego, by schodzić pod wodę, również mieli ręce pełne roboty.
11: A tak a propos silnego wiatru, również on tutaj dawał się we znaki we wrześniu w Wielkopolsce. Jako przykład chciałbym tutaj podać Kłecko, to w powiecie gnieźnieńskim. Tutaj ten wiatr naprawdę wyrządził ogromne szkody.
12: Tak, pierwszy weekend września wszystkich nas, można powiedzieć, zaskoczył. Oczywiście prognozy meteorologiczne czy te komunikaty, które wysyła Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i do strażaków, ale także do mieszkańców, bo to są też ogólnodostępne informacje, no, spowodowały, że faktycznie w ten pierwszy weekend wrześniowy patrzyliśmy na naszą pogodę z większą uwagą. No i już w piątek o godzinie 19, ja nawet sam jadąc samochodem w Poznaniu tutaj zastałem ścianę deszczu dosłownie do tego stopnia, że trzeba było zatrzymać się na drodze, bo po prostu nie szło przejechać. Po tym, jak się okazało, przez cały wieczór i w sobotę widzieliśmy te obrazki z Kłecka, z gminy Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, gdzie faktycznie, no właśnie te miejscowe silne porywy wiatru, ale także intensywny deszcz spowodowały uszkodzenia. Kilka budynków mieszkalnych z pozrywanymi czy uszkodzonymi dachami, także budynki gospodarcze, a trzeba tutaj dodać, że jesteśmy po żniwach, więc w tych budynkach gospodarczych też są plony żniwne. To były sytuacje, w których interweniowali strażacy, a oprócz tego duża część, można powiedzieć masa sytuacji, w których powalone drzewa, czy zerwane gałęzie, czy to uszkadzały jakieś obiekty, zalegały na drogach, utrudniając komunikację, ale także na przykład uszkadzały cmentarze właśnie między innymi też w powiecie gnieźnieńskim. Ta w cudzysłowie trąba powietrzna, o której też mówili sami mieszkańcy, która przeszła, spowodowała właśnie tak liczne uszkodzenia. No i oprócz strażaków, przede wszystkim strażaków ochotników, którzy miejscowo działali, strażaków Państwowej Straży Pożarnej naturalnie, bardzo mocno tutaj pomogli sami mieszkańcy, którzy w czynie społecznym przyszli, pomagali. No i mogę śmiało powiedzieć, że to jest taki społeczny przejaw właśnie dbania o dobro wspólne, też przejaw ochrony ludności, którą dzisiaj staramy się tak właśnie pokazywać, że to my wszyscy w takich sytuacjach, jeśli potrafimy sobie poradzić, to możemy powiedzieć, że budujemy tę odporność społeczną i taki właśnie poziom rezyliencji, czyli poziom naszego społecznego odpowiadania na te różne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, także i z burzami, i z anomaliami pogodowymi.
11: Dlatego a propos tych zdarzeń, często dostajemy alerty, ale bywa, że tych alertów nie dostajemy, no bo pogoda jest tak bardzo dynamiczna. Co powinniśmy zrobić, gdy na przykład znajdujemy się na tarasie, na balkonie, jesteśmy gdzieś na działce i zaczyna się dziać, kolokwialnie mówiąc, coś niedobrego w pogodzie? Co przede wszystkim robić?
12: Zacznę może najpierw od tych alertów, które raz faktycznie nas w cudzysłowie bombardują bardziej, a nie zawsze je też otrzymujemy. Trzeba pamiętać, że prognozy pogody to wciąż prognozy. I oczywiście większość z nich sprawdza się. One nie zawsze dotyczą wszystkich terenów tam, gdzie jest dany alert prognozowany. No bo mniej więcej ta prognoza pogody polega na tym, że będzie wiadomo, gdzie będzie przemieszczał się front burzowy, ale nie jest powiedziane, czy w każdym miejscu na przykład deszcz będzie równomiernie padał, czy wiatr w danych miejscach właśnie mniej lub więcej będzie wiał. Więc prognoza jest ważna i postrzeganie tych alertów tak odpowiedzialnie jest równie ważne. Natomiast bywają sytuacje, gdzie mimo iż stopień prognozy burzowej na przykład jest mniejszy, okazuje się, że no właśnie jest inna sytuacja, że ta burza była miejscowo silniejsza. I tak po prostu czasami jest. Pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy słyszymy alert pogodowy, czy to w radiu, czy w telewizji, czy korzystamy z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, czyli RSO, czy otrzymujemy alert RCB, czyli wiadomość tekstową na nasz telefon komórkowy, powinniśmy, można powiedzieć, odhaczyć z naszej takiej checklisty, czyli listy zadań, podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić po prostu uwagę. Czyli, jeśli jesteśmy w domu, sprawdźmy nasze okna, parapety, balkon, czy nie ma tam takich przedmiotów, które są luźno postawione. Myślę tu chociażby o kwestiach jakichś ozdobników, kwiatów, pozostawionego prania nawet, tak, różnych elementów ruchomych, bo w wyniku po prostu silnego wiatru bardzo często to te właśnie elementy wyposażenia czy wystroju spadają, a jeśli mówimy o budynkach wielorodzinnych, kilkupiętrowych, to nawet niewielka rzecz, która spadnie z góry i trafi na dole w człowieka, który idzie na przykład chodnikiem, może wyrządzić śmiertelną wręcz szkodę, tak, krzywdę. No i możemy mieć do czynienia z co najmniej sytuacją taką, gdzie stanie nam się jakaś krzywda, skaleczymy się, a jeśli to będzie coś bardzo ciężkiego, co spadnie nam na głowę, no to możemy stracić wręcz życie. Pamiętajmy o tym, by zabezpieczyć po prostu te przedmioty, a jeśli jest to możliwe, to po prostu schować je, ściągnąć z wyższych gdzieś tam przestrzeni, tak by było po prostu bezpiecznie. Jeśli wyjeżdżamy w dalszą podróż, wyłączamy wyłączmy dostęp do mediów, czyli możemy wyłączyć bezpiecznik prądu, zakręcić kurek z gazem, odłączyć te media, które, na które mamy wpływ w naszym mieszkaniu. To pomaga, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć powiedzmy sytuacji kryzysowej i nawet zwykłe przepięcie w gniazdku czasem jest powodem źródła pożaru w domu, w którym przecież nic niedobrego nie robiliśmy. To jest złośliwość rzeczy martwych w cudzysłowie i czasem tak bywa, że to nie zawsze my przecież w swoim domu doprowadzamy do jakiejś niekorzystnej sytuacji albo sytuacji na przykład pożarowej. Więc to też możemy zrobić, na to możemy zwrócić uwagę. Natomiast wychodząc na zewnątrz, jeśli spotka nas już taka zawierucha czy jakaś anomalia pogodowa, bo no nie wiem, nie zawsze zwróciliśmy uwagę albo mieliśmy wyjść na chwilę do sklepu i po prostu ta pogoda zwyczajnie nas zaskoczyła, korzystajmy z takich punktów schronienia, miejsc, gdzie możemy po prostu się schować i przeczekać zwyczajnie. To nie jest nic odkrywczego, więc przejścia podziemne, zwykły budynek, sklep, jakiś element stałej infrastruktury, to jest ten nasz punkt schronienia, do którego możemy wejść, czy pod który możemy się schować. Jednak pamiętajmy o tym, by nie wybierać takich miejsc jak drzewa, takich, gdzie no, po prostu ten silny, porywisty wiatr może spowodować, że właśnie drzewo czy gałęzie, które zostaną uszkodzone, spadną na nas, czy w jakiś sposób nas przygniotą i będą stanowiły dla nas niebezpieczeństwo. A dodam tylko, że niestety spadające drzewa uszkadzają także samochody. Wśród nich też znajdowali się nieraz ludzie, nasi mieszkańcy. Na szczęście nie notowaliśmy w ostatnich miesiącach takiej sytuacji, by ktokolwiek stracił życie w takim momencie, ale osoby poszkodowane już w takich sytuacjach były, więc to też jest bardzo ważne.
11: Ja przypomnę, że w naszym poznańskim studio apelował
12: aspirant Martin Halacz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
11: Dziękuję bardzo za rozmowę.
12: Dziękuję.
11: Czas na kolejny temat. Ostatnie opady deszczu sprawiły, że mamy naprawdę ogromny wysyp grzybów w wielkopolskich lasach. Jak zawsze, najwięcej gatunków można znaleźć w północnej części regionu. Informujecie też o grzybach w okolicy Poznania.
10: To jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Najlepiej pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
11: A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
10: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków i grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
14: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie ulicy Wilanowskiej. Wcześniej nie było tam przejścia dla pieszych, a mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysienki, a także pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi. Pozostajemy w temacie inwestycji drogowych, rzecz jasna. Komfort na osiedlowych ulicach ma poprawić remont na Strzeszynie. Zmienią się ulice Stanisława Grochowiaka, Stefana Kisielewskiego oraz Jacka Kaczmarskiego. Ta ostatnia zyska nową kanalizację. Dobre informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu był remont sali amarantowej. O szczegółach radna miejska i radna osiedla Jeżyce Justyna Kuberka.
15: Przywrócony jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Dodatkowym elementem jest winda.
14: Modernizację nadzorował miejski konserwator zabytków. A skoro mowa o pracach, modernizacjach, to w Koninie przedłużają się prace na budowie nowego mostu na Warcie. Niestety oddanie nowego mostu nie zakończy utrudnień na tym odcinku. W przyszłym roku szykują się tam dwie nowe inwestycje. Dobra informacja, ale tym razem z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 200 tysięcy papierosów i 85 kg tytoniu. Akcje przeprowadzono w Koninie, Jarocinie i Golinie. Szacowane straty w podatku akcyzowym to prawie prawie 400 tysięcy złotych. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liść. Ma ona pomóc właścicielom, administratorom oraz dozorcom w pozbyciu się liści opadających na miejskie chodniki położone przy posesjach. Tłumaczy Agata Kaniewska z ZDM-u.
16: Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników.
14: Akcja potrwa do końca roku. Za to w przyszłym roku ma być gotowe nowe gratowisko przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Obiekt ma ułatwić mieszkańcom segregację i oddawanie odpadów problemowych. Wykonano już fundamenty, a teraz montowane są stalowe konstrukcje przyszłych obiektów. A jeżeli chodzi o nowe przedsięwzięcia, to w Jerzykowie pod Poznaniem powstaje schron. Będzie on znajdować się pod murawą boiska i pomieści prawie 100 osób. Obiekt ma być także samowystarczalny. W środku znajdują się m.in. agregaty prądotwórcze. 5 poznanianek przez 3 tygodnie pomagało mieszkańcom jednej z najuboższych dzielnic Limy. Wolontariuszki odwiedzały rodziny, pomagały dzieciom i seniorom. Do Peru zabrały też wyjątkowego poznańskiego ambasadora, pluszowego koziołka przekazanego przez Urząd Miasta. Zmieniamy temat. Nowe zielone miejsce na mapie Poznania. To ogród przy ulicy Winiarskiej. Spot jest już otwarty dla mieszkańców. Są alejki, spacerowe pergola, ławki, leżaki i nowe nasadzenia. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu Społeczna Agencja Najmu 2.0. To szansa, aby korzystnie wynająć mieszkanie, uzyskać dopłatę do czynszu i dodatkowe wsparcie. Nabór do 2 października. To już oficjalne. Policjanci z Archiwum X po 25 latach rozwikłali sprawę zaginięcia podpoznańskiego przedsiębiorcy. Za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego odpowiada słynna niegdyś w Poznaniu grupa Borusia. Zatrzymano 3 osoby, a w tym lidera grupy. Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
17: W ostatnim czasie na terenie Hiszpanii został zatrzymany lider tej grupy i założyciel Michał B., pseudonim Boruś.
14: Zaginiony Andrzej Dziamski był majętnym mechanikiem. Do dziś nie odnaleziono jego ciała. Na koniec zaglądamy jeszcze pod Poznań. Leśnicy, myśliwi i samorządowcy walczą o przywrócenie populacji kuropatw. Zabiegają o to od ponad 20 lat. Tej jesieni udało się wypuścić na wolność 600 sztuk kuropatw szarych.
13: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam dla Was sporo tematów. Na początek będzie o sezonie grzewczym, a ten już powoli rusza, mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
18: W związku z tymi chłodniejszymi wieczorami, nocami ZKZL rozpoczął sezon grzewczy w miejskich budynkach.
13: Blisko mieszkańców.
18: Myślę, że to już jest odpowiedni czas do tego, żeby to ciepło do mieszkań wpuścić. Przypominaliśmy jak zawsze najemcom o rozkręceniu głowic termostatycznych, żeby to ciepło prawidłowo płynęło do mieszkań. Kto jeszcze tego nie zrobił, myślę, że warto to zrobić, żeby prawidłowo te nasze grzejniki działały. Ja też oczywiście chciałbym przypomnieć o takich zasadach, jeżeli chodzi o ogrzewanie mieszkania. Warto regulować temperaturę w pomieszczeniach poprzez właśnie zawory grzejnikowe. Idealny, taki optymalny poziom to jest 20 stopni Celsjusza. Warto też obniżać temperaturę na noc. Podczas snu zalecana przez lekarzy temperatura to 18 stopni Celsjusza. Warto też zasłaniać okna na noc, bo zasłony czy rolety ograniczą uciekanie właśnie tego ciepła w mieszkaniu. Warto też wietrzyć krótko, ale intensywnie przy oknach otwartych na oścież. Ten czas powinien oscylować w okolicach 10 minut, ale też warto pamiętać, żeby podczas tego wietrzenia zakręcić zawory do minimum, ponieważ przy intensywnym wietrzeniu ciepło szybko ucieka, wtedy to ogrzewanie staje się bezużyteczne. Mamy nadzieję, że te wszystkie zasady będzie można zastosować w poznańskich mieszkaniach. Ja też pragnę zachęcić słuchaczy, żeby może sprawdzili poradnik oszczędzania znajdujący się na stronie ZKZL-u, gdzie znajdą się informacje nie tylko na temat ogrzewania mieszkania, ale również praktyczne zasady odnośnie ogólnie oszczędzania w mieszkaniach. Dzięki temu może troszkę pieniędzy zostać w portfelu.
11: Sezon grzewczy rusza, a wraz z nim jesienne klimaty. Pozwolicie, to powrócę jeszcze do lata. Zapytałem poznaniaków, jak oceniają minione lato.
19: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
11: A jesień jaka się zapowiada w Poznaniu?
19: Trochę zimna i deszczowa, ale będzie dobrze.
13: Z mikrofonem przez Poznanie.
11: A co można jesienią w Poznaniu robić?
19: Może zbierać kasztany na przykład, wyjść na spacery. Na przykład przy arenie jest aleja kasztanowców.
20: Zaskakująco satysfakcjonujące. Zaczęłabym od pogody. Te lato było naprawdę słoneczne, więc bardzo profitowałam to słońce na zewnątrz. Poza tym w Poznaniu tyle się dzieje. Ja tu jestem od 6 miesięcy, więc dopiero jestem taką świeżo zrobioną poznanianką i jestem pod wrażeniem, ile tutaj przez całe wakacje się wydarza. Każdy weekend, nie wiem, ulica Świętego Marcina, jakieś występy, jakieś galerie, po prostu miasto żyje. Ja w ogóle uwielbiam lato, bo wtedy wszystkie te szarości i te takie beże zostają gdzieś zapchnięte w głąb szafy i w końcu kobiety wychodzą w kolorowych sukienkach, ludzie się więcej uśmiechają, jest po prostu więcej entuzjazmu i jeszcze to słońce, więc ogólnie takie mocne 9 z plusem na 10.
11: Lato za nami, a teraz wchodzimy w jesień.
20: Włącza mi się mała nostalgia. Już widać, mam bluzę, dresy na sobie.
11: Witam w klubie.
20: Tak, dokładnie. Jesteśmy tutaj z panem redaktorem w klubie już. I lubię wrzesień. Jakoś tak ten wrzesień, te takie zimne poranki, ale jeszcze zielone liście mi się podobają.
11: I później październik.
20: O tym nie musimy teraz rozmawiać.
11: Jakie było tegoroczne lato dla pani?
21: No, ciężkie, ze względu głównie na pogodę, bardzo zmienna.
11: W Poznaniu również?
21: Tak, bardzo dużo deszczu, niestety, i tak jakby ktoś testował chyba pogodę na Polsce.
11: A teraz jesień, jak się ona zapowiada? Też może być fajna?
21: No, tak, bardzo w porządku na razie.
11: A co można jesienią w Poznaniu ciekawego robić?
21: Nie mnie chyba o to pytać. Nie mam takich pomysłów raczej.
11: A jest pani jesieniarą, tak zwaną?
21: Troszeczkę. Klimat fajny, no.
11: Książka, gorąca herbata z miodem.
21: Tak, filmy wieczorem, cynamonki, pewnie.
13: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
11: Jak byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
19: Ciekawe, takie piękne, spokojne, przyjemne.
20: Choć troszkę zimne w Polsce.
11: A w samym Poznaniu również zimne?
20: Jesteśmy dopiero pierwszy dzień w Poznaniu, jesteśmy z Krakowa.
11: Tak, teraz jesień. Jesień może też być fajna?
20: Tak, piękna przede wszystkim. Polska jesień najpiękniejsza.
11: A co można jesienią robić w takim razie?
20: No, my wracamy na studia w październiku.
19: Więc... uczyć się tutaj, myślę na pewno, ale też korzystać.
20: Dobrą książką, korzystać tutaj z dobrych książek. Przede wszystkim takie rzeczy promujemy.
11: A lubicie jesienne klimaty? No właśnie, książki, herbatę gorącą z miodem.
19: Oj, to zdecydowanie pod kocykiem usiąść, poczytać.
20: Przebywanie w parku.
19: Obejrzeć sobie wieczorem. Pospacerować, jak jest taka pogoda, która to pozwala akurat jesienią.
11: Teraz co, delektujecie się Poznaniem?
19: Tak.
20: Wracamy z konferencji naukowej, byliśmy w Gnieźnie i teraz spędzamy czas w Poznaniu.
19: Szkoda byłoby nie skorzystać z Poznania, jak już tu jesteśmy w okolicy.
11: Dzień dobry, mam pytanie. Jak państwo byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
22: Ciepłe.
23: Ale pan kłamie, bo pan nie mieszka w Poznaniu i w Polsce, także pan nie wie, jakie było tegoroczne lato.
11: Niech pan zdradzi.
22: W Hiszpanii byłem, było ciepło.
11: No to Hiszpania.
23: A w Poznaniu było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów. Całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo, także uważam, że to było bardzo udane lato.
11: A póki co jesień. Co można ciekawego jesienią w Poznaniu robić?
23: No co, można chodzić na spacery. Mamy piękne parki i piękne ulice niektóre w Poznaniu, więc można na pewno się przejść w różne strony. Wystawy. Co jeszcze można? No na pewno można iść sobie do kina. Można iść sobie zjeść coś dobrego. Co
11: jest pani tak zwaną jesieniarą?
23: Muszę przyznać, że tak, jestem. No,
11: dobra książka.
23: Herbata i kocyk, tak. No.
11: Dzień dobry, mam pytanie. Jak by pani podsumowała tegoroczne lato?
24: No ciepło, fajnie było.
11: A teraz jesień. I co jesienią ciekawego można w Poznaniu robić?
24: Chodzić do parku.
11: Widzę, że w ręku kubek. Tak. Tak, z kawą jest?
24: Z kawą, tak. Standardowo, tak. Pić kawę można w Poznaniu jesienią, to na pewno.
11: A ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy z kawą lubią pospacerować po mieście. Jest wtedy klimacik, prawda? A tymczasem jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcili mi chwilę czasu i powspominali lato, a także zdradzili plany na tegoroczną jesień. A my tymczasem pozostajemy w klimacie tej pory roku. Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania porządku w pasach drogowych naszego miasta. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wzorem lat ubiegłych do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomoc pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje zarząd. Poznaniacy i poznanianki sprzątający miejskie chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa, a więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Teraz kolejny temat. Rozpoczęła się budowa hali szermierczej przy ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.
0: Nowy budynek przewidziano od strony ulicy Stadionowej. Na parterze powstanie zaplecze dla sekcji szermierki, ale też tenisa ziemnego czy hokeja na trawie. Planowane są tam szatnie, toalety, ale też miejsce na magazyn, pokój socjalny czy trenerski. Szermierkę będzie można trenować na piętrze. Tam główna sala z planszami została zaplanowana na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie istniejąca wielofunkcyjna hala sportowa, która zostanie dodatkowo rozbudowana o ponad 100 metrów kwadratowych. Kolejnym elementem tej inwestycji będą 3 korty tenisowe. Będą one odpowiednio odwodnione, oświetlone i ogrodzone. Planowane jest również wybudowanie małego zaplecza technicznego z toaletą i magazynem.
11: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A tymczasem ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich.
1: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Grafik jest elastyczny i dostosowany do planu zajęć na studiach. Wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4. semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu. Za 4 miesiące stażu oferujemy 7644 zł brutto. Szansę na zapoznanie się z pracą dla miasta i dla mieszkańców Poznania ma każdy student. Nabór trwa do 15 października. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie poznań.pl/mim/staż/.
11: Mówiła nam Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Przypomnę, zgłoszenia można wysyłać do 15 października.
13: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
2: Pantki, które urodziły się pod koniec czerwca w Nowym Zoo w Poznaniu, otrzymały imiona. Imiona nadały im panie mieszkanki DPS-u na Poznańskiej Widzie przy ulicy Niedziałkowskiego, Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. My najpierw, kiedy tylko pantki się urodziły, to pojechaliśmy do pań, wyjaśniliśmy, w ogóle cała była prelekcja na temat pandek rudych, na temat tego gatunku, jego biologii, jego konieczności, jego ochrony. No i po tej prelekcji, kiedy tylko określiliśmy płeć pandek, a są to 2 samiczki, no to wtedy już przekazaliśmy te informacje paniom w DPS-ie i one wybrały dla tych pandek imiona. Tam, z tego co wiem, to było głosowanie na ten temat. No i te imiona są 2. Jedno to Zizi, czyli zdrobnienie od arabskiego Zineb. Oba zresztą pochodzą z języka arabskiego. Zizi to istota mała, urokliwa, pełna energii, radości i beztroski. Otwarta, kreatywna, chętna do zabawy. I jedna z pandek rzeczywiście jest taka nieco bardziej do przodu, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zachowanie, jest zdecydowanie śmielsza i troszkę lepiej rozwinięta, a druga, bardziej wycofana, otrzymała imię Lulu, też pochodzenia arabskiego, które to imię oznacza perłę, perełkę, symbol piękna i delikatności. No i takie właśnie imiona pantki noszą. Przypominam, są to pantki rude, nie mające za wiele wspólnego z pandą wielką, która jest niedźwiedziem. Pantki rude są gatunkiem żyjącym w Azji, na pograniczu Nepalu, Chin, Mianmy. Tam można je napotkać, a więc wschodnie Himalaje, południowo-wschodnia część Wyżyny Tybet. Tam pantki rude występują, także w zachodnich Chinach. No i jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Jego liczebność przez cały czas spada. Głównym powodem jest przede wszystkim niszczenie środowiska, w którym pantki rude żyją. Są to zwierzęta zaliczane do rzędu drapieżnych, ale uwaga, nie drapieżniki. Większość diety pandek rudych to dieta roślinna, pędy, liście bambusów. Pantki występują dosyć wysoko, bo można je napotkać nawet na wysokości 4800 metrów nad poziomem morza. To przypominam, praktycznie 2 razy tyle, ile liczy sobie najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy. A więc są to zwierzęta, które potrafią żyć wysoko, zwierzęta, które dobrze znoszą nawet dosyć surowe zimy, natomiast no właśnie, potrzebują to życia lasów, potrzebują to życia drzew, po których mogłyby się wspinać, bo robią to doskonale i drzewa i ich konary są właśnie ich takimi podstawowymi ścieżkami przemieszczania się. No i niestety, kiedy te lasy są niszczone, a są one niszczone i w zachodnich Chinach, i na całej części pogranicza Chin, Pakistanu, Mianmy, Nepalu, tych lasów ubywa, a więc ubywa również pandek. Dlatego są właśnie w ogrodzie zoologicznym i dlatego jakkolwiek każde narodziny w ogrodzie zoologicznym nas bardzo cieszą, to narodziny małych pandek cieszą nas, można powiedzieć, podwójnie, tym bardziej, że właśnie urodziły się dwie pandki, a więc mamy w tej chwili Lulu i Zizi, które są córkami Indiry, która to z kolei przyjechała do ogrodu zoologicznego w Poznaniu z ogrodu Nordens Ark w Szwecji, a ich ojcem jest Toshi, którego miejscem urodzenia jest ogród zoologiczny w Ichlawie. Jak zwykle pokazuję Państwu, mówiąc o tych różnych miejscach urodzenia i o tych peregrynacjach pandek, na czym polega praca w ogrodzie zoologicznym, hodowla gatunków zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, i widać, jak ważna jest w tym momencie współpraca taka międzynarodowa między różnymi ogrodami i to, żeby zwierzęta z ogrodu do ogrodu jeździły. No i to, żeby dochowywały się potem potomstwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Indiry i Toshiego, a więc przypominam, tutaj urodziły się nam

0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania podpoznańskie Jerzykowo. Powstaje tam nowoczesny obiekt ochronny, mówi wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.
1: Tak jest, no ja się bardzo cieszę, że jednak jako Wielkopolska możemy powiedzieć, że pokazujemy całej Polsce, jak to ma wyglądać i jak budować takie miejsca, jak tworzyć wspólnie z gminą Pobiedziska, która jest, no ja już to powiedziałam dzisiaj rozmawiając z burmistrzem, jednym z liderów, który rzeczywiście wspólnie z administracją rządową bardzo dobrze realizują program ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Istotne dla Wielkopolski.
1: Mam nadzieję, że na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. Tutaj myślę, że nie jeden samorząd przyjedzie, żeby zobaczyć, że w ciągu 5 miesięcy, tak jak było tutaj mówione, udaje się takie miejsca ukrycia zrobić. Połączenie dwóch rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne w obecnych czasach, czyli bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa zdrowotnego i takiego fizycznego. Tak jako administracja rządowa bardzo chcemy, żeby takie miejsca powstawały.
3: Pierwszy tego typu obiekt, miejsce schronienia trzeciego stopnia, trzeciej kategorii, czyli najwyższej, gdzie praktycznie będzie można się ukryć w czasie bardzo różnych kryzysów. No i to był jeden z celów.
0: Mówi Ireneusz Antkowiak, burmistrz gminy Pobiedziska.
3: Natomiast też myślę, że ważne jest miejsce, ponieważ jest to miejsce przy szkole, czyli każdy ma dostęp, każdy wie, gdzie się znajduje. I myślę, że forma, która tutaj jak gdyby daje taki kierunek myślenia, aby obiekty sportowe były wykorzystywane na miejsca schronienia w razie zagrożeń, różnych kryzysów, myślę, że tutaj się bardzo sprawdzi. Po pierwsze, właścicielem terenu jest gmina, więc nie trzeba z nikim tego negocjować. Po drugie, zazwyczaj dobrze skomunikowany, jest pełna infrastruktura. No i w tej chwili będziemy mieli obiekt, który na co dzień będzie służył jako szatnie, jako miejsca spotkań. Będzie tam również możliwość urządzenia stołówki, gabinetów lekarskich. Właściwie będzie to miejsce, gdzie będzie można zorganizować tą najważniejszą część życia, którą na co dzień potrzebujemy, bo w razie kryzysu na przykład starsze osoby, czy osoby, które mają problem ze zdrowiem, a muszą mieć ciągłość leczenia, tu będą mogli na przykład mieć wypisaną receptę. Tutaj będzie stała łączność z internetem, będzie zawsze prąd, ponieważ będziemy na niezależnych źródłach, czyli agregatach, czy bankach energii, więc to po prostu spowoduje, że mieszkańcy tej części gminy będą mogli czuć się zdecydowanie bardziej bezpieczni. Ja myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że jest to pierwszy obiekt w Polsce. Muszę powiedzieć, kto troszeczkę tutaj zainspirował nas tą myślą, to była rozmowa z byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michałem Niskiewiczem, który organizując Euro odwiedził Pobiedziska i był to taki moment, gdzie można było składać wnioski i kupiliśmy od niego tą koncepcję. Właściwie wykorzystaliśmy ten pomysł, muszę to powiedzieć, żeby jednak oddać honor autorowi tego pomysłu, a myślę, że Polska to przyjmie, ponieważ w każdej gminie są orliki i myślę, że idealne miejsce, żeby też cały czas informować, że takie miejsce jest. W sytuacji zagrożenia, kryzysu, stresu, to często nie pamiętamy, gdzie mamy bandaż w domu, a co dopiero, gdzie tutaj się schować, schronić, czy szukać pomocy. Tutaj ta pomoc będzie zorganizowana, tu mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Oczywiście również w Pobiedziskach budujemy taki punkt, może nie na taką skalę, ale będzie magazyn z miejscem schronienia. I też myślę, że takie miejscowości, małe miejscowości jak Pobiedziska, czy tutaj Jerzykowo, one nie będą celem strategicznym w razie jakiegoś konfliktu, natomiast na pewno odczujemy wszyscy skutki, choćby w postaci przerwania dostaw energii, gazu, dostaw internetu, więc my również zapewnimy tutaj możliwość załatwiania spraw przez internet, będzie mobilny internet, będziemy korzystali ze Starlinków. Staramy się robić wszystko, aby mieszkańcy byli spokojni, bezpieczni, spokojni, bo sama myśl, sam fakt, że budujemy taki obiekt, to też komunikuje, że gmina myśli, że realizuje i poważnie, przynajmniej ja podchodzę poważnie do tych zadań, które zostały na burmistrzów, wójtów, prezydentów nałożonych w ustawie o obronie ludności cywilnej i obronie ludności i obronie cywilnej. Jestem też po przeszkoleniu, więc wiem, jakie obowiązki na mnie ciążą i dlatego, jeśli chodzi o miejsca schronienia, to zapewniamy. Również przygotowujemy się w kwestii na przykład wyżywienia w ciągu pierwszych 72 godzin, bo to jest obowiązek każdego samorządu, bo w tych pierwszych 72 godzinach jest zawsze najtrudniej. I wtedy po 3 dniach kryzysu ludzie zazwyczaj zaczynają sobie radzić

0: projektami. Natomiast my jesteśmy potrzebni od zaraz, w pierwszych 3 dniach, kiedy wszystko jest sparaliżowane, i do tego się przygotowujemy. Również szkolimy mieszkańców, aby po prostu byli bardziej świadomi. Ja wiem, że nie wszyscy chcą tego słuchać, nie wszyscy chcą w to uwierzyć, ale my też nie myślimy tylko o konfliktach wojennych. Dzisiaj zmienia się klimat, gdzie również mogą być wyłączenia prądu, może być blackout, mogą być różne inne historie zupełnie niezwiązane z jakąś taką agresją militarną. Na takie sytuacje też będziemy tutaj przygotowani.
1: Przed czym dokładnie ma chronić ten obiekt, który powstaje tutaj?
0: Ten punkt przede wszystkim zabezpiecza przed, po pierwsze, no przed, może nie będę rozpoczynał od tych najcięższego kalibru, bo to, tak jak powiedziałem, tutaj raczej mogą być przypadkowe, na przykład rakieta zabłądzi i tutaj spadnie. No może się to wydarzyć i trzeba będzie się schronić. Natomiast też budujemy cały system ostrzegania mieszkańców, czyli złożyliśmy wniosek na zakup najnowocześniejszych i technologicznie najbardziej zaangażowanych syren, żeby mieć własny system komunikowania mieszkańców i ostrzegania, żebyśmy nie musieli tego robić na zasadzie, że czy strażacy na przykład w Poznaniu włączą ten system, czy wojewoda włączy. Nie, my będziemy, myślimy o naszych mieszkańcach od pierwszej chwili jakiegokolwiek zagrożenia. Więc jeżeli pojawi się sygnał, to ludzie będą wiedzieli, że coś się dzieje i trzeba się schronić. Następna sytuacja to jest taka, że pozbawienie prądu mieszkańców na, nie wiem, kilka dni, no to właściwie przenosimy nasze życie takie administracyjno, medyczne na przykład, do takiego miejsca. Małe dzieci, które niekoniecznie muszą rozumieć, że jesienią jest zimno i ciemno, mają też prawo do tego, żeby normalnie się bawić, więc chcemy, żeby tu było też takie miejsce, taka miniatura przedszkola, żeby mogły normalnie funkcjonować, ponieważ takie miejsce uchroni też przed tymi traumami, gdzie w zasadzie trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj dzieci, które mają dostęp do wszystkiego właściwie od razu, nagle są pozbawione światła, ciepła, opieki medycznej, przedszkolnej, nie ma rówieśników. To się odbije bardzo na psychice. Myślimy też o takich miejscach, chcemy je dywersyfikować, aby już o tych najmłodszych zadbać, które jeszcze niekoniecznie muszą to wszystko rozumieć, a niestety w takich sytuacjach też uczestniczą. Kwestia zdrowia, kontynuacja leczenia, wypisywanie recept, dostęp do internetu, umowa z aptekami, dostawa tych leków, magazyn leków, to wszystko będzie można w takich miejscach zgromadzić i wtedy myślę, że będziemy po pierwsze autonomiczni, po drugie w przypadku jakiegokolwiek kryzysu wówczas jesteśmy w stanie złagodzić te skutki, a samymi takimi działaniami przygotowujemy, adoptujemy ludzi do takiej sytuacji, ponieważ ludzie widzą, że coś się dzieje, coś się buduje, że to jednak nie jest jakaś fikcja, o której się słyszy w środkach masowego przekazu, tylko po prostu to się realizuje. Punkt, on będzie właściwie cały czas mógł funkcjonować, bo będzie agregaty wytworzą prąd, następnie będzie tutaj cały czas dopływ 3000 litrów wody pitnej. Robimy to po raz pierwszy, więc my się uczymy, ale też torujemy tą drogę dla innych. Myślę, że też będą nas tutaj odwiedzali samorządowcy jesienią, jak to wygląda, jak to działa, jak funkcjonuje. Poza tym jeszcze będzie pełna rekuperacja powietrza, więc de facto niekoniecznie trzeba po 3 dniach wychodzić, żeby tego powietrza nabrać. Tam powietrze świeże będzie stale, więc na to też jesteśmy przygotowani. Kanalizacja, klimatyzacja, pitna woda, ciąg kuchenny, więc będzie możliwość też na przykład przygotowywania posiłków. Także to jest absolutnie mocno przemyślany obiekt, który mam nadzieję będzie też promował nasze miasto doskonale.
1: Wyjaśnijmy, że nad tym będzie płyta boiska.
0: I docelowo będzie nad tym, na górze będzie boisko, także tego nie będzie widać. Będzie oczywiście winda dla niepełnosprawnych. Jedno wyjście ewakuacyjne od strony tutaj ulicy Spokojnej, główne wejście będzie od lasu przy szkole, więc tutaj ta komunikacja jest stosunkowo prosta, kiedy 2 kioski będą i przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że do miejsca schronienia to tylko w ramach przygotowań, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni wykorzystywanych do przebrania się raczej będą używali tą górną, czyli boisko, a nie to, co jest pod ziemią. Ale jak to mówi stara zasada, że jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to się nic nie wydarzy. Jeżeli się nie przygotujesz, to wtedy masz problem. Przekładając to na rok akademicki, który się zaczyna, każdy student, który się dobrze przygotuje do egzaminu, raczej idzie spokojny. A jeżeli się nie przygotuje, wtedy jest zestresowany. No i to się właściwie przekłada również na przygotowania tego typu dotyczące zabezpieczenia mieszkańców przed kryzysami. Ja świadomie mówię kryzysami, bo nie chcę też nikogo straszyć, no ale wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja i wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy też przewrażliwieni, a poza tym, jeszcze raz powtarzam, Wielkopolskę w ostatnim czasie też wielokrotnie nawiedziły wichury, takie niecodzienne opady i to powodowało, że na przykład nie było przez ileś godzin czy kilkanaście godzin prądu. To będzie miejsce, gdzie będzie można też wtedy funkcjonować i myślę, że ten schron będzie wykorzystywany i on będzie no, po prostu bardzo przyjazny dla mieszkańców. Nie tylko będzie tym takim, budził te reakcje, że coś się strasznego wydarzyło, ale przede wszystkim będziemy też oswojeni z tym miejscem, korzystając z tego właśnie do celów rekreacyjno-sportowych.
1: Najprawdopodobniej schron zostanie oddany do użytku pod koniec listopada. A my tymczasem powracamy do Poznania. Powiemy o inwestycji w naszym mieście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje modernizację skweru Eki z Małek.
3: Co słychać w twojej dzielnicy?
2: Po zakończeniu pracy ten niewielki skwer zmieni się w zieloną przestrzeń do odpoczynku. Wykonawcy mają czas do 1 października na złożenie ofert, a po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru. Dziś skwer Eki z Małek zajmuje niewielką część terenu pomiędzy kamienicami przy ulicach Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza. Jest ważnym punktem na mapie Dolnego Łazarza. To tutaj odbywają się, czy odbywały się znane na Łazarzu sylwestry, ale dziś ten skwer niewiele oferuje mieszkańcom. Można tam przysiąść ewentualnie na ławce, czy też wyprowadzić psa. Od paru lat trwała dyskusja, jak skwer powinien się zmienić. I kilka lat temu mieszkanki i mieszkańcy Łazarza mieli możliwość uczestniczenia w konsultacji, mogli przekazać swoje pomysły i oczekiwania wobec skweru. Najpierw w ramach imprezy Parking Day, która się odbyła w 2019 roku, a potem w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w formie warsztatów projektowych. W wyniku tych spotkań i rozmów z lokalną społecznością opracowany został projekt przebudowy tego miejsca. Projekt łączy w sobie te elementy, na których najbardziej zależało mieszkańcom tej części Łazarza, a więc będzie tu zieleń, przestrzeń do odpoczynku oraz integracji lokalnej społeczności. Modernizacja tego terenu jest kolejnym przykładem konsekwentnych działań miasta zmierzających do tego, aby przestrzeń w śródmiejskich dzielnicach zmieniać na lepsze. Aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Dzięki temu skwer powiększy się prawie dwukrotnie, a powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się do ponad 500 metrów kwadratowych. Dzięki tej zmianie możliwe będzie też wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Małeckiego i Granicznej na odcinku sąsiadującym ze skwerem. Bardzo ważnym elementem skweru będzie oczywiście zieleń i przestrzeń do wypoczynku. Pojawi się tu kilkanaście drzew, trawy ozdobne, krzewy, a także byliny. Nie zabraknie oczywiście ławek. Przewidziano też przestrzeń na ustawienie stolików i krzesełek dla ogródków gastronomicznych. Mieszkańcy zyskają wygodne ciągi piesze, poprowadzone w taki sposób, aby łatwo można było przejść z ulicy Małeckiego na ulicę Łukaszewicza oraz z ulicy Małeckiego na ulicę Graniczną. Całość uzupełnią elementy małej architektury oraz oświetlenie. Co ważne, na skwerze pozostanie historyczny słup ogłoszeniowy oraz instalacja artystyczna Krawato, która stoi na skwerze od 2019 roku. Poza modernizacją skweru w ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie ulicy Łukaszewicza na odcinku od skweru Eki z Małeki do ulicy Kaliera.
1: Część szerokiego chodnika zostanie odbrukowana i obsadzona zielenią.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. To wydanie magazynu zaczniemy od kultury. Będzie sporo ciekawych propozycji na najbliższy czas.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
4: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece. A właściwie nie ma dnia, żeby przychodząc do biblioteki nie trafić na coś ciekawego. Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. Zaczynamy 1 października od spotkania Pamiętaj o czwartku. To są nasze comiesięczne spotkania dla tych, którzy chcą poćwiczyć pamięć i poćwiczyć też się w sztuce relaksacji. Są to spotkania dla dorosłych i 1 października o godzinie 17 zapraszamy właśnie na takie spotkanie, podczas którego na pewno te tematy jesienne jeszcze się pojawią. Natomiast tych, którzy chcieliby trochę oderwać się od coraz bardziej jesiennej pogody, zapraszamy 2 października o godzinie 17 do filii 15, czyli na Fabianowo, na spotkanie na poboczu Ameryk, pieszo z Panamy do Kanady. To będzie spotkanie z podróżnikami, z Olą Synowiec i Arkadiuszem Wiatorskim, którzy opowiedzą o swoim sposobie zwiedzania świata, którym jest właśnie zwiedzanie też Perpedes, więc będzie można i posłuchać trochę o samym wędrowaniu, ale też oczywiście o krajach i obejrzeć też zdjęcia i z Ameryki Środkowej i z tej północnej.
1: To z pewnością coś dla tych, którzy kochają podróże.
4: Oj tak, i tych podróżniczych tematów będzie w październiku trochę więcej, ale będziemy też podróżować w czasie, dlatego że 8 października o godzinie 18 zapraszamy Państwa na spotkanie Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. I to będzie wyjątkowa gratka, dlatego że będzie można obejrzeć nasze przepiękne dzieła z działu zbiorów specjalnych, 17-18 wieczne atlasy, a postanowiliśmy je wyciągnąć dlatego, że poszukujemy w nich tajemniczych zwierząt. Te fantastyczne zwierzęta mogą się trochę kojarzyć ze światem Harry'ego Pottera na przykład i okaże się, że trochę w tę stronę pójdziemy, dlatego że pani Katarzyna Sowińska-Drozdowska z Muzeum Narodowego opowie nam o tym, co nasi przodkowie widzieli w świecie, co wydawało im się, że widzą i jak to się ma do historii sztuki i do historii literatury, dlatego że będziemy mówić o smokach, o jednorożcach, o przeróżnych, fantastycznych zwierzętach, które nie istniały przecież, ale które znalazły się na przykład w atlasach i które były opisywane według naukowej metody na przykład w XVIII wieku.
1: Powiedzmy, przypomnijmy, gdzie to spotkanie?
4: To spotkanie 8 października o godzinie 18 będzie można posłuchać, będzie można zobaczyć, będzie można być może też sobie jakieś fantastyczne zwierzę wyobrazić.
1: To kto zainteresowany, to sobie zaznacza w kalendarzu właśnie tę datę i godzinę, a my sobie przechodzimy dalej, co następnie czeka na wszystkich poznaniaków, Wielkopolan.
4: Dobrym sposobem na spędzenie czasu jesienią jest pisanie listów. W październiku jest też tydzień pisania listów i taki tydzień też w Bibliotece Raczyńskich. Szczególnie dwa spotkania chciałabym Państwu polecić. 5 października Wykleja jak Szymborska, warsztaty dla dorosłych, dlatego że Szymborska pisała listy i bardzo często dołączała do nich własnoręcznie robione pocztówki albo kolaże. Wstęp wolny będzie na spotkanie i napisz do mnie list klasyczny. To 9 października, czyli w piątek o 18 będzie to spotkanie z listami Agnieszki Osieckiej, która pisała i do Marka Chłaski, i do Jeremiego Przybory. Będzie można posłuchać tych listów, będzie można także posłuchać muzyki, a takim finałem też tego spotkania z listami w bibliotece będzie już 30 października Klub Książki u Raczyńskich. Będziemy czytać listy do Mileny Franca Kawki, czyli tą chyba najbardziej osobistą formę wypowiedzi tego pisarza, którą zawarł właśnie w listach. Ale to jeszcze nie koniec.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Katarzyną Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Przechodzimy sobie dalej i właśnie proszę powiedzieć, co jeszcze w październiku na wszystkich tutaj, którzy odwiedzą Bibliotekę Raczyńskich, ale także filię.
4: Zapraszamy Państwa w październiku, jak zawsze, na Dni Kultury Czeskiej. W tym roku wyjątkowe, dlatego że obchodzimy 60-lecie partnerstwa między Poznaniem a Brnem i właśnie w związku z tym te Dni Kultury Czeskiej, które w bibliotece będą odbywać się od 12 do 17 października, będą bardzo bogate, dlatego że zapraszamy na wydarzenia do biblioteki, zapraszamy na wydarzenia wydarzenia na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Zapraszamy do Baraku Kultury, zapraszamy też do Teatru Wojart, gdzie będzie można obejrzeć czeskie komedie, więc ta czeska kultura, mam nadzieję, opanuje Poznań w październiku. A u nas szczególnie zapraszam na spotkanie 13 października, czyli we wtorek o godzinie 18, ponieważ gościć będziemy Petrę Dworzakową. To jest jedna z najbardziej popularnych obecnie czeskich autorek, która napisała między innymi powieść Wrony. To jest historia dziewczynki, która marzy o tym, żeby pójść na zajęcia plastyczne, i jej rodziny. Rodziny, która wydaje się zupełnie zwyczajna. Ktoś patrząc na tą rodzinę z boku pewnie by stwierdził, że to zwykła czeska szczęśliwa rodzina. Natomiast okazuje się, że wewnątrz tej rodziny są różne spięcia. Właściwie taką genialną formą, którą autorka zastosowała w tej książce, jest to, że opisuje nam tę codzienność z perspektywy Basi i jej mamy. Basi, dziewczynki bardzo wrażliwej, i jej mamy, której wydaje się, że nic się nie dzieje. A właśnie na styku tego spotkania i tych dwóch wrażliwości dzieje się bardzo wiele. Petra Dworzakowa jest autorką, która mocno czerpie ze swoich doświadczeń. Napisała też książkę Jestem głód, która oparta jest również na jej doświadczeniu anoreksji. Więc to są książki, w których pojawia się bardzo dużo współczesnych, trudnych tematów. Natomiast ona równoważy to takim rodzajem wielkiej wrażliwości, pewnego nawiasu, który może gdzieś w bardzo maleńkim stopniu zahacza o realizm magiczny, natomiast to jest rzeczywiście taki promień tego realizmu magicznego i myślę, że spotkanie z tą autorką będzie szczególnie ciekawe po pierwsze dla tych, którzy lubią literaturę czeską, po drugie dla tych, którzy lubią literaturę opartą na własnych doświadczeniach, po trzecie dla tych, którzy lubią literaturę, która jest o czymś i która w każdym ze swoich rozdziałów opisuje jakiś problem i diagnozuje naszą współczesność. Więc serdecznie Państwa zapraszamy 13 października na to spotkanie. Natomiast 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Koczorowskim, autorem biografii Milana Kundery, czyli tutaj będziemy już patrzeć bardziej na tą literaturę czeską z perspektywy klasycznej, chociaż przecież dwudziestowiecznej. Będzie o Milanie Kunderze, czyli o jednym z najważniejszych czeskich pisarzy. O tym, jak odnosili się do niego Czesi za jego życia, bo przecież mnóstwo czasu spędził we Francji. W jaki sposób odbierany jest też dziś? Jakie też były spojrzenia Kundery na ten zmieniający się świat? I będzie też o tym, w jaki sposób nazwisko Kundery pojawiało się na tej giełdzie noblowskiej. No bo październik to przecież też czas, kiedy czekamy na literackiego Nobla. Także serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Czeskiej, bo będzie bardzo dużo się wtedy w Poznaniu działo.
1: Co jeszcze będzie się działo w stolicy Wielkopolski?
4: Między innymi zapraszamy także na spotkanie z gwarą z naszego Fyrtla. No bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że gwara Poznania to jest gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
1: A wraz z tą gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej gwary używa w dzisiejszych czasach.
4: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
1: I takie nieporozumienia, prawda?
4: Oj, nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę, i kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni, i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi. I on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
1: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
4: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyo Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury, zanim wystygnie kawa, i na to spotkanie, które w Bibliotece Raczyńskich 28 października o godzinie 18.
1: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
4: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która, mam wrażenie, coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą Słówka Gra Altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
1: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
4: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzeń. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać, tylko sobie za bardzo drobne kwoty właśnie nowe książki kupić. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filii na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo, a tych wydarzeń, szczególnie dla dzieci, właśnie kiedy już zrobi się ciemno i będzie w bibliotece bardzo tajemniczo, nasi bibliotekarze przygotowali całą masę.
1: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to zachęcamy, by odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
4: Tak jest, tam wszystkie szczegóły, informacje także o zapisach.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
4: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję.
1: Czas na temat inwestycyjny.
5: Zakończyły się roboty związane z wymianą i wzmocnieniem nawierzchni południowej jezdni ulicy Warszawskiej. Mówimy tutaj o odcinku od ulicy Krańcowej do ulicy Mogileńskiej. Paulina Nowicka-Szewer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Dzięki tej inwestycji poprawił się komfort i bezpieczeństwo kierowców na tym odcinku. Trwa też inwestycja wzdłuż północnej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od węzła Antoninek do ulicy Świętowicznej. To prace związane z budową dwukierunkowej drogi rowerowej. Powstająca tam infrastruktura rowerowa zostanie dowiązana do istniejącego chodnika i drogi dla rowerów w rejonie Zatoki Autobusowej Antoninek PKM. Dalej ta trasa zostanie poprowadzona w kierunku Swarzędza do ulicy Świętowickiej. Powstanie też kanał technologiczny, chodnik i oświetlenie. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z Sośnicką, gdzie powstanie przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Do tego w ramach zadania wchodzą również prace na odcinku ulicy Świętowickiej od strony ulicy Warszawskiej z placem do zawracania. Powstanie tam jezdnia o nawierzchni z kostki, przebudowane zostaną skrzyżowania, chodnik, droga rowerowa i pieszo-rowerowa, a także zjazdy do posesji.
1: O inwestycjach drogowych przy Warszawskiej mówiła Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Reklama.
10: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie Wilanowskiej. Przed rozpoczęciem prac na ponad 250-metrowym odcinku ulicy Strużyńskiego nie było przejścia dla pieszych. Mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi, aby bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Koszt inwestycji to ponad 430 tysięcy złotych. Dokładna kwota będzie znana po przeprowadzeniu odbioru końcowego. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Poznania. Ze mną
12: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wspomnianym wcześniej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
11: Miasto po raz kolejny nagrodzi super wolontariuszy.
12: Tak, ja myślę, że wolontariat to jest bardzo ważny element w życiu w ogóle miasta i też mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. I myślę, że to jest kolejny raz, kiedy będziemy mieć możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, ale też na rzecz środowiska i coraz częściej też różnych innych sfer związanych z życiem wokół mieszkanek i mieszkańców, na przykład związanych z klimatem. W tym roku mamy 26. edycję, co pokazuje też, że ten wolontariat jest bardzo ważny i od kilkunastu, nawet można powiedzieć, lat jest doceniany. I myślę, że to jest ważne, że będziemy mieć możliwość znowu wskazania, docenienia osób, które angażują się w tą działalność społeczną i tak naprawdę robią to ze swojego zaangażowania i serca.
11: Właśnie, bo powiedzmy, że to wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych.
12: Tak, ja myślę, że tak. Trochę pokazuje też nasze hasło tegoroczne, bo hasłem jest siła działania sercem Poznania i trochę sobie tak myślę, patrząc na przestrzeni też w ogóle lat, które są, że dużo rzeczy, które się dzieją, czy to w mieście, ale też patrząc szerzej, nie tylko w obrębie kraju, ale też i za granicą, nie odbyłaby się bez zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy. I chcemy pokazać w tym roku i docenić osoby, które naprawdę realizują swoje działania i robią to przede wszystkim z czystego serca, z potrzeby i działania na rzecz właśnie czegoś szerzej niż tylko swojej lokalnej społeczności.
11: No właśnie, ideą konkursu jest promowanie wolontariatu.
12: Tak. Nam zależy na tym, żebyśmy poprzez zarówno zgłoszone osoby i też promocje i pokazywanie kandydatur na przykład w zeszłym roku, promować wolontariat. Trochę pokazać, że tak naprawdę myślę, że trzeba zrobić mały, drobny ważny krok, żeby zrobić coś dla drugiego człowieka. I to nie muszą być wielkie rzeczy, bo jakby historia konkursu pokazuje, że czasami działania, które są skierowane na przykład do jednej osoby i one są realizowane systematycznie, są również doceniane, więc to nie muszą być duże wydarzenia, happeningi, imprezy, tylko tak naprawdę chcemy pokazać, że mały, drobny krok może spowodować to, że możemy zrobić coś dobrego dla drugiego na przykład człowieka.
11: Tak jak się mawia, kropla drąży skałę.
12: Dokładnie tak. Ja myślę, że trochę to też pokazuje, że chęć zaangażowania i też zmiany pewnej, bo myślę, że czasami to jest tak, że wolontariat jest odpowiedzią na pewną potrzebę i może zaangażowania się i trochę poświęcenia też swojego wolnego czasu powoduje to, że możemy zrobić wiele.
11: Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Powiedzmy właśnie, na jakich zasadach, jak to wszystko wygląda?
12: Oczywiście. Kandydatury, tak jak pan wspomniał, do 11 października za pośrednictwem formularza online, więc myślę, że to jest o tyle uproszczenie, że nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów, wypełnić formularz i on znajduje się na stronie dedykowanej konkursowi, czyli poznań.pl, łamane na wolontariusz, myślnik roku. I tam znajdziemy w zakładce formularz, gdzie możemy krótko opisać, czy to osobę, bo warto zwrócić też uwagę na to, że w konkursie od kilku lat mamy możliwość zgłoszenia osób indywidualnie oraz też osób, które angażują się zespołowo, grupowo i tutaj mamy tą możliwość właśnie, że możemy albo zgłosić osobę, albo tak naprawdę zespół, grupę ludzi, którzy gdzieś się angażują. I co jest istotne, pytania myślę, że są bardzo proste, bo one dotyczą tak naprawdę tej działalności wolontariackiej. Skupiają się na roku bieżącym, czyli roku 2026, bo za ten rok doceniamy osoby, które angażują się wolontariacko. I myślę, że istotne jest to, bo zgłoszeń do konkursu można dokonać samodzielnie, czyli będąc wolontariuszką, wolontariuszem, czy działając właśnie w jakiejś organizacji czy grupie wolontariackiej, ale też można zgłosić kogoś. Uczulam i zachęcam do tego, że jeżeli kogoś zgłosimy, chcemy go docenić, to poinformujmy tą osobę o tym, że ona została po prostu do tego konkursu zgłoszona.
11: A wielki finał w grudniu.
12: Tak, tak. Wielki finał w grudniu. Jest to 4 grudnia. Wracamy w tym roku do Centrum Kultury Zamek i to jest taka przestrzeń, która myślę, że też jest znana mieszkankom, mieszkańcom naszego miasta poprzez różnego rodzaju działania, które się dzieją. I w tym miejscu będziemy rozstrzygać tegoroczną edycję konkursu Poznański Wolontariusz Roku. A dzień wcześniej będziemy zapraszać mieszkanki i mieszkańców naszego miasta do udziału w konferencji, która będzie jakby takim elementem poprzedzającym galę i będziemy mówić o wolontariacie.
11: W Poznaniu zdecydowanie nie brakuje osób, które pomagają innym tak po prostu, bezinteresownie.
12: Tak, ja myślę, że w Poznaniu nie brakuje tych osób, tylko czasami mamy trochę taki drobny problem z tym, żeby doceniać te osoby i zgłaszać. I myślę, że to jest taka przestrzeń do tego, żebyśmy mówili o tym, że wolontariat jest ważny i pokazywać te działania wolontariackie, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, ilu mamy dobrych ludzi wokół siebie. Więc to jest przestrzeń też do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie, zobaczyć i poszukać takich osób aktywnych gdzieś w tych działaniach społecznych i ich docenić po prostu, bo to jest przede wszystkim możliwość, czy rodzice mogą docenić swoje dzieci, bo, które się angażują, czy na przykład dziadkowie, czy tak naprawdę możemy docenić organizacje, które, czy instytucje, które są wokół nas i działają wolontariacko, albo grupy też, które działają nieformalnie, więc to jest przestrzeń do tego, żebyśmy mogli rozejrzeć się wokół siebie, zobaczyć, no i tak naprawdę spróbować docenić te osoby, bo myślę, że ważne jest to, nie sama nagroda i nie to, kto zostanie wybrany, ale chociaż chęć i potrzeba, żeby docenić tą osobę i ją zgłosić do konkursu, bo myślę, że to już jest ważny element, że gdzieś zauważamy działanie na przykład osoby lub danej grupy.
11: A kto chciałby zostać wolontariuszem, ale nie do końca zna miasto, mówię tutaj chociażby o studentach pierwszego roku, którzy pojawiają się w Poznaniu, gdzie oni powinni się zgłosić, jeśli chcą wolny czas właśnie przeznaczyć na pomaganie innym?
12: Myślę, że Poznań ma szczęście akurat przede wszystkim do ludzi, ale też do organizacji, które istnieją, organizacji pozarządowych. W mieście funkcjonuje Poznańskie Centrum Wolontariatu, które jest finansowane ze środków budżetowych miasta Poznania. I to jest miejsce, gdzie każda i każdy z nas znajdzie przestrzeń dla siebie o to, aby więcej dowiedzieć się o wolontariatu. wolontariacie, wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, ale też znaleźć ofertę wolontariacką, czyli taką przestrzeń, gdzie może się zaangażować. Ja bym chciał też zwrócić uwagę na to, że coraz częściej, jeżeli chcemy się angażować w działalność wolontariacką, nie musimy wykonywać tej pracy bezpośrednio, czyli pójść do danego miejsca, ale coraz częściej mamy też do czynienia z e-wolontariatem, czyli jeżeli ktoś ma na przykład umiejętność tworzenia, załóżmy, postów w ramach social mediów, czy prowadzenia strony internetowej, to coraz częściej pojawiają się takie oferty, gdzie można właśnie w ten sposób się zaangażować, czyli tak naprawdę nie wychodząc z domu, a robiąc coś dobrego.
11: Przypomnijmy o konkursie Poznański Wolontariusz Roku.
12: Poznański Wolontariusz Roku, do 11 października zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
11: A o tym wszystkim prosto z Wydziału Zdrowia przy 3 maja w Poznaniu mówił
12: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
11: Dziękuję bardzo za rozmowę.
12: Dziękuję.
11: Czas na poznańską wildę. Zabiorę Was teraz do Schronu Kultury Europa.
3: Zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Tomasz Fałek, Schron Kultury Europa. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich czy zdjęć fotograficznych, które niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, około 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
11: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
3: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek, osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład ja, jako członek stowarzyszenia, pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
11: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
3: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
11: A na jakie inicjatywy czekacie?
3: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie niewydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
11: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej wildzie, szczególnie przy rolnej.
3: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się, nawet na ulicy, już przed schronem, czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
11: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
3: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły, i to w pewien sposób buduje później te więzi.
11: Byliśmy na poznańskiej Wildzie, a teraz apel wielkopolskich policjantów. Mamy jesień, a więc warunki na drogach coraz gorsze, szczególnie wieczorami.
9: Tak, dlatego apelujemy, by nosić odblaski, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących. To, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
11: Nie zapominajmy zatem o odblaskach, które mogą ratować nam życie, bo widoczny znaczy bezpieczny. Czas na kolejny temat. Mam coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszych poznańskich parkach.
13: W 3 poznańskich parkach można znaleźć zegary słoneczne. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Są one w Parku Astronomicznym imienia Jana Heweliusza, Edukacji Ekologicznej w Kiekszu i Edukacji Przyrodniczej imienia profesora Leszka Bergera. Nie mają one żadnego mechanizmu ani wskazówek takich jak zwykły zegar. Żeby go wypróbować, potrzebujemy słońca, ponieważ godzinę pomaga nam odczytać dzień, którego położenie zmienia się w ciągu dnia. Szczególnie ciekawy jest zegar anelematyczny, bo w nim wskazówką może zostać sam człowiek. A jak to działa? Na środku zegara znajduje się płyta przypominająca kształtem ósemkę. Znajdujemy na niej miejsce najbliższe dzisiejszej dacie i właśnie tam powinniśmy stanąć. Wokół zegara są rozmieszczone oznaczenia godzin. Wtedy, kiedy staniemy w odpowiednim miejscu, to nasz cień pokaże na tych oznaczeniach przybliżoną godzinę. Myślę, że warto podczas spaceru wypróbować, jak działa taki zegar. Oczywiście potrzebujemy do tego słońca, dlatego wybierzmy słoneczny dzień, bo bez słońca nie zobaczymy cienia, który wskazuje czas.
11: Zachęcamy poznaniaków do spacerów po parkach, tym bardziej, że jesienią jest naprawdę kolorowo.
10: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od inwestycji na poznańskim Strzeszynie. Tym razem całkowicie zmieniają się ulice Stanisława Grochowiaka i Stefana Kisielewskiego, a ulica Jacka Kaczmarskiego zyskuje nową kanalizację.
14: Jeżeli chodzi o postępy prac na placu budowy, to na ulicy Kisielewskiego wykonano już kanał technologiczny i dobiega również końca rozprowadzanie okablowania pod osiedlenie uliczne. Możemy też zobaczyć, że układane są krawężniki i nawierzchnie na chodnikach. Z kolei na ulicy Grochowiaka kończy się montaż krawężników i oporników drogowych. Ułożone zostało tam też okablowanie do słupów oświetleniowych, które to będą stawiane w kolejnych krokach. Na ulicy Kaczmarskiego częściowo została już zrobiona kanalizacja deszczowa. Docelowo dzięki tej inwestycji na ulicy Kisielewskiego powstanie jezdnia z kostki, ale też chodniki i zjazdy do posesji. Ta ulica zyskuje również nowy system kanalizacji deszczowej, oświetlenie i kanał technologiczny. Podobny zakres prac przewidziano na ulicy Grochowiaka. Tam powstają jezdnia, chodniki, zjazdy, a także kanalizacja deszczowa, oświetlenie i kanał technologiczny. Z kolei na ulicy Kaczmarskiego, tak jak wspomniałam, zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej.
11: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ze względu na trwające prace w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu, dlatego należy zachować tam ostrożność i stosować się do bieżącego oznakowania. W naszym programie czas na Centrum Poznania i ważną inwestycję.
15: W ramach niedawnej zmiany organizacji ruchu na ulicy Zajlanda przenieśliśmy parkowanie na jezdnię. Bartosz Szczepaniak, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Teraz na tej ulicy trwają odbruki, a za chwilę rozpoczną się nasadzenia nowej zieleni. Po południowo-wschodniej stronie ulicy posadzimy 8 grabów. Będą im towarzyszyć czmieliny, suchodrzewy chińskie i funkie. Dobór tych roślin nie jest przypadkowy, ponieważ uwzględnia on cień, który przez część dnia rzucają pobliskie kamienie. Po południowo-zachodniej stronie natomiast pojawi się 25 lilaków, a także inne rośliny, takie jak róże czy chociażby kocimiętka. Po południowo-zachodniej stronie nie będzie drzew, wszystko z uwagi na liczne instalacje podziemne, natomiast posadzimy tam aż 2400 cebul hiacyntów. Nowe nasadzenia zostaną oczywiście zabezpieczone słomianymi matami. Mają one na celu ochronienie tych jeszcze nieukorzenionych roślin przed zadeptaniem solą drogową. Przy miejscach parkingowych pozostawimy przejścia między jezdnią a chodnikiem. korkiem. Dzięki temu kierowcy i pasażerowie będą mogli wygodnie dojść do zaparkowanych samochodów.
11: Koszt prac związanych z odbrukiem i nasadzeniami to ponad 180 tysięcy złotych. Teraz zmieniamy temat. Będzie o programie mieszkaniowym.
16: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu mieszkaniowego Społeczna Agencja Najmu 2.0. Ten program został uruchomiony w trzecim kwartale 2025 roku. Innowacyjny program rozszerzył politykę mieszkaniową miasta o kolejny instrument. Ta pomoc mieszkaniowa w tym programie skierowana jest w dużej mierze do przedstawicieli sektora edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy programu mogą liczyć nie tylko na korzystny najem, ale też możliwość korzystania z indywidualnych form wsparcia. Te formy wsparcia to kursy, szkolenia zawodowe, treningi kompetencji, a także poradnictwo psychologiczne. Ważnym elementem SAN-u 2.0 są dopłaty do czynszu. Przez pierwsze 12 miesięcy osoby, które biorą udział w programie, otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe. Ten nabór wniosków jest od 24 września do piątku 2 października. Te wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie ZKZL lub w terenowych punktach obsługi klienta. Te wnioski można pobrać w biurze obsługi klienta, ale też na stronie san.poznań.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie.
11: Mówił nam Łukasz Kubiak z ZKZL, a wnioski, przypomnę, można składać do 2 października. A tymczasem Poznań szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. O szczegółach mówi Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem.
17: 25 października o godzinie 11 zapraszamy. Mamy bieg, drugą edycję jesiennego biegu charytatywnego. Bieg, który promuje i zaprasza do rodzicielstwa zastępczego. Informuje o tym, jak wiele dzieci jeszcze potrzebuje domów, szuka rodziców tak naprawdę zastępczych. Poprzez bieganie, tak? To znaczy nośnik bardzo szlachetny przy okazji. No, dbamy o zdrowie, biegamy. Wszyscy lubimy biegać, uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć ten ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych. Z tego tak naprawdę ogromną większość rozdysponowaliśmy. Mamy jeszcze kolejne dwie rodziny, które w tym momencie jesteśmy w procesie wydawania tych środków i zamkniemy całą pulę zeszłoroczną. Także liczymy, że powtórzymy ten sukces.
11: No tak a propos biegu, bieg wystartuje na poznańskiej Malcie.
17: Na Malcie, tak. Tego nie powiedziałem, oczywiście. Poznańska Malta, wszyscy poznaniacy znają, dla biegaczy trasa znana, dwa kółeczka wokół Malty. Tych z mniejszą kondycją zapraszam chociażby na jedno. A dzieci w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów również. Oczywiście nie każdy może zostać rodzicem zastępczym, to jest oczywiste. Każdy mógłby, ale nie każdy nim będzie. Ale mam wrażenie, mówię to też po sobie, że ogół społeczeństwa nie ma zupełnie wiedzy na temat tego, że istnieje taki problem. Nawet wiele osób nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak rodzicielstwo zastępcze, bo wiemy, że są domy dziecka, wiemy, że jest adopcja, ale myślę, że jak większość osób zapytamy na ulicy, czy wiedzą, że 80 dzieci w tym momencie czeka na umieszczenie albo w placówce, albo w rodzin zastępczych, bo po prostu nie ma dla nich miejsc. To nie ma tej świadomości. Wydaje mi się, że jeżeli więcej ludzi o tym usłyszy, jakaś część z tych osób się zdecyduje na zostanie tym rodzicem zastępczym, bo nie ma co straszyć procedurami, wymaganiami. Tam naprawdę ogromna większość osób chętnych przejdzie te kursy, te szkolenia i dostanie kwalifikacje.
11: A na co przeznaczono pieniądze zebrane w zeszłym roku?
17: Bardzo szeroki wachlarz. Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitację dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych, zapasy mleka w proszku. Każdy ten wydatek jest indywidualnie konsultowany z daną rodziną, jaką ona ma konkretną tą potrzebę, w jaki sposób można ulżyć. Często mieliśmy sytuację dwójki dzieci dla jednej rodziny, a jedna sytuacja była taka, że rodzina wzięła czwarte dziecko, kolejne po prostu do siebie, czyli tym samym też to sfinansowanie podstawowych potrzeb też sprawiło, że oni mieli łatwiej wejść w ten nowy rozdział.
11: Taki bieg będzie będzie zachętą, inspiracją?
17: Mam taką nadzieję, a wydaje mi się, że tak, chociażby dlatego, że wiem, jakie sygnały do mnie wracają. Wiele osób do mnie wracało z informacją, że dzięki, bo dowiedziałem się, o co chodzi. I teraz skoro do mnie wracają te sygnały, że ludzie się dowiadują, ludzie zmieniają swój punkt widzenia, to myślę, że chociażby jedna rodzina, a to byłby już sukces. By się jeszcze jedna rodzina znalazła, chociażby jedna.
11: Magdalena Pietrusi-Gadamska, zastępczyni prezydenta Poznania, podkreśla.
18: To jest tak, że bieg to jest inicjatywa Fundacji Biegusiem i to jest dla nas bardzo ważny partner w organizacji tej części promocji. Natomiast rolą miasta jest przede wszystkim informować o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze, szkolić kandydatów na rodziny zastępcze, kwalifikować, oczywiście organizować akcje informacyjne. Niemniej, żeby zostać takim rodzicem, trzeba to poczuć. To ani akcja informacyjna. Zachęcamy do wolontariatu w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do kontaktu z naszymi albo prowadzonymi przez organizacje rodzinnymi domami dziecka, ale także na konferencje i spotkania z rodzinami zastępczymi i z mieszkańcami, które są organizowane zarówno przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak i przez Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Oczywiście cały czas dajemy rodzinom, bo to nie jest tak, że dziecko od razu trafia do pieczy, że jest postanowienie sądu, więc tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wkłada ogrom swojej pracy, żeby dziecko jak najdłużej z rodzicami mogło być, ucząc tych rodziców, dedykując im specjalne programy, instruując, jak żyć, jak opiekować się dzieckiem, żeby to dziecko pozostało w rodzinie biologicznej. No w ostatnich latach sytuacja w pieczy zastępczej wygląda z roku na rok coraz gorzej. No, jako społeczeństwo zauważamy, znaczy jako instytucja, ale też monitorując sytuację w naszych rodzinach, nie tylko poznańskich, ale w ogóle w Polsce, w Europie, zauważamy taki trend pogarszającej się wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Nowe pokolenia, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo często nie są przygotowane do realizacji tej funkcji. Na pewno duże utrudnienie i dodatkową taką sytuacją, która pogorszyła sytuację w rodzinach, była zarówno pandemia COVID, jak i sytuacja ogólnie w Europie, sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. One powodują, że jednak również rodzice biologiczni bardzo często potrzebują wsparcia i nie radzą sobie w obecnej rzeczywistości. W tej chwili postanowienia sądu, no i w ogóle sposób organizacji pieczy zastępczej wskazuje, że najbardziej efektywną formą pieczy jest rodzina zastępcza. Żeby taka rodzina powstała, musi być osoba, obywatel, który zdecyduje się podjąć tego bardzo trudnego, odpowiedzialnego wyzwania, a wtedy my jako instytucja, jako urząd jesteśmy w stanie zapewnić mu wszelkie warunki do tego, takiej osobie, żeby ta rodzina mogła funkcjonować i realizować swoją rolę.
11: A więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wspierania Rodzin Swoboda oraz na stronie poznań.pl. W kalendarzu jesień wielu z nas z pewnością wybierze się do lasu. Niestety, a tam śmieci. Leśnicy przyznają.
3: Cały czas te śmieci w lasach znajdujemy. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Co prawda jest mniej puszek i butelek, ponieważ system kaucyjny tutaj zaczął działać, to widać, ale mamy problem ze śmieciami, odpadami na przykład z samochodów. To są opony, to są jakieś fragmenty części karoserii, odpady niebezpieczne. Z wielkopolskich lasów policzyliśmy to, zbieramy corocznie taką ilość śmieci, którą możemy porównać do 65 tysięcy takich przydomowych pojemników. To jest tyle prawie, ile mieszkańców Leszna, naszego wielkopolskiego. Wydajemy na to 3 miliony złotych. Jako sama dyrekcja poznańska, jedna dyrekcja, takich w Polsce mamy 17 i trzeba powiedzieć, że koszt sprzątania lasów w ogóle w kraju to ponad 150 milionów złotych.
19: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. No dokładnie, oprócz tego, że nie jest to zbyt estetyczne, no to stanowi to przede wszystkim zagrożenie dla przyrody, dla zwierząt, dla których bardzo często to jest pułapka, bo do takich pojemników po jakichś napojach czy po jakiejś innej jedzeniu bardzo chętnie są wabione owady, które później nie mogą się z nich wydostać. To są przypadki, w których jelenie czy daniele zaplątują się w jakieś sznurki, siatki, foliówki, tego typu rzeczy. No i też w momencie, kiedy pojawia się ogień w lesie, a to też jest dosyć częsta sytuacja, te śmieci stanowią dla niego dodatkowe paliwo. Znacznie podwyższają temperaturę, a już jeżeli w ogóle mówimy o jakichś kanistrach z jakimiś nieznanymi substancjami, które też w lasach znajdujemy, no to już w ogóle sprawa robi się poważna.
11: Do takich zdarzeń dochodzi w samym Poznaniu również?
20: To widać wyraźnie. My to widzimy jako leśnicy, że problem śmieci narasta zdecydowanie w lasach, które są blisko dużych miast. I tu nasze podpoznańskie lasy po prostu są zaśmiecone przez to, że ludzie, niektórzy mieszkańcy w sposób nierozważny z tych lasów korzystają. Też warto tu przy okazji powiedzieć, że wywożenie z ogródków po jakichś pracach gospodarczych, wytnę w swoim ogródku jakąś roślinkę i zamiast ją wywieźć do punktu tak zwanej selektywnej zbiórki odpadów, wyrzucam to do lasu, no to jest duży problem dla przyrody. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na terenie naszych wielkopolskich lasów znaleźliśmy kilka razy już opuncję w lesie, która sobie rosła w borze sosnowym. Po prostu ktoś wywiózł odpady zielone, no myślał, że okej, to się rozłoży. No nie, wprowadzamy w tym momencie gatunki obce dla naszej polskiej przyrody. Mogą to być gatunki niebezpieczne, inwazyjne. De facto przycinamy się do tego, że tej przyrodzie szkodzimy.
11: Czyli podobnie jak też w świecie zwierząt, tutaj płazów na przykład umieszczamy jakiś gatunek żółwia w stawie, w jakimś akwenie i niestety to nie jest tak, że on sobie żyje i nic się nie dzieje, tylko wręcz przeciwnie.
20: Tak, to jest właśnie to samo porównanie bardzo dobre właśnie w świecie zwierząt. Tutaj pod Poznaniem, na przykład w Wielkopolskim Parku Narodowym, no, czy nawet na Dębinie, tutaj w tych stawach, są akcje odłowu jakichś obcych gatunków, raków. Żółwie były znajdowane, my też znajdujemy w lasach żółwie ozdobne. No to jest właśnie działalność nierozważna, działalność człowieka i tego po prostu nie można robić.
11: A tak przy okazji jeszcze przypomnę, przebywając w lesie musimy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy przestrzegać zasad odpowiedniego zachowania.
10: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz

0: pieniędzy. Ofiarą oszustów padł m.in. 83-letni poznaniak. Mężczyzna przekonany, że chroni swoje oszczędności, wypłacił w 3 placówkach bankowych łącznie 80 tysięcy złotych. Gotówkę włożył do papierowej torby i przekazał w umówionym miejscu nieznanemu sobie mężczyźnie. Był to tak zwany odbierak, czyli osoba wykonująca jedno z ogniw przestępczego procederu. Jej zadaniem jest fizyczne przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonego, a następnie przekazanie ich dalej zgodnie z instrukcjami osób organizujących takie oszustwo. W ten sposób sprawcy pozostający w cieniu mogą ograniczyć bezpośredni kontakt ze swoją ofiarą. W podobny sposób oszukany został 49-latek. W jego przypadku straty wyniosły aż 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, chcąc, jak sądził w zasadzie, zabezpieczyć swoje pieniądze, wpłacił 50 tysięcy złotych do bitomatu, czyli urządzenia umożliwiającego m.in. zakup kryptowalut za gotówkę. W tego typu oszustwach przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do wpłaty pieniędzy w urządzeniu, często wykorzystując przekazany przez siebie kod QR. W efekcie gotówka może zostać zamieniona na kryptoaktywa i przesłana na portfel kontrolowany. Z kolei ten sam pokrzywdzony następnego dnia po zaciągnięciu kredytu przekazał kolejne 50 tysięcy złotych, tym razem w gotówce przybyłem na miejsce odbierakowi. Kiedy obaj pokrzywdzeni zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa, powiadomili policję. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła funkcjonariuszom połączyć oba te zdarzenia. Wspólnym elementem okazał się mężczyzna odbierający pieniądze od pokrzywdzonych. Śledczy przeanalizowali m.in. zapisy monitoringu oraz wykonali szereg czynności operacyjnych. Ustalili wizerunek mężczyzny, a następnie jego tożsamość i miejsce przebywania. Tydzień po dokonaniu tych oszustw podejrzany został zatrzymany na terenie poznańskiej północy. Okazał się nim 31-letni obywatel Ukrainy. Podczas przeprowadzonych czynności procesowych policjanci odzyskali 35 tysięcy złotych pochodzących z oszustw. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał 2 zarzuty dotyczące udziału w oszustwach. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci przypominają, że pracownik banku nigdy nie zadzwoni do klienta, aby nakazać mu wpłatę pieniędzy, przekazanie gotówki obcej osobie, czy wpłatę środków do bitomatu w celu ich zabezpieczenia. Nie podawajmy kodów autoryzacyjnych, danych do logowania, ani innych poufnych informacji. Nie instalujmy też aplikacji wskazywanych przez rozmówcę i nie wykonujmy operacji finansowych pod presją czasu. Jeśli zdarzy się telefon od pracownika banku i informacja o zagrożonych pieniądzach, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru. Pamiętajmy, pieniądze można zabezpieczyć, odkładając telefon, nie przekazując ich oszustowi.
1: O oszustwach na terenie Grunwaldu i Jeżyc mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A tymczasem doskonałe informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu prac był remont sali amarantowej, która została powiększona o dodatkowe pomieszczenie i wyposażona m.in. w klimatyzację oraz nowy system obsługi sceny i jej oświetlenia.
2: Stało się w końcu. Liczyliśmy, że będzie troszeczkę wcześniej, ale na efekty trzeba czekać. Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta.
1: Znajdujemy się w domu tramwajarza w nowej odsłonie.
2: Tak, w nowej odsłonie przywrócone jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Co się zmieniło? Takim bardzo ważnym rzeczą, dodatkowym elementem jest winda, która z parteru będzie tutaj podjeżdżać pod salę amarantową, także starsi i osoby niepełnosprawne będą mogły też ze spokojem korzystać tutaj z całej wielkości domu tramwajarza, ale zmienił się też koloryt, bo był taki szaro-bury.
1: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
2: Dom tramwajarza został wybudowany i zaprojektowany przez Strypkę, pana Nestrypkę. Tutaj była pierwsza ochronka, pierwsze takie przedszkole prowadzone przez jego żonę. Też od samego początku z tą myślą, że ma służyć mieszkańcom jako takie miejsce spotkań. Pierwsza szkoła taka dla dziewcząt była. I też dla pracowników pobliskich chyba tramwaj. Operatorem jest Fundacja Pana Gara. Planują dużo już wydarzeń, które są nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, ale pierwsze koncerty już są 1 października i później i cały kalendarz już będzie na stronie Fundacji Pana Gara, ale także Zinfest, takie wydarzenia dla młodzieży.
1: Zmieniło się w środku, ale zmieniło się też na zewnątrz.
2: Zewnątrz też została tutaj termomodernizacja przeprowadzona, a także wymalowane. Nie tylko dom tramwajarza, ale też pobliskie tutaj przynależne mieszkania są wyremontowane.

0: zremontowane klatki, odnowione, też idąc duchem czasu zainstalowane nowe drzwi, tak samo, żeby to wszystko współgrało i odpowiadało kolorytem.
1: Szymon Konrad, jestem prezesem Fundacji Pana Gara, który jest operatorem Domu Tramwajarza od 2021 roku.
2: Czyli jest radość, jest zadowolenie?
1: Ogromne, oczywiście. Na każdym etapie remontu. Ponieważ jakby śledziłem, uczestniczyłem, wspierałem, dementowałem, współpracowaliśmy też z MKZ-em, z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Mamy to szczęście, że mogliśmy dostarczyć masę materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie dzięki wnukowi założycieli Domu Tramwajarza dysponujemy ogromnymi informacjami, ogromnym zbiorem. Nie mamy ograniczeń. Mamy tutaj trzy chóry, które na co dzień spotykają się i próbują w Domu Tramwajarza. Mamy orkiestrę, młodą orkiestrę z Akademii Muzycznej. W ramach swojej działalności, dzięki temu, że wspiera nas również miasto Poznań i Wydział Kultury i jakby dzięki temu mamy, powiedzmy, opłacony ten budynek. Wiele inicjatyw oddolnych, czy wiele inicjatyw innych NGO-sów znajduje u nas przestrzeń na swoją działalność.
2: Przypomnijmy, jak długo trwały te prace tutaj w Domu Tramwajarza.
3: Prace remontowe były podzielone na dwa etapy. Grzegorz Bubla, członek zarządu komunalnych zasobów lokalowych. Pierwszy rozpoczął się w 2022 roku i zakończył się w 2023. W ramach tego remontu wykonany został dach oraz ocieplone zostały ściany. Natomiast ten remont, o którym teraz, który podziwiamy, między innymi tą piękną salę amarantową, rozpoczął się w drugim kwartale 2025 roku i zakończył się we wrześniu tego roku.
2: Czy podobne obiekty w Poznaniu mogą liczyć również na taką inwestycję, na drugie życie?
3: Myślę, że tak. Oczywiście dokonujemy remontowych, kapitalnych remontów kamienic zabytkowych, gdzie klatki schodowe nierzadko, można powiedzieć, nie odbiegają estetyką od tego, co możemy tutaj zobaczyć.
2: I stało się, tak? Jest radość?
4: Oczywiście, że tak. No, Dom Tramwajarza jest ikonicznym miejscem dla Jeżyc, niezwykle ważnym dla tutaj społeczności lokalnej, dla tego Firtla. Marcin Kołek, zastępca prezydenta miasta Poznania. Troszeczkę to trwało, ale też trwało to dlatego, że konsultowaliśmy tutaj te rozwiązania zarówno z radnymi miejskimi z tego okręgu, jak i z radnymi osiedlowymi. Zbieraliśmy, że tak powiem, finansowanie, bo tutaj zarówno środki miejskie, jak i środki zewnętrzne, jak i środki przekazane przez Radę Osiedla, więc efekt jest naprawdę dobry i myślę, że to możemy nazywać właśnie takim fajnym efektem dobrej współpracy. Wygląda naprawdę, powiedziałbym, bardzo godnie, tak to nazwę, bo jest to naprawdę, takie są, mam wrażenie, z najlepszych teatrów na świecie skojarzenia, bo mamy bardzo nowoczesny wystrój, mamy tutaj bardzo ładne wykończenie, sztukaterię, mamy odnowiony i oddany do użytkowania balkon wewnętrzny dla widzów i dla, że tak powiem, osób, które są operatorem tej sali, no bardzo ładna scena, nowa podłoga, wszystko tak jak należy. Piękne miejsce.
2: Proszę powiedzieć właśnie, jakie jeszcze miejsca mają szansę na drugie życie?
4: No, przede wszystkim pozyskaliśmy środki na Madalinę, słynną przecież również dla tamtego Firtla. Mamy środki pozyskane w Parku Wilsona na odnowienie fontanny i sceny, więc to są takie nasze oczka w głowie, jeżeli chodzi o najbliższe działania rewitalizacyjne, ale tak jak mówiłem na konferencji, no dzieje się też w Poznaniu wielka rewitalizacja, bo tak naprawdę inwestycja w tramwaj na Ramowice to jest rewitalizacja całej tej ulicy, więc wszystkim tym, którzy mówią, że w dziedzinie rewitalizacji w Poznaniu niewiele się dzieje, chciałbym powiedzieć, że wręcz przeciwnie, pozyskujemy środki zewnętrzne i rewitalizujemy miasto. Wierzę, że też inne tego typu obiekty jak tutaj będą mogły odzyskać blask, tak jak Dom Tramwajarza.
2: A tak a propos jeszcze remontów i tutaj utrudnień, co by chciał pan powiedzieć tym poznaniakom, poznaniankom, którzy narzekają, mówią, że kolejny remont, że ciągle jakieś utrudnienia?
4: Chciałbym powiedzieć, że słyszałem przed rozpoczęciem inwestycji na Ratajczaka i na Moście Chrobrego, że będzie armagedon komunikacyjny i wydaje mi się, że jednak go nie było, że jednak dzisiaj przez Most Chrobrego oczywiście przejeżdżamy wolniej, szczególnie w godzinach szczytu, ale przejeżdżamy, że bardzo dobrze inwestycje na Ratajczaka również pod kątem właśnie całego ciągłego utrzymania ruchu prowadzi firma. Więc chcę powiedzieć poznaniakom, że też wyciągamy wnioski i uczymy się cały czas na błędach z przeszłości w prowadzeniu inwestycji i mam takie głębokie poczucie, że dzisiaj te dwie inwestycje są bardzo dobrze prowadzone właśnie pod kątem też ruchu w mieście i że będziemy robić wszystko, żeby tych narzekających było jak najmniej.
2: Pozwolicie, to powrócę jeszcze do remontu Domu Tramwajarza. Przypomnę, modernizacja całego obiektu była prowadzona pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. A tymczasem rusza sezon grzewczy.
5: Taką datą, można powiedzieć, statystyczną jest początek października, dlatego że to wtedy widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę, w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, choć my tutaj dodajemy, że tak naprawdę pożar w naszym domu może powstać w różnym czasie, nie tylko w okresie grzewczym. No jednak z punktu widzenia przyczyn powstawania pożarów to eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
2: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
5: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki. Czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie. No ale biorąc pod uwagę taką twardą statystykę, to na początku tego okresu grzewczego widzimy, że już blisko 90 osób zostało podtrutych w całej Wielkopolsce tlenkiem węgla, gdzie w zeszłym roku na początku okresu grzewczego było ich około 45. Więc można powiedzieć, że dwa razy tyle zatruć tlenkiem węgla już notujemy i dla nas ta liczba właśnie osób rannych jest tutaj najistotniejsza, bo liczba zgłoszeń może być różna, ale ile faktycznie i fizycznie tych osób zostało poszkodowanych, no to jest dla nas tutaj w tym momencie ważniejsze. Pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie grzewczym. Montujmy czujki tlenku węgla, które mają nas chronić przed czadem, szkodliwym, niebezpiecznym gazem, którego nie da się inaczej jak przy pomocy właśnie tego urządzenia czujki wykryć. Zwracajmy uwagę na to, jak eksploatujemy urządzenia grzewcze, jak używamy innych urządzeń, na przykład elektronicznych w naszych domach, które mogą spowodować pożar, a przed tym pożarem znów w jakiś sposób nas uchroni, czy w zasadzie szybciej powiadomi o tym pożarze czujka dymu.
2: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach podczas sezonu grzewczego.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Poznańscy policjanci namierzyli osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione.
7: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami komisariatów miasta i powiatu poznańskiego oraz Straży Granicznej prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zaangażowanie mundurowych i wcześniejsze rozpoznanie pozwoliły na skuteczną realizację kolejnych spraw. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali łącznie 110 osób poszukiwanych. Wśród nich było 9 osób ściganych listami gończymi, kolejne 81 osób poszukiwanych było na podstawie sądowych zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzeniu do aresztów śledczych. W tej grupie znalazło się 7 obcokrajowców. Policjanci ustalili również miejsca pobytu 12 osób poszukiwanych do celów prawnych. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione. Ponadto jedna osoba została zatrzymana w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z zatrzymanych był 24-letni mężczyzna, którego namierzyli i zatrzymali policjanci z Komisariatu Policji w Suchym Lesie. Mężczyzna ten był poszukiwany na podstawie listu gończego za udział w pobiciu oraz rozbój. Ma do odbycia karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przekazany do dyspozycji właściwych organów, a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest jednym z istotnych elementów pracy policjantów pionu kryminalnego. Funkcjonariusze na bieżąco analizują informacje, weryfikują ustalenia i sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby poszukiwane. Dla osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, czas nie działa na ich korzyść. Policjanci konsekwentnie docierają do kolejnych poszukiwanych, niezależnie od tego, jak długo pozostają poza zasięgiem organów ścigania.
2: A teraz w naszym magazynie inna sprawa z naszego regionu. O szczegółach mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
8: Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowane działania w Koninie, Jarocinie oraz Golinie. Przeszukali wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże. W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie. Mundurowi ujawnili tam ponad 96 tysięcy sztuk papierosów i 20 kg tytoniu. Szacowane uszczuplenia wyniosły blisko 400 tysięcy złotych. Papierosy i tytoń z nielegalnego obrotu pozostaje poza kontrolowanym systemem produkcji i dystrybucji. Kupując, konsument nie ma pewności co do ich pochodzenia, składu ani warunków produkcji i przechowywania. Obrót wyrobami akcyzowymi z nielegalnego źródła może również skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. Dotyczy to zarówno nabywania, przechowywania, przewożenia czy pomocy w zbyciu lub ukryciu. Odpowiedzialność może ponieść również osoba, która podejmuje działania zmierzające do zakupu nielegalnych wyrobów, jeżeli okoliczności wskazują, że może mieć świadomość ich nielegalnego pochodzenia.
2: Przypomnę, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przejęli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu. A my zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja liście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
9: Akcja jest skierowana do właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości, których posesje graniczą bezpośrednio z miejskimi chodnikami. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada bowiem na takich właścicieli konieczność dbania o miejskie chodniki, które bezpośrednio graniczą z ich nieruchomościami. Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich pod koniec września i aż do końca danego roku rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników. Ta akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. My jako Zarząd Dróg Miejskich przekazujemy worki, a potem odbieramy już pełne worki z liśćmi i je utylizujemy. Jeżeli mieszkańcy chcą wziąć udział w naszej akcji, muszą się do nas zgłosić i złożyć zamówienie na dostarczenie pustych worków. Można takie zamówienie złożyć telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia telefoniczne odbywają się przez Miejską Infolinię Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00, a zgłoszenia mailowe na adres liście@zdm.poznan.pl. Worki w liczbie oczywiście adekwatnej do przydrożnego drzewostanu będą dostarczane do mieszkańców bezpośrednio pod wskazane adresy. W przypadku wykorzystania dostarczonych worków należy do nas się ponownie zgłosić i złożyć kolejne zamówienie. Odbiór pełnych worków odbywa się zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zapełnione liśćmi worki należy magazynować na terenach ogólnodostępnych, na poboczu bądź na części chodnika po stronie posesji. Prosimy, aby do worków nie trafiały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, na przykład z ogrodu, bo takie odpady, takie worki nie będą przez nas odbierane.
2: Akcja już ruszyła i potrwa do końca roku. Kolejny temat w programie. Budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu nabiera tempa. Po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu fundamentów rozpoczęły się montaże konstrukcji stalowych, które wyznaczają kolejny ważny etap budowy. W najbliższych miesiącach prowadzone będą dalsze prace związane z wykonaniem obiektów, instalacji oraz zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie robót to 2027 rok. A kto nie wie, wyjaśnię. Gratowiska to miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak zużyte baterie, opony, meble, chemikalia, oleje, sprzęt elektroniczny oraz wiele innych rzeczy, które nie powinny trafić do zwykłych pojemników na śmieci. Ich właściwa segregacja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zwiększania poziomu recyklingu. Kolejny temat w naszym magazynie. Zaprezentowano medal, który biegaczki i biegacze otrzymają 4 października na mecie 25 Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Tegoroczny krążek upamiętnia 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku. A my tymczasem pozostajemy w temacie biegania. Jak się okazuje, jesień to również doskonała okazja, by tutaj biegać po Poznaniu.
10: No, oczywiście. Jak tylko temperatura nieco się obniża, to wszystkich zachęcam do tego, żeby podnieść temperaturę ciała, na przykład bieganiem. Adrian Szałek, na co dzień biegam po Poznaniu. Można pobiegać w wielu miejscach. Ja, mieszkając na północy Poznania, korzystam z okolic nadwarciańskich, ale nie tylko. Lubię sobie pojechać nad Jezioro Strzeszyńskie, nad Jezioro Kierskie, pobiegać samemu, z żoną, ze znajomymi. Możecie Państwo na pewno prześledzić sobie różnego rodzaju grupy w mediach społecznościowych, zapisać się do wspólnego biegania. To jest zawsze przyjemniejsze i chyba łatwiejsze i bardziej motywujące. Bieganie jesienne niczym nie różni się tak naprawdę od biegania wiosennego, od biegania letniego. Może nieco się różni od biegania zimowego, bo bieganie zimowe jest jednak trudne, bo w temperaturach ujemnych trudno się biega, trudno się oddycha. Natomiast wiosna, lato, jesień to są bardzo dobre pory roku do biegania. Jesień, myślę, i wiosna są nawet lepsze niż lato, bo nie jest tak gorąco. Zakładamy buty, długie spodnie, jakąś koszulkę, krótki rękaw czy dłuższy, czapeczkę, okulary i biegamy.
2: A co byś chciał powiedzieć tym, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem?
10: Wszyscy biegamy. Biegniemy przez całe życie, szybciutko, więc dlaczego mamy nie biegać po prostu sobie po pracy, przed pracą czy w przerwie pracy? Brak chęci do biegania kojarzy mi się z lenistwem, ale jeżeli ktoś by chciał zacząć biegać, to sugeruję kupić proste buty do biegania, założyć dres, koszulkę zwykłą i pójść po prostu pobiegać. Zrobić pierwsze kilometry, 2 kilometry, 3 kilometry powolutku. Można to przemieszać z marszem, z marszobiegiem. Od tego bym zaczynał.
2: Powiedzieliśmy sporo o jesieni, ale powiedzmy o tej zimie, bo zima to już taki trochę ekstremalny czas na to, by biegać.
10: To jest ekstremalny czas do biegania. To jest dla wielu osób trudny okres do tego, żeby w ogóle wyjść z domu, wystawić nos poza swoje cztery gorące czy tam ciepłe ściany własnego mieszkania. Natomiast jeżeli ktoś zacznie bieganie jesienią i się w to wkręci, to jest duża szansa, że będzie chciał to kontynuować zimą. A wtedy oczywiście trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio się ubrać, żeby się nie przeziębić, żeby nie przemarznąć. Ale jak najbardziej można to zrobić. Sam to praktykowałem. Nawet zdarzało mi się wstawać wcześniej rano, przed pracą, o godzinie 5, wyjść, pobiegać, ubrany szczelnie. Także zachęcam wszystkich do biegania o każdej porze dnia i w każdych warunkach.
2: Masz za sobą też tutaj starty, nie tylko w Poznaniu?
10: Lubię uczestniczyć w biegach masowych, bo one mają coś takiego w sobie, czego nie mają biegi w pojedynkę lub nawet we dwójkę, jak się biega, lub w mniejszych grupach. Jest to pewnego rodzaju energia, jakaś atmosfera danego wydarzenia, która nakręca nas do tego, żeby właściwie bardziej przeżywamy to jako jakieś wydarzenie niż jakby sam bieg. Mam kilka takich wydarzeń za sobą, kilka przebiegniętych półmaratonów czy dłuższych biegów. Lubię pobiec sobie w Wingsie, lubię sobie pobiec w półmaratonie poznańskim, półmaratony w innych miastach organizowanych, czy też w różnego rodzaju biegach charytatywnych, bo tam się pojawia dodatkowa kwestia pomagania.
2: Poznaniacy kochają biegać. Popularnością cieszy się Jezioro Maltańskie, ale też okolice Cytadeli, a także Rusałka. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Ruszył nabór do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
6: Muzea w Poznaniu.
11: Znajdujemy się w sali wystaw Muzeum Sztuk Użytkowych na wystawie Anny Krzymańskiej Medale i Plakiety. Witold Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu. W pierwszej sali pokazujemy plakiety właśnie Anny Krzymańskiej, natomiast w drugiej sali pokazujemy medale i dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane.
2: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
11: Tak, tak, zgadza się. To jest PAF. To jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie będzie można zobaczyć, jak wyglądała.
2: Przypomnę, że jesteśmy w tej pierwszej sali i tutaj...
11: Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie. Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
2: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali...
11: W następnej sali mamy medale Anny Krzymańskiej, jak również właśnie modele gipsowe, które służyły do odlewów medali.
2: Tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
11: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. To był jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z Galerii Sztuki Współczesnej naszego muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
2: Przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę?
11: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuk Użytkowych, też oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła.
2: I właśnie znajdujemy się w tym muzeum. Moją uwagę przykuła ta rzeźba.
11: To jest rzeźba, która się nazywa, która ma tytuł Fotelu. W fotelu przedstawia postać w takim stylizowanym fotelu. Krótko mówiąc, jak wskazywałby na to tytuł. Tutaj widzimy, właśnie tak jak wspominałem, medale Anny Krzymańskiej. Anna Krzymańska, jeśli chodzi o tematykę swoich prac, była bardzo, bardzo różnorodna i tematyka to przede wszystkim takie medale, które upamiętniają różnego rodzaju jubileusze czy wydarzenia związane z Wielkopolską, czyli mają wartość kronikarską. Bardzo wiele medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała swojej własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale i to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze, a po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane najczęściej powiedzmy do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
2: A wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu będzie można oglądać do 10 stycznia.
6: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Reklama. Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
1: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
0: Super promocja!
2: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. 180 tysięcy złotych stracili dwaj poznaniacy oszukani metodą na pracownika banku. Od tego zaczynamy to wydanie programu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Na terenie poznańskiego Grunwaldu i Jeżyc doszło do dwóch oszustw, w których sprawcy wykorzystali podobny schemat. Jak ustalili policjanci, do pokrzywdzonych telefonowały osoby podające się za pracowników banku. Przekonywali, że ich pieniądze są zagrożone. Doszło do wycieku danych osobowych lub ktoś próbuje zaciągnąć na nich kredyt. Wzbudzali w ten sposób strach i poczucie zagrożenia. Następnie nakłaniali rozmówców do wykonywania kolejnych poleceń. Wszystko miało rzekomo służyć ochronie ich oszczędności bądź też pomocy policji w zatrzymaniu sprawców. W rzeczywistości był to precyzyjnie przygotowany scenariusz, którego celem było przejęcie pieniędzy. Ofiarą oszustów padł m.in. 83-letni poznaniak. Mężczyzna przekonany, że chroni swoje oszczędności, wypłacił w 3 placówkach bankowych łącznie 80 tysięcy złotych, gotówkę włożył do papierowej torby i przekazał w umówionym miejscu nieznanemu sobie mężczyźnie. Był to tak zwany odbierak, czyli osoba wykonująca jedno z ogniw przestępczego procederu. Jej zadaniem jest fizyczne przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonego, a następnie przekazanie ich dalej zgodnie z instrukcjami osób organizujących takie oszustwo. W ten sposób sprawcy pozostający w cieniu mogą ograniczyć bezpośredni kontakt ze swoją ofiarą. W podobny sposób oszukany został 49-latek. W jego przypadku straty wyniosły aż 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, chcąc, jak sądził w zasadzie, zabezpieczyć swoje pieniądze, wpłacił 50 tysięcy złotych do bitomatu, czyli urządzenia umożliwiającego m.in. zakup kryptowalut za gotówkę. W tego typu oszustwach przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do wpłaty pieniędzy w urządzeniu, często wykorzystując przekazany przez siebie kod QR. W efekcie gotówka może zostać zamieniona na kryptoaktywa i przesłana na portfel kontrolowany. Z kolei ten sam pokrzywdzony następnego dnia po zaciągnięciu kredytu przekazał kolejne 50 tysięcy złotych, tym razem w gotówce przybyłem na miejsce odbierakowi. Kiedy obaj pokrzywdzeni zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa, powiadomili policję. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła funkcjonariuszom połączyć oba te zdarzenia. Wspólnym elementem okazał się mężczyzna odbierający pieniądze od pokrzywdzonych. Śledczy przeanalizowali m.in. zapisy monitoringu oraz wykonali szereg czynności operacyjnych. Ustalili wizerunek mężczyzny, a następnie jego tożsamość i miejsce przebywania. Tydzień po dokonaniu tych oszustw podejrzany został zatrzymany na terenie poznańskiej północy. Okazał się nim 31-letni obywatel Ukrainy. Podczas przeprowadzonych czynności procesowych policjanci odzyskali 35 tysięcy złotych pochodzących z oszustw. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał 2 zarzuty dotyczące udziału w oszustwach. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci przypominają, że pracownik banku nigdy nie zadzwoni do klienta, aby nakazać mu wpłatę pieniędzy, przekazanie gotówki obcej osobie, czy wpłatę środków do bitomatu w celu ich zabezpieczenia. Nie podawajmy kodów autoryzacyjnych, danych do logowania, ani innych poufnych informacji. Nie instalujmy też aplikacji wskazywanych przez rozmówcę i nie wykonujmy operacji finansowych pod presją czasu. Jeśli zdarzy się telefon od pracownika banku i informacja o zagrożonych pieniądzach, przerwijmy rozmowę, samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru. Pamiętajmy, pieniądze można zabezpieczyć, odkładając telefon, nie przekazując ich oszustowi.
11: O oszustwach na terenie Grunwaldu i Jeżyc mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A tymczasem doskonałe informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza.
7: Co słychać w twojej dzielnicy?
11: Najważniejszym elementem drugiego etapu prac był remont sali amarantowej, która została powiększona o dodatkowe pomieszczenie i wyposażona m.in. w klimatyzację oraz nowy system obsługi sceny i jej oświetlenia.
13: Stało się w końcu. Liczyliśmy, że będzie troszeczkę wcześniej, ale na efekty trzeba czekać. Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta.
11: Znajdujemy się w domu tramwajarza w nowej odsłonie.
13: Tak, w nowej odsłonie przywrócony jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Co się zmieniło? Takim bardzo ważnym rzeczą, dodatkowym elementem jest winda, która z parteru będzie tutaj podjeżdżać pod salę amarantową, także starsi i osoby niepełnosprawne będą mogły też ze spokojem korzystać tutaj z całej wielkości domu tramwajarza, ale zmienił się też koloryt, bo był taki szaro-bury.
11: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
13: Dom tramwajarza został wybudowany i zaprojektowany przez Nestrybkę, pana Nestrybkę. Tutaj była pierwsza ochronka, pierwsze takie przedszkole prowadzone przez jego żonę. Też od samego początku z tą myślą, że ma służyć mieszkańcom jako takie miejsce spotkań. Pierwsza szkoła taka dla dziewcząt była. I też dla pracowników pobliskich tramwaj. Operatorem jest Fundacja Pana Gara. Planują dużo już wydarzeń, które są nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, ale pierwsze koncerty już są 1 października i później cały kalendarz już będzie na stronie Fundacji Pana Gara, ale także Zinfest, takie wydarzenia dla młodzieży.
11: Zmieniło się w środku, ale zmieniło się też na zewnątrz.
13: Z zewnątrz też została tutaj termomodernizacja przeprowadzona, a także wymalowane. Nie tylko dom tramwajarza, ale też pobliskie tutaj przynależne mieszkania są wyremontowane, klatki odnowione, też idąc z duchem czasu zainstalowane nowe drzwi, tak samo, żeby to wszystko współgrało i odpowiadało kolorytem.
14: Szymon Konrad, jestem prezesem Fundacji Pana Gara, który jest operatorem domu tramwajarza od 2021 roku.
11: Czyli jest radość, jest zadowolenie?
14: Ogromne, oczywiście. Na każdym etapie remontu. Ponieważ jakby śledziłem, uczestniczyłem, wspierałem, dementowałem, współpracowaliśmy też z MKZ-em, z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Mamy to szczęście, że mogliśmy dostarczyć masę materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie dzięki wnukowi założycieli domu tramwajarza dysponujemy ogromnymi informacjami, ogromnym zbiorem. Nie mamy ograniczeń. Mamy tutaj trzy chóry, które na co dzień spotykają się i próbują w domu tramwajarza. Mamy orkiestrę, młodą orkiestrę z Akademii Muzycznej. W ramach swojej działalności, dzięki temu, że wspiera nas również miasto Poznań i Wydział Kultury i jakby dzięki temu mamy, powiedzmy, opłacony ten budynek. Wiele inicjatyw oddolnych, czy wiele inicjatyw innych NGO-sów znajduje u nas przestrzeń na swoją działalność.
11: Przypomnijmy, jak długo trwały te prace tutaj w domu tramwajarza.
15: Prace remontowe były podzielone na dwa etapy. Grzegorz Bubula, członek zarządu komunalnych zasobów lokalowych. Pierwszy rozpoczął się w 2022 roku i zakończył się w 2023. W ramach tego remontu wykonany został dach oraz ocieplone zostały ściany. Natomiast ten remont, o którym teraz, który podziwiamy, między innymi tą piękną salę amarantową, rozpoczął się w drugim kwartale 2025 roku i zakończył się we wrześniu tego roku.
11: Czy podobne obiekty w Poznaniu mogą liczyć również na taką inwestycję, na drugie życie?
15: Myślę, że tak. Oczywiście dokonujemy kapitalnych remontów kamienic zabytkowych, gdzie klatki schodowe nierzadko, można powiedzieć, nie odbiegają estetyką od tego, co możemy tutaj zobaczyć.
11: I stało się tak? Jest radość?
16: Oczywiście, że tak. No, dom tramwajarza jest ikonicznym miejscem dla Jeżyc, niezwykle ważnym dla tutaj społeczności lokalnej, dla tego Firtla. Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania. Troszeczkę to trwało, ale też trwało to dlatego, że konsultowaliśmy tutaj te rozwiązania zarówno z radnymi miejskimi z tego okręgu, jak i z radnymi osiedlowymi. Zbieraliśmy, że tak powiem, finansowanie, bo tutaj zarówno środki miejskie, jak i środki zewnętrzne, jak i środki przekazane przez Radę Osiedla, więc efekt jest naprawdę dobry i myślę, że to możemy nazywać właśnie takim fajnym efektem dobrej współpracy. Wygląda naprawdę, powiedziałbym, bardzo bardzo godnie, tak to nazwę, bo jest to naprawdę, takie są, mam wrażenie, z najlepszych teatrów na świecie, skojarzenia, bo mamy bardzo nowoczesny wystrój, mamy tutaj bardzo ładne wykończenie, sztukaterię, mamy odnowiony i oddany do użytkowania balkon wewnętrzny dla widzów i dla, że tak powiem, osób, które są operatorem tej sali. No bardzo ładna scena, nowa podłoga, wszystko tak jak należy. Piękne miejsce.
11: Proszę powiedzieć właśnie, jakie jeszcze miejsca mają szansę na drugie życie?
16: No, przede wszystkim pozyskaliśmy środki na Madalinę, słynną przecież również dla tamtego Firtla. Mamy środki pozyskane w Parku Wilsona na odnowienie fontanny i sceny, więc to są takie nasze oczka w głowie, jeżeli chodzi o najbliższe działania rewitalizacyjne, ale tak jak mówiłem na konferencji, no dzieje się też w Poznaniu wielka rewitalizacja, bo tak naprawdę inwestycja w tramwaj na Naramowice to jest rewitalizacja całej tej ulicy, więc wszystkim tym, którzy mówią, że w dziedzinie rewitalizacji w Poznaniu niewiele się dzieje, chciałbym powiedzieć, że wręcz przeciwnie, pozyskujemy środki zewnętrzne i rewitalizujemy miasto. Wierzę, że też inne tego typu obiekty, jak tutaj, będą mogły odzyskać blask, tak jak dom tramwajarza.
11: A tak a propos jeszcze remontów i tutaj utrudnień, co by chciał pan powiedzieć tym poznaniakom, poznaniankom, którzy narzekają, mówią, że kolejny remont, że ciągle jakieś utrudnienia?
16: Chciałbym powiedzieć, że słyszałem przed rozpoczęciem inwestycji na Ratajczaka i na Moście Chrobrego, że będzie armagedon komunikacyjny i wydaje mi się, że jednak go nie było, że jednak dzisiaj przez Most Chrobrego oczywiście przejeżdżamy wolniej, szczególnie w godzinach szczytu, ale przejeżdżamy, że bardzo dobrze inwestycje na Ratajczaka również pod kątem właśnie całego ciągłego utrzymania ruchu prowadzi firma, więc chcę powiedzieć poznaniakom, że też wyciągamy wnioski i uczymy się cały czas na błędach z przeszłości w prowadzeniu inwestycji i mam takie głębokie poczucie, że dzisiaj te dwie inwestycje są bardzo dobrze prowadzone właśnie pod kątem też ruchu w mieście i że będziemy robić wszystko, żeby tych narzekających było jak najmniej.
11: Pozwolicie, to powrócę jeszcze do remontu domu tramwajarza. Przypomnę, modernizacja całego obiektu była prowadzona pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. A tymczasem rusza sezon grzewczy.
17: Taką datą, można powiedzieć, statystyczną jest początek października, dlatego że to wtedy widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę, w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu, a z drugiej strony no rośnie to ryzyko powstania pożarów, choć my tutaj dodajemy, że tak naprawdę pożar w naszym domu może powstać w różnym czasie, nie tylko w okresie grzewczym. No jednak z punktu widzenia przyczyn powstawania pożarów to eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
11: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
17: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakup kupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie. No ale biorąc pod uwagę taką twardą statystykę, to na początku tego okresu grzewczego widzimy, że już blisko 90 osób zostało podtrutych w całej Wielkopolsce tlenkiem węgla, gdzie w zeszłym roku na początku okresu grzewczego było ich około 45. Więc można powiedzieć, że dwa razy tyle zatruć tlenkiem węgla już notujemy i dla nas ta liczba właśnie osób rannych jest tutaj najistotniejsza, bo liczba zgłoszeń może być różna, ale ile faktycznie i fizycznie tych osób zostało poszkodowanych, no to jest dla nas tutaj w tym momencie ważniejsze. Pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie grzewczym. Montujmy czujki tlenku węgla, które mają nas chronić przed czadem, szkodliwym, niebezpiecznym gazem, którego nie da się inaczej jak przy pomocy właśnie tego urządzenia czujki wykryć. Zwracajmy uwagę na to, jak eksploatujemy urządzenia grzewcze, jak używamy innych urządzeń, na przykład elektronicznych w naszych domach, które mogą spowodować pożar, a przed tym pożarem znów w jakiś sposób nas uchroni, czy w zasadzie szybciej powiadomi o tym pożarze czujka dymu.
18: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach podczas sezonu grzewczego.
10: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Poznańscy policjanci namierzyli osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione.
12: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami komisariatów miasta i powiatu poznańskiego oraz Straży Granicznej prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zaangażowanie mundurowych i wcześniejsze rozpoznanie pozwoliły na skuteczną realizację kolejnych spraw. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali łącznie 110 osób poszukiwanych. Wśród nich było 9 osób ściganych listami gończymi, kolejne 81 osób poszukiwanych było na podstawie sądowych zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzenia do aresztów śledczych. W tej grupie znalazło się 7 obcokrajowców. Policjanci ustalili również miejsca pobytu 12 osób poszukiwanych do celów prawnych. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione. Ponadto jedna osoba została zatrzymana w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z zatrzymanych był 24-letni mężczyzna, którego namierzyli i zatrzymali policjanci z Komisariatu Policji w Suchym Lesie. Mężczyzna ten był poszukiwany na podstawie listu gończego za udział w pobiciu oraz rozbój. Ma do odbycia karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przekazany do dyspozycji właściwych organów, a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest jednym z istotnych elementów pracy policjantów pionu kryminalnego. Funkcjonariusze na bieżąco analizują informacje, weryfikują ustalenia i sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby poszukiwane. Dla osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, czas nie działa na ich korzyść. Policjanci konsekwentnie docierają do kolejnych poszukiwanych, niezależnie od tego, jak długo pozostają poza zasięgiem organów ścigania.
11: A teraz w naszym magazynie inna sprawa z naszego regionu. O szczegółach mówi Małgorzata Spychała Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
19: Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowane działania w Koninie, Jarocinie oraz Golinie. Przeszukali wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże. W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie. Mundurowi ujawnili tam ponad 96 tysięcy sztuk papierosów i 20 kg tytoniu. Szacowane uszczuplenia wyniosły blisko 400 tysięcy złotych. Papierosy i tytoń z nielegalnego obrotu pozostaje poza kontrolowanym systemem produkcji i dystrybucji. Kupując, konsument nie ma pewności co do ich pochodzenia, składu ani warunków produkcji i przechowywania. Obrót wyrobami akcyzowymi z nielegalnego źródła może również skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. Dotyczy to zarówno nabywania, przechowywania, przewożenia czy pomocy w zbyciu lub ukryciu. Odpowiedzialność może ponieść również osoba, która podejmuje działania zmierzające do zakupu nielegalnych wyrobów, jeżeli okoliczności wskazują, że może mieć świadomość ich nielegalnego pochodzenia.
11: Przypomnę, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przejęli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu. A my zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
20: Akcja jest skierowana do właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości, których posesje graniczą bezpośrednio z miejskimi chodnikami.
21: To warto wiedzieć.
20: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada bowiem na takich właścicieli konieczność dbania o miejskie chodniki, które bezpośrednio graniczą z ich nieruchomościami. Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich pod koniec września i aż do końca danego roku rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników. Ta akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. My jako Zarząd Dróg Miejskich przekazujemy worki, a potem odbieramy już pełne worki z liśćmi i je utylizujemy. Jeżeli mieszkańcy chcą wziąć udział w naszej akcji, muszą się do nas zgłosić i złożyć zamówienie na dostarczenie pustych worków. Można takie zamówienie złożyć telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia telefoniczne odbywają się przez miejską infolinię Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00, a zgłoszenia mailowe na adres liście@zdm.poznan.pl. Worki w liczbie oczywiście adekwatnej do przydrożnego drzewostanu będą dostarczane do mieszkańców bezpośrednio pod wskazane adresy. W przypadku wykorzystania dostarczonych worków należy do nas się ponownie zgłosić i złożyć kolejne zamówienie. Odbiór pełnych worków odbywa się zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zapełnione liśćmi worki należy magazynować na terenach ogólnodostępnych, na poboczu bądź na części chodnika po stronie posesji. Prosimy, aby do worków nie trafiały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, na przykład z ogrodu, bo takie odpady, takie worki nie będą przez nas odbierane.
11: Akcja już ruszyła i potrwa do końca roku. Kolejny temat w programie. Budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu nabiera tempa. Po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu fundamentów rozpoczęły się montaże konstrukcji stalowych, które wyznaczają kolejny ważny etap budowy. W najbliższych miesiącach prowadzone będą dalsze prace związane z wykonaniem obiektów, instalacji oraz zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie robót to 2027 rok. A kto nie wie, wyjaśnię. Gratowiska to miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak zużyte baterie, opony, meble, chemikalia, oleje, sprzęt elektroniczny oraz wiele innych rzeczy, które nie powinny trafić do zwykłych pojemników na śmieci. Ich właściwa segregacja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zwiększania poziomu recyklingu.
21: Sport w Poznaniu.
11: Zaprezentowano medal, który biegaczki i biegacze otrzymają 4 października na mecie 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Tegoroczny krążek upamiętnia 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku. A my tymczasem pozostajemy w temacie biegania. Jak się okazuje, jesień to również doskonała okazja, by tutaj biegać po Poznaniu.
22: No oczywiście. Jak tylko temperatura nieco się obniża, to wszystkich zachęcam do tego, żeby podnieść temperaturę ciała, na przykład bieganiem. Adrian Szałek, na co dzień biegam po Poznaniu. Można pobiegać w wielu miejscach. Ja, mieszkając na północy Poznania, korzystam z okolic nadwarciańskich, ale nie tylko. Lubię sobie pojechać nad Jezioro Strzeszyńskie, nad Jezioro Kierskie, pobiegać samemu, z żoną, ze znajomymi. Możecie Państwo na pewno prześledzić sobie różnego rodzaju grupy w mediach społecznościowych, zapisać się do wspólnego biegania. To jest zawsze przyjemniejsze i chyba łatwiejsze i bardziej motywujące. Bieganie jesienne niczym nie różni się tak naprawdę od biegania wiosennego, od biegania letniego. Może nieco się różni od biegania zimowego, bo bieganie zimowe jest jednak trudne, bo w temperaturach ujemnych trudno się biega, trudno się oddycha. Natomiast wiosna, lato, jesień to są bardzo dobre pory roku do biegania. Jesień, myślę, i wiosna są nawet lepsze niż lato, bo nie jest tak gorąco. Zakładamy buty, długie spodnie, jakąś koszulkę, krótki rękaw czy dłuższy, czapeczkę, okulary i biegamy.
11: A co byś chciał powiedzieć tym, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem?
22: Wszyscy biegamy. Biegniemy przez całe życie, szybciutko, więc dlaczego mamy nie biegać po prostu sobie po pracy, przed pracą, czy w przerwie pracy? Brak chęci do biegania kojarzy mi się z lenistwem, ale jeżeli ktoś by chciał zacząć biegać, to sugeruję kupić proste buty do biegania, założyć dres, koszulkę zwykłą i pójść po prostu pobiegać. Zrobić pierwsze kilometry, 2 kilometry, 3 kilometry, powolutku. Można to przemieszać z marszem, z marszobiegiem. Od tego bym zaczynał.
11: Powiedzieliśmy sporo o jesieni, ale ale powiedzmy o tej zimie, bo zima to już taki trochę ekstremalny czas na to, by biegać.
22: To jest ekstremalny czas do biegania, to jest dla wielu osób trudny okres do tego, żeby w ogóle wyjść z domu, wystawić nos poza swoje cztery gorące czy tam ciepłe ściany własnego mieszkania. Natomiast jeżeli ktoś zacznie bieganie jesienią i się w to wkręci, to jest duża szansa, że będzie chciał to kontynuować zimą. A wtedy oczywiście trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio się ubrać, żeby się nie przeziębić, żeby nie przemarznąć, ale jak najbardziej można to zrobić. Sam to praktykowałem. Nawet zdarzało mi się wstawać wcześniej rano, przed pracą, o godzinie 5, wyjść pobiegać ubrany szczelnie. Także zachęcam wszystkich do biegania o każdej porze dnia i w każdych warunkach.
11: Masz za sobą też tutaj starty nie tylko w Poznaniu?
22: Lubię uczestniczyć w biegach masowych, bo one mają coś takiego w sobie, czego nie mają biegi w pojedynkę lub nawet we dwójkę, jak się biega, lub w mniejszych grupach. Jest to pewnego rodzaju energia, jakaś atmosfera danego wydarzenia, która nakręca nas do tego, żeby właściwie bardziej przeżywamy to jako jakieś wydarzenie niż jakby sam bieg. Mam kilka takich wydarzeń za sobą, kilka przebiegniętych półmaratonów czy dłuższych biegów. Lubię pobiec sobie w Wingsie, lubię sobie pobiec w półmaratonie poznańskim, półmaratony w innych miastach organizowanych, czy też w różnego rodzaju biegach charytatywnych, bo tam się pojawia dodatkowa kwestia pomagania.
11: Poznaniacy kochają biegać. Popularnością cieszy się Jezioro Maltańskie, ale też okolice Cytadeli, a także Rusałka. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Ruszył nabór do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
21: Muzea w Poznaniu.
1: Znajdujemy się w sali wystaw Muzeum Sztuk Użytkowych na wystawie Anny Krzymańskiej Medale i plakiety. Witam Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu. W pierwszej sali pokazujemy plakiety właśnie Anny Krzymańskiej, natomiast w drugiej sali pokazujemy medale i dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane.
11: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
1: Tak. Tak, zgadza się. To jest PAF. To jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie będzie można zobaczyć, jak wyglądała.
11: Przypomnę, że jesteśmy w tej pierwszej sali i tutaj...
1: Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie. Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
11: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali...
1: W następnej sali mamy medale Anny Krzymańskiej, jak również właśnie modele gipsowe, które służyły do odlewów medali.
11: Tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
1: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. To był jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z Galerii Sztuki Współczesnej naszego muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
11: Przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę.
1: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuk Użytkowych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła.
11: I właśnie znajdujemy się w tym muzeum. Moją uwagę przykuła ta rzeźba.
1: To jest rzeźba, która się nazywa, która ma tytuł Fotelu. W fotelu przedstawia postać w takim stylizowanym fotelu, krótko mówiąc, jak wskazywałby na to tytuł. Tutaj widzimy właśnie, tak jak wspominałem, medale Anny Krzymańskiej. Anna Krzymańska, jeśli chodzi o tematykę swoich prac, była bardzo, bardzo różnorodna i tematyka to przede wszystkim takie medale, które upamiętniają różnego rodzaju jubileusze czy wydarzenia związane z Wielkopolską, czyli mają wartość kronikarską. Bardzo wiele medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała swojej własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale. I to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze. A po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane no, najczęściej powiedzmy do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
11: A wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu będzie można oglądać do 10 stycznia.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie Wilanowskiej. Przed rozpoczęciem prac na ponad 250-metrowym odcinku ulicy Strużyńskiego nie było przejścia dla pieszych. Mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi, aby bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Koszt inwestycji to ponad 430 tysięcy złotych. Dokładna kwota będzie znana po przeprowadzeniu odbioru końcowego.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
11: Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Poznania. Ze mną
4: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wspomnianym wcześniej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
11: Miasto

0: i tak naprawdę robią to ze swojego zaangażowania i serca.
1: No właśnie, bo powiedzmy, że to wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych.
0: Tak, ja myślę, że tak. Trochę pokazuje też nasze hasło tegoroczne, bo hasłem jest siła działania sercem Poznania i trochę sobie tak myślę, patrząc na przestrzeni też w ogóle lat, które są, że dużo rzeczy, które się dzieją, czy to w mieście, ale też patrząc szerzej, nie tylko w obrębie kraju, ale też i za granicą, nie odbyłaby się bez zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy. I chcemy pokazać w tym roku i docenić osoby, które naprawdę realizują swoje działania i robią to przede wszystkim z czystego serca, z potrzeby i działania na rzecz właśnie czegoś szerzej niż tylko swojej lokalnej społeczności.
1: No właśnie, ideą konkursu jest promowanie wolontariatu.
0: Tak. Nam zależy na tym, żebyśmy poprzez zarówno zgłoszone osoby i też promocje i pokazywanie kandydatur na przykład w zeszłym roku, promować wolontariat. Trochę pokazać, że tak naprawdę myślę, że trzeba zrobić mały, drobny krok, żeby zrobić coś dla drugiego człowieka. I to nie muszą być wielkie rzeczy, bo jakby historia konkursu pokazuje, że czasami działania, które są skierowane na przykład do jednej osoby i one są realizowane systematycznie, są również doceniane, więc to nie muszą być duże wydarzenia, happeningi, imprezy, tylko tak naprawdę chcemy pokazać, że mały, drobny krok może spowodować to, że możemy zrobić coś dobrego dla drugiego na przykład człowieka.
1: Tak jak się mawia, kropla drąży skałę.
0: Dokładnie tak. Ja myślę, że trochę to też pokazuje, że chęć zaangażowania i też zmiany pewnej, bo myślę, że czasami to jest tak, że wolontariat jest odpowiedzią na pewną potrzebę i może zaangażowania się i trochę poświęcenia też swojego wolnego czasu powoduje to, że możemy zrobić wiele.
1: Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Powiedzmy właśnie, na jakich zasadach, jak to wszystko wygląda?
0: Oczywiście. Kandydatury, tak jak pan wspomniał, do 11 października za pośrednictwem formularza online, więc myślę, że to jest o tyle uproszczenie, że nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów, wypełnić formularz i on znajduje się na stronie dedykowanej konkursowi, czyli poznań.pl/wolontariusz/roku. I tam znajdziemy w zakładce formularz, gdzie możemy krótko opisać, czy to osobę, bo warto zwrócić też uwagę na to, że w konkursie od kilku lat mamy możliwość zgłoszenia osób indywidualnie oraz też osób, które angażują się zespołowo, grupowo i tutaj mamy tą możliwość właśnie, że możemy albo zgłosić osobę, albo tak naprawdę zespół, grupę ludzi, którzy gdzieś się angażują. I co jest istotne, pytania myślę, że są bardzo proste, bo one dotyczą tak naprawdę tej działalności wolontariackiej. Skupiają się na roku bieżącym, czyli roku 2026, bo za ten rok doceniamy osoby, które angażują się wolontariacko. I myślę, że istotne jest to, bo zgłoszeń do konkursu można dokonać samodzielnie, czyli będąc wolontariuszką, wolontariuszem, czy działając właśnie w jakiejś organizacji czy grupie wolontariackiej, ale też można zgłosić kogoś. Uczulam i zachęcam do tego, że jeżeli kogoś zgłosimy, chcemy go docenić, to poinformujmy tą osobę o tym, że ona została po prostu do tego konkursu zgłoszona.
1: A wielki finał w grudniu.
0: Tak, tak. Wielki finał w grudniu. Jest to 4 grudnia. Wracamy w tym roku do Centrum Kultury Zamek i to jest taka przestrzeń, która myślę, że też jest znana mieszkankom, mieszkańcom naszego miasta poprzez różnego rodzaju działania, które się dzieją. I w tym miejscu będziemy rozstrzygać tegoroczną edycję konkursu Poznański Wolontariusz Roku. A dzień wcześniej będziemy zapraszać mieszkanki i mieszkańców naszego miasta do udziału w konferencji, która będzie jakby takim elementem poprzedzającym galę i będziemy mówić o wolontariacie.
1: W Poznaniu zdecydowanie nie brakuje osób, które pomagają innym tak po prostu, bezinteresownie.
0: Tak, ja myślę, że w Poznaniu nie brakuje tych osób, tylko czasami mamy trochę taki drobny problem z tym, żeby doceniać te osoby i zgłaszać. I myślę, że to jest taka przestrzeń do tego, żebyśmy mówili o tym, że wolontariat jest ważny i pokazywać te działania wolontariackie, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, ilu mamy dobrych ludzi wokół siebie. Więc to jest przestrzeń też do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie, zobaczyć i poszukać takich osób aktywnych gdzieś w tych działaniach społecznych i ich docenić po prostu, bo to jest przede wszystkim możliwość czy rodzice mogą docenić swoje dzieci, bo, które się angażują, czy na przykład dziadkowie, czy tak naprawdę możemy docenić organizacje, które, czy instytucje, które są wokół nas i działają wolontariacko, albo grupy też, które działają nieformalnie, więc to jest przestrzeń do tego, żebyśmy mogli rozejrzeć się wokół siebie, zobaczyć, no i tak naprawdę spróbować docenić te osoby, bo myślę, że ważne jest to, nie sama nagroda i nie to, kto zostanie wybrany, ale chociaż chęć

0: i potrzeba, żeby docenić tą osobę i ją zgłosić do konkursu, bo myślę, że to już jest ważny element, że gdzieś zauważamy działanie na przykład osoby lub danej grupy.
1: A kto chciałby zostać wolontariuszem, ale nie do końca zna miasto, mówię tutaj chociażby o studentach pierwszego roku, którzy pojawiają się w Poznaniu, gdzie oni powinni się zgłosić, jeśli chcą wolny czas właśnie przeznaczyć na pomaganie innym?
0: Myślę, że Poznań ma szczęście akurat przede wszystkim do ludzi, ale też do organizacji, które istnieją, organizacji pozarządowych. W mieście funkcjonuje Poznańskie Centrum Wolontariatu, które jest finansowane ze środków budżetowych miasta Poznania. I to jest miejsce, gdzie każda i każdy z nas znajdzie przestrzeń dla siebie o to, aby więcej dowiedzieć się o wolontariacie, wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, ale też znaleźć ofertę wolontariacką, czyli taką przestrzeń, gdzie może się zaangażować. Ja bym chciał też zwrócić uwagę na to, że coraz częściej, jeżeli chcemy się angażować w działalność wolontariacką, nie musimy wykonywać tej pracy bezpośrednio, czyli pójść do danego miejsca, ale coraz częściej mamy też do czynienia z e-wolontariatem, czyli jeżeli ktoś ma na przykład umiejętność tworzenia, załóżmy, postów w ramach social mediów, czy prowadzenia strony internetowej, to coraz częściej pojawiają się takie oferty, gdzie można właśnie w ten sposób się zaangażować, czyli tak naprawdę nie wychodząc z domu, a robiąc coś dobrego.
1: Przypomnijmy o konkursie Poznański Wolontariusz Roku.
0: Poznański Wolontariusz Roku, do 11 października zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
1: A o tym wszystkim prosto z Wydziału Zdrowia przy 3 maja w Poznaniu mówił
0: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na poznańską wildę. Zabiorę Was teraz do Schronu Kultury Europa.
2: Zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Tomasz Fałek, Schron Kultury Europa. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich czy zdjęć fotograficznych, który niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu, pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, około 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
1: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
2: Bardzo fajny przykład. Przykład tego, że pan Jurek, osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład ja, jako członek stowarzyszenia, pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
1: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
2: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
1: A na jakie inicjatywy czekacie?
2: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie nie wydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
1: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej wildzie, szczególnie przy rolnej.
2: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się, nawet na ulicy już przed schronem, czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
1: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
2: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły, i to w pewien sposób buduje później te więzi.
1: Byliśmy na poznańskiej Wildzie, a teraz apel wielkopolskich policjantów. Mamy jesień, a więc warunki na drogach coraz gorsze, szczególnie wieczorami.
3: Tak, dlatego apelujemy, by nosić odblaski, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących. To, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
1: Nie zapominajmy zatem o odblaskach, które mogą ratować nam życie, bo widoczny znaczy bezpieczny. Czas na kolejny temat. Mam coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszych poznańskich parkach.
4: Ciekawy Poznań.
5: W trzech poznańskich parkach można znaleźć zegary słoneczne. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Są one w Parku Astronomicznym imienia Jana Heweliusza, Edukacji Ekologicznej w Kiekszu i Edukacji Przyrodniczej imienia profesora Leszka Bergera. Nie mają one żadnego mechanizmu ani wskazówek takich jak zwykły zegar. Żeby go wypróbować, potrzebujemy słońca, ponieważ godzinę pomaga nam odczytać cień, którego położenie zmienia się w ciągu dnia. Szczególnie ciekawy jest zegar anelematyczny, bo w nim wskazówką może zostać sam człowiek. A jak to działa? Na środku zegara znajduje się płyta przypominająca kształtem ósemkę. Znajdujemy na niej miejsce najbliższe dzisiejszej dacie i właśnie tam powinniśmy stanąć. Wokół zegara są rozmieszczone oznaczenia godzin. Wtedy, kiedy staniemy w odpowiednim miejscu, to nasz cień pokaże na tych oznaczeniach przybliżoną godzinę. Myślę, że warto podczas spaceru wypróbować, jak działa taki zegar. Oczywiście potrzebujemy do tego słońca, dlatego wybierzmy słoneczny dzień, bo bez słońca nie zobaczymy cienia, który wskazuje czas.
1: Zachęcamy poznaniaków do spacerów po parkach, tym bardziej, że jesienią jest naprawdę kolorowo.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od inwestycji na poznańskim Strzeszynie.
4: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Tym razem całkowicie zmieniają się ulice Stanisława Grochowiaka i Stefana Kisielewskiego, a ulica Jacka Kaczmarskiego zyskuje nową kanalizację.
7: Jeżeli chodzi o postępy prac na placu budowy, to na ulicy Kisielewskiego wykonano już kanał technologiczny i dobiega również końca rozprowadzanie okablowania pod osiedlenie uliczne. Możemy też zobaczyć, że układane są krawężniki i nawierzchnia na chodnikach. Z kolei na ulicy Grochowiaka kończy się montaż krawężników i oporników drogowych. Ułożone zostało tam też okablowanie do słupów oświetleniowych, które to będą stawiane w kolejnych krokach. Na ulicy Kaczmarskiego częściowo została już zrobiona kanalizacja deszczowa. Docelowo dzięki tej inwestycji na ulicy Kisielewskiego powstanie jezdnia z kostki, ale też chodniki i zjazdy do posesji. Ta ulica zyskuje również nowy system kanalizacji deszczowej, oświetlenie i kanał technologiczny. Podobny zakres prac przewidziano na ulicy Grochowiaka. Tam powstają jezdnia, chodniki, zjazdy, a także kanalizacja deszczowa, oświetlenie i kanał technologiczny. Z kolei na ulicy Kaczmarskiego, tak jak wspomniałam, zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ze względu na trwające prace w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu, dlatego należy zachować tam ostrożność i stosować się do bieżącego oznakowania. W naszym programie czas na Centrum Poznania i ważną inwestycję.
8: W ramach niedawnej zmiany organizacji ruchu na ulicy Zajlanda przenieśliśmy parkowanie na jezdnię Bartosz Szczepaniak, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Teraz na tej ulicy trwają odbruki, a za chwilę rozpoczną się nasadzenia nowej zieleni. Po południowo-wschodniej stronie ulicy posadzimy 8 grabów. Będą im towarzyszyć czmieliny, suchodrzewy chińskie i funkie. Dobór tych roślin nie jest przypadkowy, ponieważ uwzględnia on cień, który przez część dnia rzucają pobliskie kamienice. Po południowo-zachodniej stronie natomiast pojawi się 25 lilaków, a także inne rośliny, takie jak róże czy chociażby kocimiętka. Po południowo-zachodniej stronie nie będzie drzew, wszystko z uwagi na liczne instalacje podziemne, natomiast posadzimy tam aż 2400 cebul hiacyntów. Nowe nasadzenia zostaną oczywiście zabezpieczone słomianymi matami. Mają one na celu ochronienie tych jeszcze nieukorzenionych roślin przed zadeptaniem solą drogową. Przy miejscach parkingowych pozostawimy przejścia między jezdnią a chodnikiem. Dzięki temu kierowcy i pasażerowie będą mogli wygodnie dojść do zaparkowanych samochodów.
1: Koszt prac związanych z odbrukiem i nasadzeniami to ponad 180 tysięcy złotych. Teraz zmieniamy temat. Będzie o programie mieszkaniowym.
4: To warto wiedzieć.
9: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu mieszkaniowego Społeczna Agencja Najmu 2.0. Ten program został uruchomiony w trzecim kwartale 2025 roku. Innowacyjny program rozszerzył politykę mieszkaniową miasta o kolejny instrument. Ta pomoc mieszkaniowa w tym programie skierowana jest w dużej mierze do przedstawicieli sektora edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy programu mogą liczyć nie tylko na korzystny najem, ale też możliwość korzystania z indywidualnych form wsparcia. Te formy wsparcia to kursy, szkolenia zawodowe, treningi kompetencji, a także poradnictwo psychologiczne. Ważnym elementem SAN-u 2.0 są dopłaty do czynszu. Przez pierwsze 12 miesięcy osoby, które biorą udział w programie, otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe. Ten nabór wniosków jest od 24 września do 2 października. Te wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie ZKZL lub w terenowych punktach obsługi klienta. Te wnioski można pobrać w biurze obsługi klienta, ale też na stronie san.poznań.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie.
1: Mówił nam Łukasz Kubiak z ZKZL, a wnioski, przypomnę, można składać do 2 października. A tymczasem Poznań szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. O szczegółach mówi Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusie.
10: 25 października o godzinie 11 zapraszamy. Mamy bieg, drugą edycję jesiennego biegu charytatywnego. Bieg, który promuje i zaprasza do rodzicielstwa zastępczego. Informuje o tym, jak wiele dzieci jeszcze potrzebuje domów, szuka rodziców tak naprawdę zastępczych. Poprzez bieganie, tak? To znaczy nośnik bardzo szlachetny przy okazji. Dbamy o zdrowie, biegamy. Wszyscy lubimy biegać, uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć te ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych. Z tego tak naprawdę ogromną większość rozdysponowaliśmy. Mamy jeszcze kolejne dwie rodziny, które w tym momencie jesteśmy w procesie wydawania tych środków i zamkniemy całą pulę zeszłoroczną. Także liczymy, że powtórzymy ten sukces.
1: A tak a propos biegu, bieg wystartuje na poznańskiej Malcie.
10: Na Malcie, tak. Tego nie powiedziałem, oczywiście. Poznańska Malta, wszyscy poznaniacy znają, dla biegaczy trasa znana, dwa kółeczko wokół Malty. Tych z mniejszą kondycją zapraszam chociażby na jedno. A dzieci w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów również. Oczywiście nie każdy może zostać rodzicem zastępczym, to jest oczywiste. Każdy mógłby, ale nie każdy nim będzie. Ale mam wrażenie, mówię to też po sobie, że ogół społeczeństwa nie ma zupełnie wiedzy na temat tego, że istnieje taki problem. Nawet wiele osób nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak rodzicielstwo zastępcze, bo wiemy, że są domy dziecka, wiemy, że jest adopcja, ale myślę, że jak większość osób zapytamy na ulicy, czy wiedzą, że 80 dzieci w tym momencie czeka na umieszczenie albo w placówce, albo w rodzinie zastępczej, bo po prostu nie ma dla nich miejsc. To nie ma tej świadomości. Wydaje mi się, że jeżeli więcej ludzi o tym usłyszy, jakaś część z tych osób się zdecyduje na zostanie tym rodzicem zastępczym, bo nie ma co straszyć procedurami, wymaganiami. Tam naprawdę ogromna większość osób chętnych przejdzie te kursy, te szkolenia i dostanie kwalifikacje.
1: A na co przeznaczono pieniądze zebrane w zeszłym roku?
10: Bardzo szeroki wachlarz. Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitacje dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych, zapasy mleka w proszku. Każdy ten wydatek jest indywidualnie konsultowany z daną rodziną, jaką ona ma konkretną tą potrzebę, w jaki sposób można ulżyć. Często mieliśmy sytuację dwójki dzieci dla jednej rodziny, a jedna sytuacja była taka, że rodzina wzięła czwarte dziecko, kolejne po prostu do siebie, czyli tym samym też to sfinansowanie podstawowych potrzeb też sprawiło, że oni mieli łatwiej wejść w ten nowy rozdział.
1: Taki bieg będzie zachętą, inspiracją?
10: Mam taką nadzieję, a wydaje mi się, że tak, chociażby dlatego, że wiem, jakie sygnały do mnie wracają. Wiele osób do mnie wracało z informacją, że dzięki, bo dowiedziałem się, o co chodzi. I teraz skoro do mnie wracają te sygnały, że ludzie się dowiadują, ludzie zmieniają swój punkt widzenia, to myślę, że chociażby jedna rodzina, a to byłby już sukces, by się jeszcze jedna rodzina znalazła, chociażby jedna.
1: Magdalena Pietrusik-Adamska, zastępczyni prezydenta Poznania, podkreśla.
11: To jest tak, że bieg to jest inicjatywa Fundacji Biegusiem i to jest dla nas bardzo ważny partner w organizacji tej części promocji. Natomiast rolą miasta jest przede wszystkim informować o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze, szkolić kandydatów na rodziny zastępcze, kwalifikować, oczywiście organizować akcje informacyjne. Niemniej, żeby zostać takim rodzicem, trzeba to poczuć. To ani akcja informacyjna. Zachęcamy do wolontariatu w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do kontaktu z naszymi albo prowadzonymi przez organizacje rodzinnymi domami dziecka, ale także na konferencje i spotkania z rodzinami zastępczymi i z mieszkańcami, które są organizowane zarówno przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak i przez Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Oczywiście cały czas dajemy rodzinom, bo to nie jest tak, że dziecko od razu trafia do pieczy, że jest postanowienie sądu, więc tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wkłada ogrom swojej pracy, żeby dziecko jak najdłużej z rodzicami mogło być, ucząc tych rodziców, dedykując im specjalne programy, instruując jak żyć, jak opiekować się dzieckiem, żeby to dziecko pozostało w rodzinie biologicznej. No w ostatnich latach sytuacja w pieczy zastępczej wygląda z roku na rok coraz gorzej. No, jako społeczeństwo zauważamy, znaczy jako instytucja, ale też monitorując sytuację w naszych rodzinach, nie tylko poznańskich, ale w ogóle w Polsce, w Europie, zauważamy taki trend pogarszającej się wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Nowe pokolenia, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo często nie są przygotowane do realizacji tej funkcji. Na pewno duże utrudnienie i dodatkową taką sytuacją, która pogorszyła sytuację w rodzinach, była zarówno pandemia COVID, jak i sytuacja ogólnie w Europie, sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. One powodują, że jednak również rodzice biologiczni bardzo często potrzebują wsparcia i nie radzą sobie w obecnej rzeczywistości. W tej chwili postanowienia sądu, no i w ogóle sposób organizacji pieczy zastępczej wskazuje, że najbardziej efektywną formą pieczy jest rodzina zastępcza. Żeby taka rodzina powstała, musi być osoba, obywatel, który zdecyduje się podjąć tego bardzo trudnego, odpowiedzialnego wyzwania, a wtedy my jako instytucja, jako urząd jesteśmy w stanie zapewnić mu wszelkie warunki do tego, takiej osobie, żeby ta rodzina mogła funkcjonować i realizować swoją rolę.
1: A więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wspierania Rodzin Swoboda oraz na stronie poznań.pl. W kalendarzu jesień wielu z nas z pewnością wybierze się do lasu, niestety, a tam śmieci. Leśnicy przyznają.
12: Cały czas te śmieci w lasach znajdujemy. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Co prawda jest mniej puszek i butelek, ponieważ system kaucyjny tutaj zaczął działać, to widać, ale mamy problem ze śmieciami, odpadami na przykład z samochodów. To są opony, to są jakieś fragmenty części karoserii, odpady niebezpieczne. Z wielkopolskich lasów, policzyliśmy to, zbieramy corocznie taką ilość śmieci, którą możemy porównać do 65 tysięcy takich przydomowych pojemników. To jest tyle prawie, ile mieszkańców Leszna, naszego wielkopolskiego. Wydajemy na to 3 miliony złotych. Jako sama dyrekcja poznańska, jedna dyrekcja, takich w Polsce mamy 17 i trzeba powiedzieć, że koszt sprzątania lasów w ogóle w kraju to ponad 150 milionów złotych.
13: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. No dokładnie, oprócz tego, że nie jest to zbyt estetyczne, no to stanowi to przede wszystkim zagrożenie dla przyrody, dla zwierząt, dla których bardzo często to jest pułapka, bo do takich pojemników po jakichś napojach czy po jakiejś innej jedzeniu bardzo chętnie są wabione owady, które później nie mogą się z nich wydostać. To są przypadki, w których jelenie czy daniele mają, zaplątują się w jakieś sznurki, siatki, foliówki, tego typu rzeczy. No i też w momencie, kiedy pojawia się ogień w lesie, a to też jest dosyć częsta sytuacja, te śmieci stanowią dla niego dodatkowe paliwo. Znacznie podwyższają temperaturę, a już jeżeli w ogóle mówimy o jakichś kanistrach z jakimiś nieznanymi substancjami, które też w lasach znajdujemy, no to już w ogóle sprawa robi się poważna.
1: Do takich zdarzeń dochodzi w samym Poznaniu również?
12: To widać wyraźnie. My to widzimy jako leśnicy, że problem śmieci narasta zdecydowanie w lasach, które są blisko dużych miast. I tu nasze podpoznańskie lasy po prostu są zaśmiecone przez to, że ludzie, niektórzy mieszkańcy w sposób nierozważny z tych lasów korzystają. Też warto tu przy okazji powiedzieć, że wywożenie z ogródków po jakichś pracach gospodarczych wytnę w swoim ogródku jakąś roślinkę i zamiast ją wywieźć do punktu tak zwanej selektywnej zbiórki odpadów, wyrzucam to do lasu, no to jest duży problem dla przyrody. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na terenie naszych wielkopolskich lasów znaleźliśmy kilka razy już opuncję w lesie, która sobie rosła w borze sosnowym. Po prostu ktoś wywiózł odpady zielone, no myślał, że okej, to się rozłoży. No nie, wprowadzamy w tym momencie gatunki obce dla naszej polskiej przyrody. Mogą to być gatunki niebezpieczne, inwazyjne. De facto przycinamy się do tego, że tej przyrodzie szkodzimy.
1: Czyli podobnie jak też w świecie zwierząt, tutaj płazów na przykład umieszczamy jakiś gatunek żółwia w stawie, w jakimś akwenie i niestety to nie jest tak, że on sobie żyje i nic się nie dzieje, tylko wręcz przeciwnie.
12: Tak, to jest właśnie to samo porównanie, bardzo dobre właśnie w świecie zwierząt, tutaj pod Poznaniem, na przykład w Wielkopolskim Parku Narodowym, no, czy nawet na Dębinie, tutaj w tych stawach, są akcje odłowu jakichś obcych gatunków, raków, żółwie były znajdowane, my też znajdujemy w lasach żółwie ozdobne, no to jest właśnie działalność nierozważna, działalność człowieka i tego po prostu nie można robić.
1: A tak przy okazji jeszcze przypomnę, przebywając w lesie musimy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy przestrzegać zasad odpowiedniego zachowania.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z lękiem myślę, co się stanie.

ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był.

My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: zdrowie.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

ani bez mojej tęsknoty. Masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej,
1: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
2: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

0: Parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Adrianna Biedrzyńska, i chciałam przypomnieć, że słuchają Państwo Radio.

0: 3 i 4 FM.
1: Jest sobota. Za oknem świt.